zdanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się to.

0: Elbląskopolska, Małopolska.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: dywani ESK Małopolska.
1: Kto powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem.

0: Elżbieta Małopolska News.
1: Michał Rejduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny. Na ulicach i chodnikach Nowego Sącza można spotkać ich bardzo dużo, głównie w miesiącach wiosennych, letnich i jesiennych. Mowa o hulajnogach elektrycznych. Warto pamiętać, że hulajnoga elektryczna to pojazd, którym nie każdy może kierować. O tych najważniejszych zasadach dotyczących właśnie takich pojazdów i korzystania z nich przypomina Ryszard Ogórek z Nowosądeckiej Drogówki.
2: Z punktu widzenia przepisów ruchu drogowego, hulajnoga elektryczna to jest urządzenie, które pomaga nam podróżować, urządzenie, które powinno też spełniać odpowiednie warunki techniczne. Zgodnie z tymi warunkami taki pojazd, żeby był dopuszczony do ruchu, powinien być wyposażony w światła barwy białej z przodu, barwy czerwonej z tyłu, elementy odblaskowe, światła odblaskowe barwy żółtej z jednego i z drugiego boku tego pojazdu. Oczywiście też powinien być wyposażony ten pojazd w podnóżkę. Co ciekawe, korzystanie z takich urządzeń przede wszystkim wymagane jest uprawnienie do tego, żeby takim urządzeniem jak hulajnoga elektryczna można było się po drogach poruszać. Takim uprawnieniem jest karta rowerowa albo każde inne wyższe uprawnienia do kierowania pojazdem. Pamiętajmy też o tym, że dzieciaki do 10 roku życia nie mają prawa poruszać się po drogach publicznych właśnie na tego typu urządzeniach. Tak jak powiedziałem, żeby można było takim urządzeniem kierować, trzeba mieć kartę rowerową, a żeby taką kartę uzyskać, należy mieć skończone 10 lat, przystąpić do egzaminu i taki egzamin zdać. Jeżeli chodzi o przepisy dotyczące sposobu korzystania z dróg, to tutaj należy korzystać przede wszystkim, poruszając się hulajnogami elektrycznymi, z dróg dla rowerów. To jest to miejsce, które jest właśnie dla tego rodzaju pojazdów na drogach przeznaczone. Jeżeli nie ma drogi dla rowerów, można wyjątkowo korzystać z chodnika, ale tutaj też są obostrzenia takie, że podczas jazdy po chodniku ta prędkość, z jaką poruszają się kierujący hulajnogą, powinna być zbliżona do prędkości, z jaką poruszają się piesi, żeby nie dochodziło do niebezpiecznych sytuacji, do jakichś takich, nie wiem, nagłych hamowań, bo z uwagi na samą konstrukcję tego pojazdu, on jest dość mocno wywrotny i stąd taka dość znaczna, jak pan przewodniczący powiedział, liczba zdarzeń odnotowanych w naszym kraju. Co jeszcze można by było dodać? Absolutnie nie wolno przewozić na hulajnodze i to też wynika z przepisów bezpośrednio ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nie można przewozić pasażerów, nie można przewozić żadnych ładunków, nie można przewozić zwierząt. To jest urządzenie stricte jednoosobowe i nie ma prawa być wyposażone w żadne siodełka. Wszystkie te pojazdy, które nie spełniają tych wymagań, są pojazdami niedopuszczonymi do ruchu i takimi pojazdami po drogach po prostu poruszać się nie wolno. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze obowiązku korzystania z kasków w czasie jazdy tymi pojazdami, natomiast gorąco zachęcam i zalecam, żeby taką ochronę stosować. Z uwagi na to, że przy tych zdarzeniach z udziałem właśnie kierujących hulajnogami najczęściej dochodzi do obrażeń głowy, więc tą głowę trzeba naprawdę mocno i dobrze chronić. Zawsze, w zasadzie kierując jakimkolwiek pojazdem, poruszając się w jakikolwiek sposób po drogach, pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy na tej drodze sami, że obowiązują nas przepisy, że powinniśmy wzajemnie szanować się jako uczestnicy ruchu drogowego i przede wszystkim stosować się do przepisów, jakie ten ruch nam organizują na naszych polskich drogach.
3: Ja tutaj nie będę powielał tego, co powiedział pan naczelnik. Skupiłbym się na tych tutaj sytuacjach, które interwencja, które otrzymuje Straż Miejska w Nowym Sączu. Przede wszystkim chodzi o hulajnogi, te, które są na aplikację i są pozostawione w miejscach do tego nieprzeznaczonych. I tutaj najczęściej chodzi właśnie o pozostawienie ich w poprzek jezdni, w poprzek chodnika. Wrzucane były do na przykład do rzeki. I tutaj chciałbym zaapelować do tych użytkowników tych urządzeń, że po prostu trzeba tutaj stosować stosować się normalnie do przepisów prawa o ruchu drogowym, więc ta hulajnoga musi zostać pozostawiona w taki sposób, żeby nie utrudniała przejścia dla pieszych, żeby była zostawiona przy zewnętrznej krawędzi chodnika najdalej od jezdni. I tutaj myślę, że jeżeli będziemy się do tego stosować, nie będzie tych naszych interwencji. Jeszcze trzeba tutaj powiedzieć, pan naczelnik o tym nie wspomniał, że interwencja policji czy straży miejskiej może być podjęta w stosunku do takich urządzeń pozostawionych w miejscu niedozwolonym tylko i wyłącznie tam, gdzie obowiązują przepisy o ruchu drogowym, czyli na drodze publicznej, w strefie ruchu, w strefie zamieszkania. Jeżeli jest to na osiedlu i nie obowiązują te przepisy, są to drogi wewnętrzne, niestety tutaj ani policja, ani straż miejska nie ma uprawnień do podjęcia żadnych czynności. Spoczywa to na administratorach tych terenów.
1: Mówił Wojciech Tyrkiel, komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu. A teraz jeszcze zaglądamy w nasze góry, bo te najpopularniejsze i najciekawsze szczyty Beskidów można zwiedzić z przewodnikami. Sądecki Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego organizuje różne wycieczki w ciekawe miejsca Sądecczyzny, ale nie tylko. O szczegółach opowiedziała nam Jolanta Augustyńska z Nowosądeckiego Oddziału PTT.
4: Jest wyznaczona data, jest wyznaczona godzina, spotykamy się w wyznaczonym miejscu, przyjeżdża autokar, zawsze jest przewodnik wycieczki. Wsiadamy wszyscy do autobusu i wycieczki rozpoczynają się różnie, albo 8, albo 7, albo 6, to wszystko zależy od tego, jak daleki mamy dojazd. Jeżeli jest dalszy, to dłuższy dojazd, to wycieczkę rozpoczynamy o 6, także zapraszamy na 6, trzeba troszeczkę wcześniej wstać. Jedziemy na wycieczkę, realizujemy program i program z reguły jest realizowany ten, który jest założony. Oczywiście są różne sytuacje, może być załamanie pogody, może być różna inna sytuacja i wtedy przewodnik oczywiście decyduje o tym, czy jest ten plan realizowany, czy inny. Jeżeli jest taka możliwość, nie jest to park narodowy, to bardzo często są na trasie przewidziane ogniska. To z reguły jest w programie ogłaszane, że ognisko będzie. No i później po zakończeniu wycieczki też wszyscy dochodzimy do miejsca zbiórki, odbiera nas autobus i wracamy do domu.
5: Jak się przygotować na taką wycieczkę? Co zabrać ze sobą do plecaka, jeżeli ktoś by się zdecydował z nami pojechać?
4: Na początek bardzo ważna rzecz, wygodne buty. Wycieczki są opisane, więc jest podana, jaka to jest długa wycieczka, czy to jest wycieczka wymagająca, czy mniej wymagająca, w jakim terenie. Jeżeli to są wycieczki po Beskidach, nie ubieramy butów, które mamy pierwszy raz, żeby nas nie otarły i nie mieliśmy problemów później na drodze. Jeżeli osoby są przyzwyczajone do butów wyższych, to oczywiście wszyscy turyści zalecają, że każdy turysta solidny powinien mieć buty, które trzymają kostkę. No to takie buty, ale na pewno nie ubierajmy tych butów na wycieczkę, które mamy nowe. Trzeba je troszeczkę przetestować wcześniej, żebyśmy przykrości na wycieczce nie mieli. Buty najważniejsze. I później ubieramy się na cebulkę. Trzeba zawsze mieć coś ciepłego, bo jak to w górach, choćby tych bliskich, może zdarzyć się załamanie pogody, mogą zdarzyć się różne sytuacje, więc musimy mieć jakieś dodatkowe ubrania. No i oczywiście kurtka przeciwdeszczowa też powinna w takim plecaku się znaleźć. Oprócz tego jedzenie, to co kto lubi, nie bardzo obciążające, a dające nieco energii, ciepła herbata, to na pewno się przyda. Jeżeli jest upalnie, to nie zapominać o tym, że odpowiednią ilość wody trzeba ze sobą zabrać, żeby do odwodnienia nie doszło. Nakrycie głowy, jeżeli idziemy na dłuższe wycieczki i jest upał, to naprawdę te takie elementy dodatkowe bardzo się przydają. Cóż jeszcze o czym pamiętać? Często bardzo pomocne są kije, ale z kijami trzeba się obyć, ale jak się nie zacznie z nimi chodzić, to się nikt tego nie nauczy. W każdym razie są pomocne, odciążają kolana, zwłaszcza na zejściach. Jeżeli osoby mają problem, bolesność kolan, to na pewno są bardzo przydatne. Wycieczki no, na pewno dają radość, szczęście, poczucie wspólnoty. No, jeżeli ktoś lubi w ten sposób spędzać czas, to myślę, że no, jest to dla niego dobrze spędzony dzień. Można się naprawdę czasem takimi widokami rozkoszować, że ach, och, ech, można wzdychać. Widok i to, że spotykamy ludzi, którzy są jak gdyby podobni do nas, mamy podobne zainteresowania, to też na pewno jest budujące dla każdego z nas. Jest to taki relaks. Jeżeli ktoś lubi odpoczywać aktywnie, to z pewnością więcej z takiego dnia wycieczkowego wyniesie niż z siedzenia w domu przed telewizorem.
1: Mówiła Jolanta Augustyńska z PTT Beskid w Nowym Sączu. Plan wycieczek znajdziecie na www.ptt.ns.pl. To jeden z najpopularniejszych festiwali w Nowym Sączu. Co roku latem pod koniec lipca odbywa się Święto Dzieci Gór. Pierwsza edycja imprezy zorganizowana została w 1992 roku. Od tego czasu nieprzerwanie co roku można zobaczyć w Nowym Sączu folklor z czterech stron świata. O imprezie mówi Andrzej Zaryk, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, które organizuje imprezę.
6: Wydaje mi się, że to jest wydarzenie, które w lecie w Nowym Sączu jest po prostu jak powietrze, jak oddychanie. Oczywiste. No, to jest oczywiste, że budzimy się rano i oddychamy, i to jest oczywiste, że jak jest lato, to pod koniec lipca jest Święto Dzieci Gór i tak powinno zostać. Sądeczanie są przyzwyczajeni, sądeczanie to wydarzenie doceniają. Przebijamy się też z informacją, z promocją Święta Dzieci Gór do mediów ogólnopolskich, do mediów zagranicznych i myślę, że coraz więcej osób chce przyjechać oglądać, chcę spotkać różne kultury, które prezentowane są przez dzieci, bo dzieci są najbardziej szczere i najbardziej takie oczywiste, naturalne w tym, co robią.
7: A to kultury z różnych stron świata, bo powiedzmy w ogóle, jaka jest idea Święta Dzieci Gór, bo poza tym, że mamy polskie zespoły, między innymi z naszego regionu, to są też zespoły z różnych zakątków świata.
6: Mamy zespoły polskie, w zasadzie możemy powiedzieć, że mamy zespoły małopolskie, które kwalifikują się rok wcześniej, przechodząc przez dość takie gęste sito eliminacji. I w końcu czerwcowy festiwal w Rabce wyłania tych, którzy jadą na Święto Dzieci Gór na przyszły rok. Jeśli chodzi o zespoły zagraniczne, korzystamy tutaj ze wsparcia, z pomocy też Światowej Organizacji Folkloru CIOF, która nas wspiera w poszukiwaniu, wyłanianiu zespołów, które chcielibyśmy zaprezentować. Idea Święta Dzieci Gór i wyjątkowość polega na tym, że wszystkie zespoły są łączone w pary, czyli jedną częścią pary jest zespół polski, drugą zespół zagraniczny. I te zespoły razem mieszkają w jednym internacie, razem mają próby, razem mają wycieczki, no po prostu spędzają ten tydzień wspólnie. No to ułatwia rodzenie się przyjaźni, to ułatwia kontakty, to ułatwia zabawę. Dzieci są naturalne, nie potrzebują czasami znać żadnego języka obcego, żeby nawiązać przyjacielski kontakt z drugim człowiekiem. A poza tym te pary kamrackie, bo tak je nazywamy, to jest kamracenie, stare słowo, ale zaprzyjaźnianie można powiedzieć. Te pary kamrackie w ciągu tygodnia przygotowują swoją część koncertu finałowego. Dlatego, że to jest kolejny element specyficzny Święta Dzieci Gór. Jak zaczyna się Święto Dzieci Gór, to nikt nie wie, jak będzie wyglądał koncert finałowy. Dlatego, że on powstaje w ciągu tygodnia. Zespoły wspólnie przygotowują jego poszczególne elementy. No i później to już widzowie oglądają w postaci widowiska. To jest sympatyczne bardzo, jak zespoły gdzieś z innej części świata uczą się na przykład tańczyć z Bujnickiego, a nasi górale uczą się tańców z południowej Ameryki czy z Afryki. Jest to też widowiskowe, ale to też uczy tych młodych ludzi otwartości na kulturę z innego kraju, z innej części świata, ale nie tylko ta otwartość jest istotna, bo też jest ważne, że buduje w nich poczucie dumy ze swojej własnej kultury, bo ci młodzi ludzie widzą, że dla tych, którzy przyjechali gdzieś tam ze świata, ta kultura polska jest ciekawa, jest egzotyczna, jest niezwykła i dlatego czują dumę też z tego miejsca, z którego się wywodzą, z którego pochodzą. A ich stosunek do tych ludzi z innych krajów, którzy przecież często mają inny kolor skóry, zupełnie inną mentalność, inne zachowania, przyzwyczajenia, choćby kulinarne, też jest taki, że przyglądają się im z ciekawością, taką dziecięcą, szczerą ciekawością, bez żadnych jakichś wdrukowanych zachowań w jedną czy w drugą stronę. No i jak to zwykliśmy mówić, to jest taka nauka miłości bliźniego w praktyce. I my dorośli powinniśmy się też tego od dzieci uczyć.
7: Jeszcze chciałem o organizację zapytać, bo jak wiemy, co roku jest duża liczba osób zaangażowanych w Święto Dzieci Gór. To są i pracownicy Sokoła, i wolontariusze. Liczył pan kiedyś, jaki to jest ogrom ludzi?
6: Co rok liczymy i co rok na koncercie finałowym pokazuję statystykę, ile było osób zaangażowanych. No to są dziesiątki osób tak naprawdę, bo w samym Sokole mamy prawie 100 pracowników. No nie wszyscy są zaangażowani, ale powiedzmy sobie, to jest jakieś 70 osób, 80, która jest w jakiś sposób zaangażowana w Święto Dzieci Gór. I nieważne, kto w jakim dziale pracuje, na Święto Dzieci Gór wszyscy robią to, co trzeba. Czasami to jest zupełnie inna praca niż ta, którą się realizuje na co dzień. No ale to jest takie wydarzenie, na które pracujemy wszyscy wspólnie. Zresztą mamy drugie takie wydarzenie, jak konkurs imienia Ady Sari, gdzie też cała instytucja jest zaangażowana. Do tego dochodzą jeszcze ludzie, którzy pracują na umowy zlecenia związane ze Świętem Dzieci Gór. To są tłumacze, to są piloci, bo to muszą być osoby, które mają odpowiedzialność, w związku z tym konieczne jest finansowanie ich wysiłku. Do tego dochodzą wolontariusze i tych wolontariuszy jest zawsze mnóstwo i to jest płynna liczba, bo część jest 2 dni, część jest 3 dni, część cały festiwal. Różnie mają czas, różnie mają możliwości, ale wszystkim dziękujemy bardzo i chwała im za to, że im chciało się przyjść popracować nieodpłatnie dla dobra festiwalu, dla dobra regionu, dobra kultury.
7: I też w ostatnich latach trzeba przyznać to, że festiwal wychodzi poza Nowy Sącz, bo o ile przez wiele lat zespoły koncertowały w Krynicy, to wiem, że w ostatnich latach te koncerty również pojawiają się i w Rabce, i w Limanowej.
6: To zaczęło się wcześniej, już kilka lat przed pandemią. Są koncerty poza Krynicą i poza Nowym Sączem. W tym roku te sceny festiwalowe to Limanowa, to Szczawnica, Piwniczna i Ludźmierz. W poprzednich latach była też scena festiwalowa w Krakowie. Bywały sceny też w innych miastach. To jest już kwestia naszych porozumień.
7: To jest tak, że chcecie się pochwalić?
6: Chcemy się pochwalić, tak, ale też niektóre gminy, niektórzy wójtowie czy burmistrzowie chcą u siebie gościć Święto Dzieci Gór, bo widzą w tym atrakcyjne wydarzenie w czasie wakacji, jakie mogą zorganizować dla swoich mieszkańców czy przebywających tam turystów. No bo nie ma co ukrywać, jak przyjeżdża zespół z innego regionu, bo tak staramy się też te pary zespołowe wysyłać na te sceny plenerowe, żeby to były zespoły z innego regionu, żeby do górali nie pojechali ci górale, którzy mieszkają 100 metrów dalej, tylko ktoś zupełnie inny, żeby to był ciekawy folklor. No i zespół zagraniczny, który budzi oczywiste zainteresowanie, bo oni są zupełnie inni, a im bardziej egzotyczny, no tym lepiej, bo zawsze tak to działa na nas, że to, czego kompletnie nie znamy, nas najbardziej interesuje.
7: I oby tych zespołów nie zabrakło nigdy, czego oczywiście życzę i czekamy z niecierpliwością na kolejne Święto Dzieci Gór. Andrzej Zarych, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
1: Mówił Andrzej Zarych, dyrektor MCK Sokół w Nowym Sączu. Uznawana jest za jedną z najlepszych w Polsce malarek intuicyjnych. Mowa o Władysławie Iwańskiej, która całe swoje życie spędziła w Nowym Sączu. Nie było ono łatwe, a prace, które tworzyła dziś, są prezentowane w galeriach i muzeach. O życiu artystki opowiedziała nam Justyna Stasiek-Harabin z Nowosądeckiego Muzeum.
8: Mamy Władysławę Iwańską, która też tak naprawdę maluje, interesuje się sztuką od dawna, natomiast dla niej ta twórczość jest azylem i takim sposobem na ucieczkę od rzeczy, które ją smucą. Ona mieszkała na Helenie, na bardzo zalewowym terenie. Dunaj jest non-stop wylewał. Ona non-stop była tak naprawdę obciążona taką traumą, takim strachem przed śmiercią, przed zalaniem całego dobytku, przed utratą tego, co się ma. a jednocześnie no, całe życie przeżyła w tym małym domku i nigdy się z niego nie wyprowadziła i no, dla niej ta sztuka właśnie to był oddech, to było coś, co pozwalało jej przeżyć. Mówimy o znanymi w kontekście sztuki tej nieprofesjonalnej, która zawsze poniekąd była trochę na uboczu tego głównego nurtu, to jest zawsze taka sztuka powiedzmy na marginesie. No i też trzeba przyznać, że zwłaszcza w latach 70., 80. Była to sztuka bardzo popularna i w ogóle znawcy tematu zaczęli dostrzegać taką w ogóle tendencję do tego, że jest coś takiego jak sztuka nieprofesjonalna i ona była trochę łączona ze sztuką ludową. Dużo się o tym też mówiło i można nawet powiedzieć, że była pewna moda na to, żeby taką sztukę posiadać. Później to trochę zanikło i my teraz też tak, wydaje mi się, próbujemy wrócić do tego, to znaczy sprawdzić, czy ta sztuka wciąż ma szansę zachwycić. Ja jestem przekonana, że tak i że to wciąż jest twórczość, która jest uniwersalna w każdym czasie i wartość taka estetyczna, ale właśnie ta historia, którą też ona opowiada, to jest na pewno coś, co jest aktualne i co na pewno będzie się podobało także teraz. Władysława Iwańska to jest właśnie malarka, o której wspominałam, że mieszkała na Helenie i faktycznie jej twórczość jest niezwykle bajkowa, malownicza. Ona właśnie operuje niezwykłym kolorem, jest fantastyczną kolorystką, ma piękną, miękką, taką secesyjną linię i faktycznie mogłyby spokojnie te prace właśnie ilustrować, jakieś bajki, baśnie, są niezwykle lekkie, chociaż też jeśli pozna się więcej tych prac i popatrzymy na nie przez pryzmat jej samotności, jej takiego też wyautowania społecznego, bo to była osoba raczej zamknięta w sobie, dość nieufna w stosunku do osób. No i też tego właśnie, tego smutku, który wynika z tych przeżyć związanych z powodzią. To faktycznie zerkniemy na te domy, to one też w zasadzie bardzo dużo mówią o tym, co ona przeżyła. Ona bardzo często też umieszcza jedną postać gdzieś samotnie wokół właśnie jakiejś architektury takiej fantazyjnej. To często jest ona sama i też te fale, które gdzieś tam właśnie obijają się o brzeg, które gdzieś otaczają jakiś dom, to wtedy to inaczej na to patrzymy, nie? I właśnie to jest niezwykle ważne, bo żeby poznać też, mieć możliwość właśnie zrozumieć, dlaczego ta sztuka wygląda tak, jak wygląda, bo wtedy po prostu patrzymy na nią inaczej, bardziej jesteśmy w stanie ją bardziej zrozumieć, utożsamiać się też z tymi emocjami, więc faktycznie liczymy, że Władysława Iwańska jeszcze kiedyś tutaj no, zachwyci szersze grono, bo też często mówiono na nią, że jest takim Nikiforem Spódnicy. Ja uważam, że to jest bardzo krzywdzące określenie z wielu powodów, ale głównie dlatego, że ona jest tak fantastyczna, że ona nie potrzebuje porównania do dużego innego artysty. Ona sobie radzi sama doskonale. Poza tym Nikifor miał zupełnie inną też i historię, i stylistykę. Ona jest sama, odrębna, własna i nie potrzeba jej do nikogo porównywać tak naprawdę, żeby wskazać jej wartość. Natomiast faktycznie jeszcze nie jest tak znana jak Nikifor, ale jak wiemy, bywa tak, że to jest tylko kwestia czasu.
1: Mówiła Justyna Stasiek-Harabin z Muzeum Ziemi Sądeckiej. Region sądecki słynie z wód mineralnych. Od ponad 100 lat przyciągają one turystów z całej Polski. O historii nowosądeckich uzdrowisk opowiedziała nam Baba z Gór, czyli Zuzanna Długosz, przewodnik Beskidzki i przewodnik po Muszynie, Krynicy i okolicy.
9: Dzień dobry wszystkim. To przede wszystkim wprowadźmy sobie jeszcze pewne doprecyzowanie, że wody mineralne dotyczą Karpat, czyli wody mineralne, zacznijmy od tego, że na pytanie, czy będąc w Nowym Sączu na rynku, czy będąc w Tarnowie na rynku, czy będąc w Krynicy na Deptaku, czy w Muszynie na rynku, jesteśmy w polskich Karpatach? Tak, oczywiście. Karpaty to góry w centralnej Europie i właśnie ich budowa, ich wielomilionowy czas tworzenia oraz skały, które je tworzą, spowodowały możliwość powstania w tych szczelinach skalnych wód mineralnych i podkreślmy, że oczywiście każde karpackie uzdrowisko czy każda karpacka miejscowość ma swoje specyficzne właściwości, ale jednak pewna grupa wód, czyli możemy to jednak zamknąć pewnymi ramami, że to są wody szczawianowe, to są szczawy wodorowo-węglanowo-wapniowo-magnezowe. tak nauczyłam się jednym ciągiem. Wody, które powodują, czy też umożliwiają eksplorację wszystkich naszych zmysłów. I tutaj ci, którzy zaczynają przygodę, uwaga, nie wąchamy ich najpierw.
7: Bo tak, możemy się zdziwić.
9: Od razu możemy polec na degustację na poziomie węchu. No a teraz na poważnie. Moi drodzy, wody oczywiście mają swój specyficzny smak i zapach. Jeśli ktoś powie, że no tak, w pijalni głównej w klinice muszę zapłacić za kubeczek, a ta woda śmierdzi i się zepsuła i wypłukaliśmy żelazo i miedź z rur i rdzawy posmak, to na pewno coś się zepsuło. To są, moi drodzy, pomówienia. Ta woda taka
7: Lotki
9: ma być.
7: Wstrętne. Okropne.
9: Taka woda ma być, ta woda tak ma smakować, ta woda jest żelazista, więc w momencie, kiedy przebrniemy i zaakceptujemy, że jest to woda żelazista, to wszystko, co teraz powiem, pięknie nam się poukłada. Woda, która fantastycznie co leczy? No, na przykład leczy nas z anemii. Oczywiście jedna szklanka nie wystarczy.
7: To ile tych wód trzeba pić, żeby nas wyleczyć? Słuchajcie,
9: wody mineralne traktujemy jako lekarstwo naturalne. Tak jak czasem gdzieś pijemy ziółka na różne dolegliwości, to tak samo woda mineralna. Te naturalne, sposób naturalny leczenia skuteczny jest wtedy, kiedy stosujemy regularnie i w długiej perspektywie czasu. Czyli jeśli kuracjusze przyjeżdżają do Krynicy i dostają kurację pitną, to powinni stosować 3 tygodnie, a tak naprawdę pewnie doświadczeni balneolodzy powiedzą, że 3 do 6 tygodni. I nie wystarczy szklanka, wszystko jedno o której porze dnia, tylko po to pijalnia uzdrowiskowa jest czynna od 6 rano, że jeszcze przed śniadaniem, przed obiadem, po obiedzie, przed kolacją, po kolacji, mawia się, że nawet do 5 razy dziennie i to wtedy przynosi sukces. Woda, która w mojej ocenie, woda lecznicza, woda mineralna, która jest najpopularniejsza, a z drugiej strony ma najszersze spektrum działania i jeszcze łączy element taki, że nie jest bardzo niedobra, jest woda słotwinka.
7: Ale powiedzmy w ogóle, ile w naszym regionie, w regionie sądeckim jest tych wód mineralnych, bo one nie są tylko w Krynicy, ale są też w Piwnicznej, w Rzegiestowie, w Tyliczu.
9: Zdecydowanie.
7: W Muszynie.
9: Myślę, że jak zaczniemy dyskusję już wchodzić bardzo głęboko w temat czy geologii, czy lecznictwa w oparciu o wody mineralne, to znawcy powiedzą, że każde uzdrowisko ma swoje ujęcia. Czyli w każdym uzdrowisku. Na Złockiem, na Szczawniku, na Jastrzębiku, w Rzegiestowie, w Piwnicznej, w Łomnicy, w Wysowej i w wielu w miejscowościach najbliższej okolicy, przecież czy w Szczawnicy, czy w Kościenku. Każde z tych miast, miejscowości, miasteczek, które wymieniłam, ma swoje ujęcia wód.
7: Tak patrząc na to pod kątem historycznym, czy dawno, dawno temu, cofnijmy się powiedzmy te 100 lat wcześniej do dwudziestolecia międzywojennego, czy Krynica, Muszyna i okolice słynęły właśnie z tego, że do tego regionu przyjeżdżali kuracjusze z innych zakątków Polski i leczyli się tymi wodami?
9: Dokładnie tak jest, ponieważ wody mineralne są bogactwem naturalnym, czyli dostępnym, są zależne od miejsca, gdzie się je wydobywa, to podstawową właściwością leczniczą i podstawową zaletą pobytu na tym terenie 100 czy 150, czy tak naprawdę w przypadku tych co ważniejszych uzdrowisk 200 lat temu, mówimy o lecznictwie w oparciu o wody mineralne dostępne tutaj na miejscu.
7: To ogromna historia, bardzo długa.
9: No, przyznam się szczerze, że szykując się do zwiedzania Rzegiestowa, oprowadzania po Rzegiestowie Zdroju, czy po Łopacie Polskiej w Rzegiestowie Zdroju, materiał, który były mi dostępne, doczytałam zresztą z opracowań pani Rudzkiej, że był taki pomysł, żeby transportować wody mineralne w wielkich beczkach, czyli że woda mineralna z tego terenu, żeby jak najwięcej tych właściwości utrzymać w jak najdłuższym czasie, w długiej perspektywie, nawet mawia się do, że do miesiąca, były przelewane, czy też zlewane do wielkich kanwi, do wielkich beczek i ta powierzchnia miała powodować, że te właściwości jak najdłużej będą zachowane. Mówię to dlatego, że troszkę retrospektywnie, że jeśli nalejemy wodę typowo ze źródełka, z terenów, które właśnie wymieniliśmy, to ta woda w ciągu doby nam zmętnieje. Zmętnieje, zyska taki zielono-żółtą konsystencję wzrokową. No i ktoś powie, popsuła się. Nie, moi drodzy, to jest dowód na to, że mamy wodę w 100% naturalną. No dobrze, ale ktoś następny powie, no ale moi kochani, kupuję wodę w sklepie. Jeśli wodę mineralną z tego terenu kupimy w sklepie, no to ktoś powie, że ma roczny termin przydatności do spożycia. Jak to się dzieje? Wody w czasie produkcji, czyli w momencie, kiedy przechodzą od źródła do butelki, są delikatnie odfiltrowywane i pozbawiane tych składników, które powodują mętnienie wody. A więc tylko i wyłącznie na miejscu, tylko i wyłącznie bezpośrednio ze źródełek jesteśmy w stanie skorzystać z wody w 100% naturalnej.
7: Zuza, jeszcze takie ostatnie pytanie na koniec naszej rozmowy. Powiedz mi, powiedz nam, czy są jakieś takie źródła w naszym regionie, z których my za darmo, bezpłatnie możemy na przykład sobie do butelki nalać tej wody i zabrać ją do domu.
9: To może zacznijmy od Muszyny. Będzie mi najprościej. Muszyna ma tą cudowną właściwość, że jest jedna jedyna płatna pijalnia. Jest to pijalnia Antoniego. Jedna płatna. Natomiast które będą bezpłatne? Pijalnia źródełko wody na ulicy Grunwaldzkiej. Źródełko wody Anna na ulicy Jasnej. Źródełko za cerkwią na Szczawniku. Źródełko w dzielnicy Wapienne. Źródło na rynku w Muszynie, czyli Milusia, zarówno w ratuszu, jak i w pijalni Milusia. I warto też podkreślić, że w uzdrowisku Złockie sanatoria mają na swoim terenie, u siebie pod dachem, również źródła wody mineralnej. Biegnijmy dalej. Uzdrowisko Żegiestów. Uzdrowisko Żegiestów ma co najmniej dwie znane mi wody. Będzie to źródło Anna oraz trzeba, moi drodzy, sprawdzić, czy w Wiktorze źródło Zofia jest udostępnione wszystkim nam. Kolejne uzdrowisko będzie to Piwniczna Zdrój i w Piwnicznej Zdroju jak najbardziej pijalnia wody na Zawodziu oraz miejsce, które nie tylko przez mieszkańców, ale przez turystów również zwane bazyliką, bo taki ma kształt zadaszenia ta pijalnia, również jest bezpłatna. Jest to przy samej drodze na trasie między Zawodziem a dzielnicą Śmigowskie, przy samym Popradzie, na wysokości Popradu. I to jest drugie miejsce bezpłatne. No i w Krynicy Zdroju znane jest mi bezpłatne ujęcie na ulicy Słonecznej, źródło Słoneczne, troszkę oddalone od drogi, ale warto. No i uzdrowisko Wysowa, tam również jest pijalnia wód, ale warto wiedzieć, warto to mieć na uwadze. Szczawnica również pięknie, degustujemy wodę mineralną. Także tych miejsc jest naprawdę bardzo wiele. No i ktoś powie zaraz, ale jak zdegustowałem wodę w pierwszym źródełku, to w drugim nie będzie takie samo? Nie, nie będzie. Im więcej będziecie się Państwo rozkoszowywać, im więcej będziemy wchodzić w te smaki wód mineralnych, tym bardziej się przekonacie, że każde źródełko ma troszkę inny smak.
7: Baba z gór, Zuza Długosz, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. No i polecamy oczywiście to, żeby wybrać się do naszych uzdrowisk, w których mamy wody mineralne. Smacznego Państwu.
9: Smacznego.
7: Można to zrobić na leśnych ścieżkach, na przykład na Miejskiej Górze albo nad brzegami Dunajca czy Kamienicy w Nowym Sączu. Mieszkańcy Sądecczyzny znajdą w swojej okolicy mnóstwo ścieżek biegowych. Przybywa też fanów tego sportu. O tym, jak zacząć swoją przygodę z bieganiem, opowiedział nam trener personalny z Nowego Sącza Tomek Goliński.
10: Dla tych, którzy chcą zacząć, przede wszystkim to, żeby to było po pierwsze systematyczne, to na pewno, i dwa, nie za dużo, czyli nie za często. Ja bym tak proponował od 3 razy w tygodniu do 4 maksymalnie zacząć po pół godziny, 45 minut, ponieważ częstym takim błędem, ja się spotykam też na sali treningowej z tym, że ludzie mają tendencję do tego, że jak zaczynają, to jakby na hura, im więcej, tym lepiej. No nie do końca o to chodzi, ponieważ możemy przeciążyć swój organizm, szczególnie, że wcześniej nic nie robiliśmy. No nasz tryb życia teraz można powiedzieć, siedzący, tak? Dużo pracy biurowej, dużo jazdy samochodem nie wpływa korzystnie na naszą postawę ciała i na nasz układ kostno-mięśniowy, więc to nie jest wskazane, żeby zaczynać na przykład od 5-6 razy w tygodniu. No tak jak mówię, optimum to jest 3 razy po 45. 5 minut to będzie tak w sam raz.
7: A jakieś ćwiczenia, jakaś rozgrzewka przed takim bieganiem?
10: No to znaczy tak, niekoniecznie, aczkolwiek no nigdy nie polecam wyjść i od razu biegać, tak? Zacznijmy po prostu od marszu biegu, żeby też przystosować ten organizm, żeby zrobić taką rozgrzewkę, wprowadzenie do organizmu, żeby rozgrzać też i nasz układ mięśniowy i prowadzić nasz układ sercowo-naczyniowy na właściwe tory. Też to będzie fajnie działało, jeżeli chcemy spalić tkankę tłuszczową i zbędne kilogramy troszkę zgubić. Więc tak mówię, najlepiej sobie zrobić to w ten sposób, że wychodzimy, zaczynamy od spaceru delikatnego, troszkę przyspieszamy i tak coraz więcej, aż do biegu. Nigdy nie zaczynamy od jakby szybkiego biegu.
7: Gdzie biegamy? Biegamy po asfalcie, biegamy po chodniku, czy lepiej na przykład wybrać takie ścieżki tutaj w okolicy naszych rzek Dunajca czy Kamienicy?
10: Idealnie ten teren, o którym mówiłeś na samym końcu, czyli ścieżki, ponieważ no nie jest tak twardo, tak? No to bieganie po asfalcie czy po twardym chodniku no nie jest zbyt fajne dla stawów, szczególnie jeżeli zaczynamy, tak? Jeżeli zaczynamy, no to nasz organizm no nie jest przystosowany do aż tak dużego obciążenia, ale jeżeli się nie da, no to mówię, ograniczamy to no, 3 razy w tygodniu, maksymalnie pół godzinki, jeżeli to jest po twardym, tak bym zalecał.
7: A takie półgodzinne bieganie daje w ogóle jakieś efekty?
10: Myślę, że tak. Tak jak powiedziałem na samym początku, co za dużo to niezdrowo, czasami nasz organizm lepiej reaguje na krótki, intensywny wysiłek, szczególnie, że troszeczkę wdrożymy w ten temat biegania. I myślę, że to wystarczy. Na samym początku, jeżeli w ogóle nie mieliśmy żadnej aktywności fizycznej, to nasza sylwetka, nasza kondycja fizyczna już zacznie się zmieniać po tak małej dawce sportu.
7: Wiemy jak biegać, wiemy zatem też gdzie biegać, a powiedzmy, czy jeżeli chodzi o buty, czy musimy mieć jakieś specjalne buty do biegania, czy mogą po prostu być zwykłe trampki?
10: Jeżeli chodzi o obuwie, no to tu jest największy problem, bo tu jest najwięcej błędów. Na pewno nie obuwie na płaskiej podeszwie, chociaż często się spotyka nawet w klubach fitness. W takich zwykłych tenisówkach, trampkach ludzie zaczynają swoją przygodę. No niestety ja uważam, że trzeba zainwestować w dobre obuwie z dobrym podbiciem. Aczkolwiek też nie przesadzajmy. No jeżeli ktoś zaczyna biegać, to nie szukamy od razu nie wiadomo jak drogich butów. Ale przede wszystkim no, mają być wygodne, dostosowane do naszej stopy. A jeżeli chodzi o resztę stroju, no to już według uznania. Ma być wygodny, luźny. Jeżeli biegamy wieczorami czy porankami, no to też dobrze by było, żeby to była odzież termoaktywna.
7: Czyli najważniejsze są te buty.
10: Najważniejsze są buty, no bo jednak stopa ma kontakt cały czas z podłożem, więc to jest, przenosi cały ciężar na nasz kręgosłup, także to jest najważniejsze.
7: Jeżeli już mamy te buty, mamy już strój, rozgrzaliśmy się, idziemy biegać. Jak biegać, żeby to nasze bieganie dało jakiś efekt?
10: Przede wszystkim, tak jak powiedziałem na początku, to musi być praca systematyczna, to musi być fajnie poukładane, czyli nie zaczynamy od jakichś super sprintów, zaczynamy delikatnie. Jeżeli chodzi o technikę, no to już bardzo indywidualna sprawa, tak? Postawa ciała najpierw jak będzie wyprostowana, tak żebyśmy się nie pochylali do przodu. A tak naprawdę technikę biegu każdy ma nas indywidualną. Jest to dla nas, jako ludzi, jest to naturalny wzorzec ruchowy, więc każdy tą technikę biegu ma wypracowaną, myślę. To jest taka umiejętność, no, którą my nabywamy we wczesnym dzieciństwie i ona gdzieś tam zostaje na lata, więc tutaj nie ma jakichś mocniejszych wymagań co do techniki. No, ma to być naturalnie, no i przede wszystkim no, systematycznie i z głową robione.
7: Lepiej biegać samemu, czy z kimś, nie wiem, w grupie jakiejś?
10: To już jest bardzo indywidualna sprawa. Jeżeli na przykład mam wypowiedzieć się za siebie, to ja bym wolał indywidualnie, ale dlatego, że jestem indywidualistą, więc to może stąd się bierze. Jeżeli ktoś zaczyna, na pewno łatwiej jest w grupie, ponieważ grupa ciągnie. Jeżeli ktoś jeszcze nie jest na tyle zdyscyplinowany sam, no to ta grupa pomaga. Poza tym no, jest to też fajny sposób na spędzenie wolnego czasu, aktywnie, zdrowo, no i w dobrym towarzystwie. Ale jeżeli ktoś lubi i chce biegać sam, to jak najbardziej też będzie działać.
7: A jeżeli ktoś na przykład biega na bieżni, na siłowni, może się później przerzucić na bieganie w terenie?
10: Myślę, że jak najbardziej. Tutaj to bieganie wiele się nie różni. Nowoczesne bieżnie już mają taki system tłumienia, więc jest to na pewno bezpieczniejsze i optymalniejsze bieganie niż bieganie w terenie, mówię tu o asfalcie czy chodniku. Ale jak najbardziej, tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, więc jeżeli ktoś zaczął na bieżni w klubie, to jak najbardziej może i biegać na zewnątrz.
1: Warto pamiętać, że cel osiągniemy, kiedy będziemy biegać systematycznie. Na początek można zacząć od marszobiegów. To właśnie w tej grupie teatralnej młodzi sądeczanie stawiają swoje pierwsze kroki na scenie. Grupa teatralna Cudoki Szuroki działa już w mieście od ponad 4 dekad. Od kilku mieści się w Miejskim Ośrodku Kultury. O jej historii opowiedziała mi obecna opiekunka Małgorzata Stobierska.
11: Tak jak już pan wspomniał, Cudoki Szuroki zespół powstał 40 lat temu. Dokładna nazwa grupy wtedy była Luźna Grupa Cudoki Szuroki. Powstała w klubie spółdzielni Lachy, czyli wtedy patronat nad Cudokami miał ten klub spółdzielczości Lachy przy ulicy Jagiellońskiej, a założył grupę Bogumił Ciuła, czyli słynny, myślę, w Nowym Sączu Bobek. Jak to się stało, że Bobek zapragnął z dziećmi mieć właśnie taką grupę? Otóż był nabór do zespołu Małe Lachy. Bobek właśnie wtedy tam pracował. I bardzo dużo dzieci nie dostało się do Małych Lachów.

0: na teatr, na to, żeby przedstawiać spektakle dziecięce o tematyce dziecięcej?
1: To znaczy nie od samego początku. Na początku to miały być po prostu zajęcia, żeby te dzieciaki w czasie wolnym mogły się bawić, mogły coś tworzyć, wyjeżdżały te dzieciaki razem na różne obozy, na różne spotkania do Kosarzysk. Współpracował wtedy ze Sławkiem Buchcicem, czyli znamy Sławka, no niestety już też nie żyje, z harcerstwa, i jeździły do Kosarzysk, do Rytra. I w czasie tych obozów właśnie zaczęły tworzyć takie mini przedstawienia. Tak jak Bobek mówił, nie zawsze dochodziło do premiery przez pierwsze lata. Czasem było tak, że po prostu chodziły tam, ćwiczyły, bawiły się, ale potem Bobek twierdzi, wszystko się rozlazło i już premiery nie było. Ale jak mówi, najważniejsze jest, żeby piec tort, a nie zawsze trzeba go jeść. Także pierwsza premiera to chyba były Wakacje Smoka Bonaventury, z tego co ja wiem z kronik, no bo wtedy jeszcze ja nie pracowałam z Tudokami. Potem było Romeo i Julia, bardzo dużo spektakli takich kolędniczych, Jasełka, zespoły kolędnicze, Bobek to nazywał kolędziołki.
0: Czyli też po to, żeby pokazać młodym naszą tradycję, naszą obrzędowość.
1: Tak, dokładnie tak, tym bardziej, że teksty bardzo często właśnie pisał Sławek Buchcic, czyli związany tutaj z Nowym Sączem. Dzieci śpiewały również pastorałki. Zresztą ta tradycja jest do dnia dzisiejszego, bo uczymy w okresie bożonarodzeniowym dzieci właśnie pastorałek, już takich zapomnianych. I wtedy też z tych kantyczek takich też współpracował z Józefem Bartusiakiem, ja z nim później też, który właśnie zbierał te nieznane zupełnie pastorałki w regionie tutaj nowosądeckim, i dzieciaki uczyliśmy, i tak jest do dzisiaj.
0: Zresztą też przychodziliście nieraz do naszej redakcji z takim krótkim przedstawieniem właśnie okołoświątecznym.
1: Ale nie tylko do redakcji, bo muszę powiedzieć, że parę lat temu żeśmy jechali czerwonym autobusem, już nie pamiętam, ale to była chyba 7, i po prostu jechaliśmy na całej trasie parę razy i śpiewaliśmy w autobusie również ludziom pastorałki.
0: A jak to się stało, że pani przejęła tę grupę w 2001 roku?
1: Po prostu Bobek już miał troszkę problemów zdrowotnych, a ponieważ znałam Bobka jeszcze dużo wcześniej, z czasów kabaretowych, kabaretu Lach, po prostu występowałam z nim razem, więc Bobek powiedział, poprosił mnie, żebym przejęła te cudoki. Zawsze mówił, że on wierzy, że to nie będą dzieci tresowane, nie będzie żadnych castingów, tylko w zasadzie każde dziecko, które będzie chciało po prostu realizować się w takiej formie artystycznej, żeby miało szansę.
0: Faktycznie tak jest? Każdy może przyjść?
1: Może przyjść, ale nie w każdym roku, ponieważ no, wtedy musiało być co najmniej 5 takich grup. Natomiast wiadomo, są dzieciaki, które są bardziej zdolne, są takie, które no, po prostu bardzo chcą i też im dajemy szansę. Także po prostu trzeba czekać, dzwonią, jak w tym roku się po prostu nie dostaną, ale nie ze względu na to, że są mniej zdolne czy mniej potrafią, nie. Dlatego, że po prostu fizycznie nie ma miejsca. To wtedy za 2 lata na pewno przyjmiemy.
0: Czy od tego 2001 roku, kiedy przejęła pani grupę Cudoki Szeroki, pani kontynuowała działalność Bobka Cioły, to co on wypracował, czy jakby przyszedł czas też na zmiany?
1: To znaczy, myślę, że się zmieniła w ogóle sytuacja, jeżeli chodzi o prezentację spektakli, czyli wszystko, jeżeli chodzi o kostiumy, możliwości techniczne, zupełnie inne niż w tamtych czasach Bobka. Wtedy było tak, że nie mieliśmy takiej, jak teraz mamy, garderoby, nie mieliśmy tyle możliwości, żeby szyć dzieciom kostiumy, więc to było tak, że Bobek każde dziecko, co miało w domu, przynosiło, rodzice pomagali, coś tam uszyli. W tej chwili jest zupełnie inaczej. Jest to jakby troszkę już na innym poziomie ze względów po prostu no, takich, że może jest więcej troszkę pieniędzy na tę działalność. są też inne możliwości.

0: techniczne, jeżeli chodzi o rampę oświetleniową, o studio nagrań, które mamy, więc też ta oprawa muzyczna jest inna. Ja jak zaczynałam, to był tylko akompaniament na pianinie. Oczywiście zawsze współpracowaliśmy z muzykami, ze scenografami. Ja może tylko wymienię, że od początku z Cudokami, Szurokami pracował pan Andrzej Bogdał. I w czasach Bobka, i potem już ze mną. W międzyczasie jeszcze pan Józef Bartusiak też scenografię robił, i Stanisław Szarek, i Franek Palka. Także naprawdę bardzo dużo fajnych ludzi, kreatywnych, znanych w Nowym Sączu właśnie pracowało z Cudokami. Myślę, że mieliśmy takie szczęście właśnie skupiać wokół siebie takich ludzi, którzy wiele mogli od siebie dać, nauczyć dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o repertuar, myślę, że trzymamy się tego teatru tradycyjnego, klasycznego, czyli to są też bajki, baśnie znanych autorów piszących dla dzieci.
1: I ile dzieci teraz liczy grupa?
0: No, zwykle to jest tak 35 dzieci. Takie bajki. Z tym, że aktualnie mamy na afiszu 3 spektakle, które są już gotowe i które gramy. Czyli to jest Kopciuszek, Królewna Śnieżka i Krasnoludki. Mówię Krasnoludki dlatego, że jest krasnoludków 12 na razie. Ale zawsze jak dojdzie, to może być 13. I Kopciuszek, Królewna Śnieżka, gdzie ja już nawet nie pamiętam, jakie mamy bajki. No, Piotruś Pan, no to jeszcze już tak w sumie. No, ale mamy jeszcze Pinokia, którego też mieliśmy premierę w czerwcu, także też go będziemy grać.
1: Są jakieś takie osoby, które zaczynały w Cudokach, Szurokach, a teraz możemy je oglądać na dyskach teatrów, w telewizji, w serialach, w filmach?
0: No, myślę, że tak. Z tym, że wiele osób, no niekoniecznie, bo na przykład Angelika Kurowska zaczynała u Bobka, grała. Jak ja już przejęłam Cudoki, to Angelika już była panienką troszkę za dużą, żeby iść do zespołu, także już jej nie było za moich czasów, ale u Bobka zaczynała, czyli dosyć fajna, znana aktorka. Na pewno Aleksandra Chapko, na pewno Alicja Chapko, one jako małe dziewczynki już właśnie były w Cudokach, także że tam troszkę by się znalazło. No potem w scenie młodzieżowej, którą też prowadziłam, no to też to był taki naturalny, że dzieciaki z Cudoków szły do sceny młodzieżowej i potem do Teatru Robotniczego. W tym momencie jest parę osób, które grają w spektaklach Teatru Robotniczego. W tamtym roku też grały równocześnie w Cudokach i w Teatrze Robotniczym.
1: Czyli ta przygoda z teatrem się nie skończyła?
0: No nie, oni właśnie, niektórzy już w tym roku zdali maturę i już wyjeżdżają z Sącza i już bardzo, bardzo cierpią z tego powodu, ale zapewniają, że wrócą i znowu będą chciały grać w Teatrze Robotniczym, czyli tak jakby ten bakcyl teatru w nich został i tak sobie wyobrażają właśnie to spędzanie swojego czasu wolnego.
1: Czy nabór do grupy trwa cały rok? Cały rok można dołączyć? Czy macie jakieś takie określone miesiące, w których zaczynacie i przygotowujecie się do spektakli?
0: Tak, to jest zwykle związane z czasem roku szkolnego, bo tak jest najwygodniej, więc zwykle nabory są u nas październik, listopad. Natomiast w tym roku nie będzie naboru, bo już mieliśmy, ponieważ w tym roku realizowaliśmy już 2 premiery, więc potrzebowaliśmy troszeczkę tam szczególnie chłopaków i nabór był na wiosnę. Także będzie, no myślę, dopiero w przyszłym roku nabór.
1: Jeszcze chciałem zapytać, w jakim wieku dzieci mogą dołączyć do Cudoków, Szuroków?
0: W tym momencie takie dzieciaki, które już potrafią czytać, czyli to jest 7-8 lat, oczywiście zdarzało nam się, że mieliśmy 4-5-latki. Zwykle to były takie dzieciaki, że na przykład dwoje rodzeństwa starszego już było wiele lat i przyprowadzali tam braciszka czy siostrzyczkę i tylko i wyłącznie dlatego, że oni ich uczyli, więc to w takich wyjątkowych wypadkach tak było. Natomiast tak, to już dziecko, które potrafi już w miarę ze zrozumieniem czytać scenariusz. już.
1: A spektakle Cudoków Szuroków możemy obejrzeć oczywiście na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury. Małgorzata Stobierska, opiekunka grupy, była naszym gościem. Dziękuję pani bardzo. No i życzę kolejnych sukcesów na scenie razem z Cudokami Szurokami.
0: Dziękuję bardzo.
2: Mówiła Małgorzata Stobierska, opiekunka grupy Cudoki Szuroki, która działa w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu. To jeden z najpopularniejszych festiwali w Nowym Sączu. Mowa o festiwalu Małopolska Karpaty Offer, który od 2008 roku jest organizowany zawsze w wakacje w Nowym Sączu. Od samego początku jego głównym założeniem było wyjście na ulicę Nowego Sącza. O historii festiwalu opowiedziała nam Małgorzata Broda, organizatorka i inicjatorka tej imprezy.
3: W 2008 roku był prolog tego festiwalu. Taki próbny projekt, którym chcieliśmy zbadać, czy tego typu impreza się przyjmie w Nowym Sączu. Został bardzo ciepło przyjęty, wtedy to były tylko dwa dni, ale na ulicach pojawili się kolorowi ludzie. Zamysł od początku był taki, żeby podczas festiwalu wychodzić z różnymi formami kultury i sztuki jak najbliżej człowieka, co ma dwa plusy. Jeden jest taki, że nie trzeba się specjalnie wybierać. Festiwal też jest zawsze bezpłatny, a więc też płacić za atrakcje festiwalowe i można się na nie nawet przypadkowo natknąć w różnych miejscach miasta. A drugi walor to jest pokazywanie ładnych, klimatycznych miejsc właśnie w mieście naszym i w miastach i miasteczkach Małopolski, bo w 2009 i 2010 roku były dwie edycje, gdzie festiwal naprawdę wyszedł w Małopolskę. Był realizowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ze środków europejskich. Mieliśmy trochę większe możliwości finansowe i to naprawdę działało. Marzy mi się, żeby powrócić do tej formuły, żeby festiwal odbywał się nie tylko w Nowym Sączu, ale i w różnych pięknych miejscach. Takich, które już turystycznie są znane, ale też takich, które są urokliwe, a ten ruch turystyczny tam jest mniejszy.
1: A pani jako twórczyni festiwalu nie bała się tego, że ta formuła jednak może się nie przyjąć, że to takie wychodzenie na ulicę, to pokazywanie tych teatrów ulicznych, to jednak jeszcze nie dla Nowego Sącza?
3: No, trochę miałam wątpliwości, ale z drugiej strony właśnie po to był ten prolog, żeby to zbadać, zobaczyć, jak ludzie zareagują. Ja trochę się staram być rzecznikiem, planując jakieś projekty, być rzecznikiem publiczności. Oczywiście bazuję na własnych gustach czy własnej wrażliwości, ale też na opiniach moich licznych znajomych i osób, które, od których mam ten feedback. Właśnie Nowy Sącz, no już tych kontaktów jest sporo, gdzie ludzie szczerze wypowiadają się co do różnych propozycji artystycznych, które my im dajemy. I te opinie po prologu były wręcz zaskakująco liczne i pozytywne na korzyść.
1: Czyli przyjęło się.
3: Przyjęło się i widać, że z tych propozycji mnóstwo ludzi korzysta. Zamysł też był taki celowo, żeby ten koncert Muzyka Karpat był. Myśmy celowali w pierwszych latach festiwalu w takie grupy, które są kojarzone, dobrze kojarzone, ale znane, żeby do reszty tych naszych festiwalowych wydarzeń, gdzie nazwy tych teatrów czy grup artystycznych mogą Państwu nic nie powiedzieć, ale są naprawdę znakomite i ilość kreatywności włożona w to i też wspaniałego warsztatu i pracy przekłada się na jakość tych spektakli, one są niezapomniane, żeby ten piątek przyciągał do pozostałych dni i wywoływał takie wrażenie, ach, jest fajnie, to przyjdę zobaczyć, co jest jutro. I staramy się zawsze to tak rozgrywać. Ja niesamowicie jestem szczęśliwa, kiedy po wielu latach teraz festiwalu przecież nie było właściwie 3 lata, bo w 2021 roku była bardzo o wiele skromniejsza edycja dwudniowa. Później festiwalu w ogóle nie było. I ja czytam na różnych forach ludzi, którzy wspominają konkretne punkty programu, że to było coś najpiękniejszego, co widzieli w życiu, że nigdy tego nie zapomną. Wiążą się więc z tym emocje, które trwają w człowieku. to myślę, że no, sztuka, kultura ma takie zadanie właśnie, żeby nam odmieniać ten codzienny, nie zawsze kolorowy i różowy świat i na chwilę nas poruszać, tak żeby to potem w nas pracowało. Cieszę się, że festiwal to jest w stanie zaproponować.
1: Też chyba taka, można powiedzieć, innowacja w mieście, czyli to kino plenerowe, gdzie filmy wyświetlane są na Baszcie Kowalskiej, gdzie Baszta Kowalska jest jakby tym ekranem. Ja pamiętam te pierwsze festiwale, gdzie naprawdę dużo ludzi przyszło to zobaczyć. To też były jakby takie początki kina plenerowego u nas w mieście.
3: No właśnie, cieszę się, że pewne rzeczy, w których byliśmy pionierami, ktoś inny teraz podejmuje. W ogóle nie traktuję takich spraw jak konkurencję, wręcz przeciwnie. Czasem jest tak, że pokaże się, że coś można zrobić i ludziom się to spodoba i potem ktoś inny przejmuje pałeczkę i robi to w dłuższym wymiarze, na przykład przez całe lato. Świetnie. Moim zdaniem Baszta Kowalska jest znakomitym miejscem, bo jest niezwykle klimatyczna, a zaczęło się od tego, że poszukiwałam miejsca na Drakuliadę, bo Karpaty, no to Drakula i tych filmów o Drakuli jest bardzo dobrych i na poważnie i z przymrużeniem oka jest mnóstwo i tam klimat do wyświetlania tych filmów był wymarzony. Niektórzy widzowie śmiali się nawet, że pytając nas, jaką garzę płacimy nietoperzom, które tam przelatywały od czasu do czasu nad ekranem. I pora, i miejsce, i taka zaciszność, a z drugiej strony blisko od rynku, więc osoby, które oglądały właśnie sobotnie teatry, tańce, performanse, mogły przejść bez problemu pod Basztę. No, jakoś tak się ustaliły ścieżki tego festiwalu w Nowym Sączu i miejsca, bo też zawsze na Jagiellońskiej jest jakieś wydarzenie i na Plantach. Te Planty oswajane, no tam, gdzie mamusie z dziećmi przychodzą, tam właśnie postanowiliśmy wejść z propozycjami takimi dla najmłodszych. To też się sprawdza i zawsze jest publiczność i to jest najcudowniejsza publiczność, bo śmiejemy się, że wychowujemy sobie przyszłych widzów już tych bardziej dorosłych wydarzeń. Podobnie w miasteczku też miejsce bezpieczne, bardzo oswojone, też tam dzieciarnia szaleje, nie tylko oglądając nasze propozycje, ale też bawiąc się z cyrkiem anime, na warsztatach robiąc różne rzeczy. Propozycje naprawdę są... Myślę, że każdy zdziwi się, jak bardzo był gotowy na udział w różnych tych wydarzeniach.
1: A skąd w ogóle nazwa Karpaty Offer?
3: Zaczęło się myślenie od offowego festiwalu, takiego właśnie nie dziejącego się wyłącznie na scenie, nie przedstawiającego tylko i wyłącznie wielkich gwiazd, ale to off było za bardzo z boku od naszych emocji, bo my nie chcemy być off, my chcemy być offer, czyli nie oczywiści, ale wychodzący z propozycją. Niekomercyjni, ale zapraszający widzów do nie tylko oglądania, słuchania, ale do współtworzenia, bo też te spektakle bardzo często, najczęściej właściwie są interaktywne. Publiczność w pewnym momencie zaciera się granica pomiędzy widownią a aktorami i publiczność bierze udział i współtworzy. I to jest z jednej strony oferta podwójna, bo festiwal z wydarzeniami artystycznymi, ale w pięknym miejscu w Polsce. A z drugiej strony jest to właśnie coś operującego poza tak zwanym mainstreamem tych najbardziej znanych marek kulturalnych. I to oznacza dla nas możliwość zaproszenia ich, najbrutalniej w świecie mówiąc, finansową, ale z drugiej strony wielką przygodę.
1: I to wszystko w ramach festiwalu Małopolska Karpaty Offer. Małgorzata Broda, jego inicjatorka, pomysłodawczyni i organizatorka, była naszym gościem. Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję i zapraszam, spotkajmy się na szlakach.
4: SK Małopolska News.
2: Michał Rejduch, zapraszam na magazyn lokalny. Rusza rozbudowa ciepłowni węgierska w Nowym Sączu. Miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej właśnie podpisało umowę z firmą, która zbuduje tam nowoczesny system pomp ciepła. Prace mają kosztować ponad 3 miliony złotych. Mówią prezes MPC Nowy Sącz Paweł Kupczak i prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.
5: Jesteśmy w miejscu, gdzie jeszcze paręnaście miesięcy temu była trawa, drzewa i nic nie było. W tym tym momencie, w tym miejscu już od kilku miesięcy produkujemy ciepło. To był bardzo, bardzo szybki czas budowy tej ciepłowni, bo w marcu zeszłego roku dostaliśmy prawo dysponowania gruntem, a już w grudniu zeszłego roku puściliśmy ciepło właśnie do tych pierwszych bloków, które powstały na tym osiedlu. A dzisiaj przystępujemy do drugiego etapu prac związanych z rozbudową tej ciepłowni, czyli podpisaniem umowy na budowę pomp ciepła. Na tym to będzie polegało, że ta instalacja, która tutaj jest, będzie taką instalacją mocno zdywersyfikowaną. Tu będą różne rodzaje produkowanego ciepła i to ciepło będzie w takim miksie trafiało do naszych odbiorców. Czy to ze strony właśnie tego osiedla, które tu powstało, osiedla Verde, jak też innych odbiorców, bo już mamy pierwsze zainteresowanie właśnie z rejonu ulicy Węgierskiej. Pierwszym etapem był to, co było dla nas najszybsze, czyli kocioł gazowo-olejowy. Drugim etapem jest właśnie są pompy ciepła, a kolejnymi dwoma etapami, które chcemy zrealizować, to będzie ciepło odpadowe, które będzie pochodziło tutaj z bliskiej okolicy, oraz kogeneracja, czyli już znane dla nas rozwiązanie związane z produkcją i ciepła, i energii elektrycznej. Więc to będzie taki miks, który nie będzie w ogóle w sobie zawierał ani węgla, ani zrębki. Będzie zawierał właśnie to, co jest w ramach wszystkich polityk unijnych rozwiązaniem bardzo przyszłościowym. To będą trzy pompy o mocy 200 kW, łącznie 600 kW mocy ciepła. Mamy już 600 kW mocy związanej z kotłem olejowo-gazowym, więc mamy 1200. Tutaj, jeśli chodzi o zapotrzebowanie tych klientów, to w najbliższych latach ma powstać 16 obiektów, bloków wielorodzinnych. Łączne zapotrzebowanie 2700 kW, więc w związku z tym będziemy to źródło istotnie rozbudowywać. Dla nas też jest ważne, że to źródło będziemy budować nie tylko z naszych środków, ale też również z środków bezzwrotnej dotacji, bo 45% bezzwrotnej dotacji to jest ta kwota, którą otrzymaliśmy w ramach realizowanego projektu, który podpisaliśmy w zeszłym roku z Urzędem Marszałkowskim. W ramach środków unijnych 45% dotacji będzie do tej inwestycji. Jeśli chodzi o kwotę brutto, to jest blisko 3 300 000 złotych. To jest to, co będzie zrealizowane w najbliższych miesiącach. W przyszłym roku o tej porze na pewno już z całego kompleksu cieplnego będziemy mogli korzystać w pełni. Mamy, dzięki uprzejmości miastu, mamy zgodę na przejście do ulicy Węgierskiej. Tu jest taka działka miejska, więc też będziemy chcieli ją wykorzystać, żeby tam posadowić sieć ciepłowniczą i właśnie odbiorców w okolicy ulicy Węgierskiej tym ciepłem obdarzyć. Ta południowa flanka nie miała tutaj w ogóle ciepła systemowego, bo w 2019 roku najdalej wysuniętym miejscem na południe, gdzie było ciepło systemowe z MPC-u, no nie licząc oczywiście Starego Sącza, to było Newag. Sukcesywnie podłączaliśmy do tego, do naszego ciepła bloki STBS-u, MORT, doszliśmy przy ulicy Zielonej do WSB. Natomiast to był jeszcze za daleki odcinek, żeby podpiąć to osiedle, więc nasza decyzja przed kilkoma laty taka, żeby właśnie tutaj wybudować to lokalne źródło, które wystarczy nam właśnie na zapotrzebowanie tutaj płynące z rejonu naszych odbiorców tu z ulicy Węgierskiej.
6: Budowa osiedla jest przez nas wspierana także od strony infrastrukturalnej. Bardzo się cieszę, że ma tutaj docelowo powstać aż 1000 mieszkań, bo to kolejne 1000 mieszkań, które będzie zasiedlone przez mieszkańców Nowego Sącza. O skali inwestycji też mówi to, że zapotrzebowanie docelowe to 2,7 MW dla całego osiedla, jeżeli chodzi o energię cieplną. I to, co mnie też cieszy, że to kolejny punkt na mapie, jeżeli chodzi o dywersyfikację źródeł ciepła na mapie Sądeckiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Dzisiaj na szczęście spółka prawie że rodzima, bo Starnowa będzie podpisywała umowę na inwestycje tutaj na tym terenie. Będzie to de facto już trzecie źródło ciepła, bo w tej chwili bazujemy na ogrzewaniu olejowym i gazowym. Gaz w tej chwili będzie dosłownie na dniach podpinany, więc mamy to uniezależnienie. A teraz pompa ciepła, która będzie na pewno niezawodnym, ale też źródłem alternatywnym do wyboru przez naszego operatora, czyli przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spowoduje, że zasilanie w ciepłą wodę będzie tutaj stabilne, no i co najważniejsze, też ekologiczne. pokazujemy, że ta południowa część Nowego Sącza również się rozwija, także infrastrukturalnie nigdy tutaj nie było infrastruktury miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, a w tej chwili robimy bardzo duży krok, ponieważ najbardziej wysuniętym tutaj naszym punktem to jest Wyższa Szkoła Biznesu, która też została stosunkowo niedawno podłączona do źródła systemowego. Bardzo się też cieszę, że w międzyczasie trwają prace nad podłączeniem naszej starówki, bo kończymy pracę nad podpięciem Szkoły Podstawowej nr 1 oraz pierwszego liceum ogólnokształcącego i oczywiście pójdziemy pewnie dalej w kierunku centrum miasta i takim punktem, myślę, wisienką na torcie będzie podpięcie naszego sądeckiego ratusza, tym bardziej, że jesteśmy w trakcie projektowania płyty rynku i remontu, więc myślę, że może uda się zgrać te dwie inwestycje i będzie to kolejny krok w tych ruchach zarówno ekologicznych, ale także właśnie w tym systemie cieple systemowym, które powoduje, że otrzymujemy dużą stabilność i na tle kraju muszę tutaj powiedzieć, że sądecki MPS także wyróżnia się bardzo pozytywnie niskimi kosztami dostawy energii cieplnej. Panie prezesie, bardzo dziękuję za to, że kolejna umowa z dużym dofinansowaniem zewnętrznym, bo to też trzeba podkreślić, że dużo tych inwestycji jest właśnie z dofinansowaniem zewnętrznym jest wykonana. Także podziękowania dla całego zespołu MPS-u. Również dziękuję za zaangażowanie firmie realizującej to zadanie, ponieważ cieszę się, że to małopolska firma i w Małopolsce zostaną środki. No i życzę oczywiście tego, żeby ta inwestycja przebiegała bez kłopotów.
5: To jest rozwiązanie mocno przyszłościowe. Po pierwsze, mamy możliwość korzystania, będziemy mieć już możliwość korzystania z kilku różnych rodzajów produkcji ciepła. Czyli to, co obecnie funkcjonuje, kocioł olejowo-gazowy. Drugie, pompy ciepła, które zostaną wybudowane. Trzeci element, czyli ciepło odpadowe. I czwarty element związany z kogeneracją, czyli równoczesną produkcją energii cieplnej i energii elektrycznej. Te cztery rodzaje, docelowo cztery rodzaje produkcji ciepła pozwolą nam na dobór tego surowca, który będzie w tym momencie najtańszy. Drugi element, który jest ważny. Otóż czy ciepło odpadowe, czy pompy ciepła, to są czy kogeneracja, to są te elementy, które w myśl polityk unijnych są tymi politykami bardzo przyszłościowymi. W związku z czym chcemy iść w te rozwiązania, które nie za chwilkę będą musiały być wygaszane i zastępowane innymi, tylko które będą służyły na długie lata, wręcz mogę nazwać na długie dekady. Po podpisaniu umowy poczekamy i wykonawcy już nam powiedzieli, że są w gotowości. Nawet można powiedzieć, tak to szybko prace tu postępują, że przygotowując się, patrzyli na zdjęcia satelitarne, to tu jeszcze jest wszędzie plac budowy i tu jeszcze nie ma niczego widocznego, a jak stoicie Państwo i widzicie, to inwestycja już jest w pełni, jeśli chodzi o ten pierwszy etap, funkcjonalna. Zresztą od grudnia zeszłego roku mieszkańcy tutaj dostają ciepło, w zimie dostawali ciepło i centralne ogrzewanie, i ciepłą wodę użytkową. Na chwilę obecną dystrybuujemy tutaj ciepłą wodę użytkową, więc to ciepło, które płynie w kranach, jest dzięki naszej instalacji, więc te prace zaczną się lada moment, bo musi być kwestia związana z projektem, z wykonawstwem, tak żeby w przyszłym roku w wakacje móc dokonać odbioru i już w pełni korzystać z tego drugiego etapu. Przede wszystkim dynamika związana z tym, że deweloper, który tutaj przyszedł, chciał mieć ciepło systemowe, to było za daleko, żeby pociągnąć ciepło z MPC-u z naszej rury. W związku z tym zdecydowaliśmy się na to, żeby ciepło powstawało tutaj lokalnie, żeby to była lokalna produkcja. No też problem był z działką, bo ta jedyna działka, która tutaj była, była działką Skarbu Państwa, ale dzięki uprzejmości pana prezydenta ratusza mieliśmy tą możliwość, że ona została skomunalizowana. Od marca zeszłego roku mieliśmy ją w dyspozycji. W tym roku przeszła portem na własność spółki, więc jesteśmy, można powiedzieć, na swoim. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która wyróżnia tą instalację i czyni ją pewnego rodzaju nowum. Myślę, że tutaj panowie prezesi też to potwierdzą, bo mają duże doświadczenie w firmach ciepłowniczych. Jest to jeden z nielicznych systemów ciepłowniczych, który posiada tak zwany niski parametr, czyli temperaturę, którą podajemy i którą odbieramy. Podajemy temperaturę 65 stopni.

0: Tak działają systemy skandynawskie i tak powoli zaczyna działać w pojedynczych lokalizacjach Polska. I tą jedną z pojedynczych instalacji, lokalizacji w Polsce jest właśnie Nowy Sącz, elektrociepłownia węgierska. Także jeśli Państwo pozwolicie, to teraz przejdziemy do podpisania umowy z firmą Energy Solutions na budowę układu pomp ciepła mocy 600 kW o wartość inwestycji 3 300 000 zł brutto. Jest to inwestycja, która w 45% kosztów kwalifikowanych jest wsparta bezzwrotną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków unijnych. Więc nie pozostaje nam nic innego jak podpisać tą umowę i przystąpić do dzieła.
1: W ostatnim czasie do sieci MPEC w południowych rejonach miasta podłączono m.in. DPS-y przy ulicy Nawojowskiej, MORT, nowe bloki STBS czy WSB NLU. Spółka swoją sieć rozbudowuje też w centrum miasta. A w tym roku do miejskiego ciepła podłączone będzie pierwsze LO oraz zespół szkolno-przedszkolny numer 4. W kolejnych latach prawdopodobnie także miejski ratusz. Ruszyła rozbudowa obwodnicy Łącka. Droga będzie mieć około 3 km i wyprowadzi ruch z centrum miasteczka. Szacuje się, że na dobę przez Łącko przejeżdża około 12 tysięcy samochodów.
2: Jan Dziedzina, wójt gminy Łącko. Ja z uporem podkreślam, że temat dla Łącka bardzo istotny, ale i też trochę ponadregionalny, dlatego że wierzę głęboko, że za 2 lata lub coś koło tego na styku sądecko-limanowsko-nowotarskiego czy potarańskiego subregionów powstanie fajny, pewien rozwiązanie komunikacyjne, które dla nas lokalnie odciąży zarówno Czerniec, jak i Łącko, te najbardziej zabudowane, ale w sposób istotny poprawi i upłynni ten ruch, który wiemy, że no, z miesiąca na miesiąc na drodze wojewódzkiej 969 narasta. Przypomnę, cała inwestycja dzieje się dzięki uprzejmości, życzliwości samorządu małopolskiego z panami marszałkami na czele, rękoma zarząd dróg wojewódzkich, ale dotyczy tego układu ponadlokalnego, który zarząd dróg wojewódzkich realizuje.
3: Widać rzeczywiście, że ten ruch samochodów jest duży na terenie gminy Łącko i rzeczywiście uciążliwy.
2: No, gdybyśmy przenieśli się paręset metrów bogi na drodze w 969, chwileczkę teraz stanęli, owszem, jest to czas wakacji, środek dnia. Niemniej jednak ten ruch jest bardzo intensywny, ale nie tylko w same wakacje. No, nie będę mówił o tym, co wczoraj się działo, bo jesteśmy w momencie, kiedy jest poniedziałek, a w niedzielę wczoraj korek plus jeszcze jakieś zdarzenie. To wszystko powoduje, że te rozwiązania, które obwodnice za sobą niosą, czyli wynoszenie ruchu, natężenia z tych najbardziej zabudowanych części miejscowości, ma sens i cieszę się, że to się w Łącku zadzieje. Wierzę, że już w tym momencie nie. Obwodnice nie mają łatwej realizacji, łatwej pasy, bo to jest oczywiście rzecz nieunikniona, gdzie ingeruje się w czyjąś własność. Podkreślam też od początku, kiedy temat zaistniał, że mamy tę szczęśliwą sytuację w przypadku obwodnicy łąckiej, że świadomość o tym, że potrzeba tej obwodnicy jest, już od kilkudziesięciu lat gdzieś przewijała się w świadomości mieszkańców i co bardzo istotne, w dokumentach planistycznych, konkretnie w planie zagospodarowania przestrzennego, mieliśmy pas terenu niezabudowany. Oczywiście, że troszkę korekta tej obwodnicy, która będzie realizowana w stosunku do zapisów planu miejscowego była, dokonała się, ale bardzo istotnym na pewno jest fakt, że nie mamy tu nigdzie wyburzeń, nie mamy ingerencji w domostwa i to też pewnie powodowało, że tych problemów było mniej i protestów nie było, bo dyskusje oczywiście były, bo tak powiedziałem, z obwodnicami sprawa nie jest prostą rzeczą, bo z jednej strony wszyscy mówią, że one są potrzebne, ale z drugiej strony, kiedy dotykamy pewnej własności prywatnej, to już to spojrzenie czasem się zmienia. Cieszę się i podkreślam cały czas, że Łącko jako miejscowość, jako region to jest kraina ludzi rozsądnych, którzy potrafią wybrać między tym, co jest konieczne, niezbędne w perspektywie pokoleń, ale nawet tym, co dzisiaj być może budzi pewne wątpliwości, patrzymy ponad lokalnie, ponad czas.
4: Jest bezpiecznie, ale na pewno mogłoby być bezpieczniej. W dodatku, że nasz region jest uczęszczany przez bardzo dużo osób z innych regionów Polski, w dodatku, że mieszkamy w tak pięknym miejscu, więc no jest dużo osób, ale jest bezpiecznie. Uważam, że tak, że jak najbardziej. W dodatku, że trzeba inwestować w nasz region, jak najbardziej. Wydaje mi się, że wprowadzi jak najbardziej dużo osób, na pewno tutaj przyjeżdża i jeżeli ten ruch będzie usprawniony, to tym więcej osób się tutaj pojawi, więc jak najbardziej. W takich sezonach jak teraz letni, jak najbardziej. Jest bardzo dużo ludzi z innych regionów, tak jak właśnie mówiłam, więc korkuje się nasz region, tak.
5: Jerzy Koza, pracownik stacji paliw. Jeśli chodzi o ruch, to w sezonie wakacyjnym i zimowym, feriowym mamy ruch tranzytowy, turystyczny, turyści głównie jadący w kierunku Zakopanego, Bukowiny i odwrotnie tak samo wracający z powrotem tak samo do Nowego Sącza. No jeśli chodzi o mieszkańców, to myślę, że obwodnica jest bardzo oczekiwana, ponieważ ruch w sezonie letnim w okolicach weekendów no, jest bardzo duży. Dużo samochodów ciężarowych, które no, przejeżdżające przez centrum miejscowości są bardzo uciążliwe i hałaśliwe. Są dwie strony medalu. Tak? Z jednej strony obwodnica jest bardzo potrzebna, ponieważ no, ruch jest bardzo uciążliwy i stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo. No jednak z drugiej strony miejscowość może powoli wymierać. Tak? No, to wszystko się okaże później.
3: Ale ruch duży na tej trasie wojewódzkiej jest, tak?
5: Tak, no, jeśli chodzi o ruch, no, to na drodze wojewódzkiej jest bardzo duży i stwarza bardzo duże zagrożenie w samym centrum miejscowości.
6: Kierowcy jacy są, tacy są. Czasami trochę nieodpowiedzialni. Są dwa warianty. Według mnie no może być, ale niekoniecznie, ponieważ odetnie nam Łącko od turystów po prostu, którzy przyjeżdżają do nas tutaj, prawda? Wprawdzie za wiele nie mamy do zaoferowania oprócz świeżego powietrza i Dunajca i trochę takich historycznych artefaktów. No ale to jest konieczność, no, po prostu konieczność, bo rzeczywiście, nie wiem, panowie słyszą, jak cały czas samochody tutaj jeżdżą, prawda? No, wiadomo, że dużo sklepów różnych jest i takich małych zakładów, także oni zostaną jak gdyby odcięci, nie?
7: To się wiąże z dużo szerszym projektem, który jest realizowany już od 2018 roku. Ja przypomnę, że w zasadzie te decyzje, które zapadały w poprzedniej kadencji, bądź były rozpoczynane, bądź kończone inwestycje w tym równoleżnikowym układzie między Nowym Sączem, Krościenkiem i Nowym Targiem, już bardziej północnym układzie południkowym, są realizowane bardzo konsekwentnie. Oczywiście jest jeszcze dużo do zrobienia, ale wśród tych wszystkich inwestycji jednym z ważnych, może po przejściu przez Dunajec na wysokości ulicy Pieramowicza w Nowym Sączu, była właśnie obwodnica Łącka. No nie trzeba przecież tłumaczyć, co to znaczy dla centrum Łącka, kiedy ciężkie samochody dostawcze, tiry i tak dalej jeżdżą. Tak jak do niedawna jeszcze, przykładnie kilka lat temu, wybudowana została obwodnica Podegrodzia i zostało zwolnione centrum. Domy się nie rozwalają, przepraszam, może nie aż nie rozwalają, ale nie pękają. I ludzie mają dużo spokojniejsze życie przez to. I ta inwestycja, którą dzisiaj symbolicznie będziemy rozpoczynać, dokładnie ma ten sam wymiar. Można by tutaj przytaczać w kolejności przejście przez Pieramowicza i to duże rondo w Jazowsku, ta obwodnica, przepraszam, rondo w Zabrzeży, później budowany nowy most i rondo w miejscowości Ochotnica Rzeka i dalej rozwiązany po części problem Pienin w związku z przebudową ronda, później dalej wejście do Krościenka i tak mogę mnożyć, kończąc może na tym dużym moście w miejscowości pod Chubą, nowym dużym moście, no i oczywiście obwodnicą Waxmundu, Ostrowska i tak dalej. Więc ja się bardzo cieszę, że jest ta kontynuacja, że no, od momentu wbicia łopaty, to już pani dyrektor będzie później mówić, jakie są okresy na realizację, ale poczekamy, a później będziemy się cieszyć, jak będziemy uruchamiać tą obwodnicę.
8: Katarzyna Węgrzyn-Madeja, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Jeżeli chodzi o nowe elementy, to rozpoczynamy już etap budowy, czyli dzisiaj wbicie łopaty i rozpoczęcie robót budowlanych. Plan jest taki, żeby wszystko zakończyć do marca 2029 roku i wtedy chcielibyśmy Państwa puścić nowym odcinkiem obwodnicy Łącka. Przed nami dużo pracy, 3 km, 2 ronda, czyli na wpięciu obwodnicy do drogi wojewódzkiej 969, ale przede wszystkim 9 obiektów. Nieduże obiekty, ale pracochłonne. Stąd taki czas. To jest jedna z nielicznych inwestycji, gdzie nie mieliśmy odwołań, więc wszystko przebiega zgodnie z czasem. Decyzja środowiskowa, prawomocna, ostateczna, ZRID prawomocny, więc teraz trwają wywłaszczenia, będą trwały wykupy i wypłacanie odszkodowań, bo ZRID otrzymaliśmy stosunkowo niedawno, końcem czerwca, więc ten proces wyceniania nieruchomości i wypłaty odszkodowań jeszcze przed nami, natomiast na pewno będzie on realizowany. Tutaj pragnę wszystkich uspokoić. Ponad 100 milionów to koszt i robót, i wywłaszczeń łącznie.
1: Koszt inwestycji to około 100 milionów złotych. Obwodnica ma być gotowa wiosną 2029 roku. O najważniejszych rozwiązaniach komunikacyjnych dla Sądecczyzny dyskutowano w ratuszu w Nowym Sączu. W spotkaniu wziął udział wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec i lokalni samorządowcy, mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.
9: Pokazałem, co udało się zrobić w Nowym Sączu, jaka jest skala inwestycji drogowych, jaka jest ta nasza akcja drogowa, która nieprzerwanie trwa już 8 lat. I szanowni Państwo, też to, co bardzo ważne, rozmawialiśmy o tych dużych rozwiązaniach drogowych, to znaczy z panem ministrem Bukowcem oraz dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podsumowaliśmy sytuację dotyczącą całych rozwiązań komunikacyjnych. Przypominam, że remont, a właściwie wymiana mostu na Popradzie jest pewna, czyli ten most, który znamy, zostanie wyburzony. Natomiast powstanie przeprawa tymczasowa i wybudowany zostanie w miejscu most całkowicie nowy. Także druga informacja to oczywiście już jest podpisana umowa z wykonawcą na budowę trzeciego mostu na Dunajcu, czyli ta odnoga ulicy Węgierskiej, o właśnie go tutaj widzimy, ten na brązowo zaznaczona droga. To jest oczywiście rozwiązanie, które bardzo mocno odciąży ulicę Węgierską. Ja oceniam, że to będzie około 50, może nawet 60% mniej samochodów na ulicy Węgierskiej. Trzeci temat, który oczywiście też jest bardzo ważny, to wlot do Nowego Sącza. I tutaj moje apele, moja aktywność w ciągu ostatnich półtorej roku zaowocowała tym, że zarówno Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jak i pan minister przychylnym okiem patrzą na to rozwiązanie, które proponuje miasto, a częściowo także gmina Chełmiec, i tutaj współpracujemy także z panem starostą, bo jest tu mowa o trzecim wlocie do Nowego Sącza od strony Krakowa. Miałoby to wyglądać, proszę Państwa, w ten sposób, że jadąc od Krakowa powstanie bliźniaczy most dla tego mostu w Kurowie, tak aby można było dwupasmówką dotrzeć do granic Nowego Sącza. I tutaj za Dąbrową pojawi się węzeł komunikacyjny, z którego będzie można po pierwsze pojechać dalej wprost tą drogą, którą znamy, czyli tak zwaną starą DK-75. Będzie można zjechać na Sądeczankę, która ma być w wersji troszeczkę takiej już ograniczonej, mniejszej, ale ma się też pojawić trzeci wlot do miasta i do Chełmca. To jest po lewej stronie rzeki Dunajca, ma być też ulica miejska, powiatowa, gminna, jak zwał, tak zwał, ale chodzi o to, żeby ten ruch, który teraz skupia się na jednej drodze wjazdowej i wszyscy cierpimy oczywiście z tego powodu, żeby się pojawiły trzy możliwości wjazdu, czyli powtarzam, stary wlot do Nowego Sącza, Sądeczanka, która będzie się kończyła tak naprawdę w Dąbrowej, a później będzie kontynuowana nową drogą pomiędzy firmą pana prezesa Andrzeja Wiśniewskiego a Dunajcem, oraz wlot tak zwany samorządowy. My na to mówimy z panem wójtem Kuzakiem, że to jest most samorządowy, droga samorządowa, czyli po lewej stronie Dunajca. Przede wszystkim co na temat wlotu Sądeczanki. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców ograniczam, staram się ograniczać w tym projekcie oczywiście wyburzenia. Może uda się nawet ich uniknąć przez to, że droga będzie zawężona, a dodatkowo jeszcze nie będzie wybudowana estakada nad Górą Zabyłecką nie będzie przebudowywane tak szeroko rondo, najpierw będzie poszerzony o jeden pas. Natomiast pojawi się też bliźniaczy most północny, czyli jeszcze jedna dodatkowa nitka, i tam pojawi się taki motylek, taka pętelka, która spowoduje, że będzie można się wbić bezkolizyjnie do tych dwóch ciągów komunikacyjnych i zyskamy ten trzeci wlot do Nowego Sącza. Tak jak powiedziałem, celem jest to, żeby oczywiście tych wjazdów było bardzo dużo, czyli z jednego, żeby się zrodziły nam trzy, oraz to, żeby ograniczyć wyburzenia i uciążliwość dla mieszkańców Zabełcza i Przetakówki. To myślę, że dobra informacja, szanowni Państwo. bo tego oczekują mieszkańcy Zabełcza i myślę, że tak powinno się po prostu stać. Bardzo się cieszę, że mamy dobry klimat rozmów z panem ministrem Bukowcem, z panem dyrektorem Ostrowskim z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W przychylny sposób do tego podchodzą. Ostatnio jeszcze tak troszeczkę, może nie do końca wyraźnie, ale pan minister nawet pozostawił cień szansy na to, że pojawi się jednak tunel pod Justem. To też by było chyba najlepsze dla nas sądeczan rozwiązanie. Dodatkowy miliard, ale myślę, że warto, bo to zostaje przecież na długie, długie lata.
1: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Można się już zapisywać na zawody z psami Skylos Twisted Trails. Odbędą się one w pierwszy weekend października w Świniarsku koło Nowego Sącza. O szczegółach opowiedzieli mi organizatorzy imprezy.
10: Joanna Nosal-Hojnowska.
11: Michał Hojnowski.
12: Lucja Zając-Duda.
10: Właściwie wyścigi psich zaprzęgów, ale są to zawody, w których można wziąć również z pojedynczym psem. Myślę, że to jest ważna informacja. Nie trzeba mieć całego zaprzęgu. One odbywają się 3-4 października w weekend. W Świniarsku, koło Nowego Sącza, w miejscu, które pozwala na obserwowanie zarówno startów, jak i mety, ale też kawałków trasy stojąc tam na wałach, także będzie to widowiskowe wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy.
1: Jaka trasa czeka na zawodników?
11: Trasa będzie techniczna, ponieważ bardzo zależy nam na tym, żeby w zaprzęgach nie liczyła się tylko prędkość, ale też porozumienie człowieka ze swoimi psem lub psami. Więc trasa będzie techniczna i będzie kręta, będzie troszkę wyzwań. Będzie kręta, będzie dużo zakrętów, które psy muszą umieć rozróżniać, będzie troszkę zjazdów, podjazdów, będą skrzyżowania, na których psy muszą znać komendy kierunkowe i wiedzieć, w którą stronę maszer, czyli przewodnik psa, chce jechać.
1: Z ilu psów składa się taki zaprzęg?
11: Więc biegacze mają jednego psa, na rowerze również startujemy z jednym psem, natomiast na hulajnodze specjalnej zaprzęgowej można startować z jednym lub dwoma psami, przy wózkach trójkołowych możemy startować od 3 do 6 psów i większe zaprzęgi startują na wózkach czterokołowych.
12: Ja myślę, że ważne tutaj też jest dodać to, że te zawody psi zaprzęgów nie są tylko dla profesjonalistów, czy też zawodników, którzy na co dzień to trenują, ponieważ też organizujemy kategorie dla amatorów, czyli nawet ludzie, którzy nigdy nie spróbowali, nawet nie wiedzą, czym są psie zaprzęgi, mają tutaj szansę właśnie wziąć udział. Mamy w ciągu 2 dni, w jednym dniu mamy bike joring, czyli rower z psem i w drugi dzień mamy canicross, czyli bieg z psem. Więc w tych kategoriach amatorskich nie obowiązuje tutaj regulamin, taki jak profesjonalnych zawodników, ale można właśnie tego spróbować i to jest świetna opcja i bardzo namawiam wszystkich właśnie do uczestnictwa.
1: Słuchajcie, ale powiedzcie w ogóle, z jakim psem można wziąć udział w tych zawodach? Czy to musi być jakaś konkretna rasa, konkretna wielkość psa, czy to może być, kolokwialnie mówiąc, każdy pies?
11: Jeśli chodzi o kategorie zawodnicze, czyli te, które trwają przez 2 dni zawodów, to pies musi mieć przynajmniej 12 kg, zgodnie z regulaminem. Natomiast w startach dla amatorów my te limity znosimy i tam można wystartować nawet z Yorkiem, do czego serdecznie zapraszamy.
12: Ja jeszcze znów dodam, ponieważ zapominamy o kolejnej kategorii, która jest bieg dla dzieci i to jest też bardzo świetna opcja. Tutaj mamy naprawdę krótki dystans, bo około chyba 250 metrów, jeśli dobrze pamiętam. No i to jest świetna zabawa dla dzieciaków, ponieważ nawet jeżeli dzieci są małe, to jest, jeśli dobrze pamiętam, do 10 roku życia, w tej kategorii można brać, to nawet jeżeli dzieciaki są małe, to zawsze rodzic może kontrolować psa, ale to jest naprawdę świetna zabawa i pozwala właśnie na pokazanie dzieciakom, że sport z psem, czy w ogóle spędzanie aktywnie czasu jest naprawdę warte tego.
10: Warto dodać, że dzieci są też dzielone na kategorie młodszych i starszych dzieci, także nie ma tutaj tego strachu, że bardzo małe dzieci będą musiały rywalizować z tymi już bardziej rozwiniętymi. No i myślę, że warto tutaj wspomnieć o kategorii dla psich seniorów, Happy Dog. To jest rewelacyjna kategoria, pozwalająca zaczerpnąć dobrej zabawy również ze starszym psem, który wcale nie chce być jeszcze odstawiony na kanapę, tylko chciałby aktywnie uczestniczyć w życiu ze swoim opiekunem, a nie może już startować w biegach na równi z młodymi, silnymi psami. Oczywiście tu warto nadmienić, że wszystkie psy, które będą startowały, powinny być w dobrej kondycji zdrowotnej, żebyśmy tutaj też nie skrzywdzili zwierzaka, biorąc go na bieg, kiedy on nie daje rady już zdrowotnie.
1: Okej, mówiliście o tym, że jest kategoria dla amatorów, czyli tak naprawdę każdy z nas, kto ma tego większego psa, może wziąć udział. Mamy czerwiec w kalendarzu, wasze zawody są dopiero w październiku. Słuchajcie, powiedzcie, jak tak naprawdę my, właściciele psów, którzy chcemy wziąć udział w tych zawodach, powinniśmy zacząć siebie przygotowywać i też naszego psa do tego startu.
10: Na przykład możecie zerknąć sobie na Skylos Team, który organizuje zawody, który organizuje tego typu treningi, i jeżeli nie wiecie kompletnie, jak to zrobić, to możecie albo poczytać nasze wskazówki, których trochę jest w internecie.
11: Więc jeśli chodzi o przygotowanie siebie i psa, to musimy zacząć od tego, żeby mieć dopasowany sprzęt, bo psy powinny mieć specjalne szelki pociągowe, tak zwane sledy, które nie krępują ruchów łopatek psa, osiadają na żebrach, tak żeby mu się komfortowo pracowało, gdy nas ciągnie. Człowieka z psem powinna łączyć linka z amortyzatorem. I człowiek powinien mieć najlepiej pas biodrowy, który sprawia, że pies ciągnie nas za biodra, za pośladki i w ten sposób pomaga nam pokonywać trasę. Szykując się do zawodów, patrzymy sobie, jaki dystans nas czeka na zawodach. Tak jak u nas są to zawody sprinterskie na około 4,5 km i midowe na kilometrów 16. Więc trenujemy sobie na zakładany czas pracy. Jeżeli chcemy pokonać tą trasę w, powiedzmy, 15 minut na zawodach, to powinniśmy trenować do mniej więcej 90% tego czasu, czyli trenujemy na 12-13 minut czasu pracy psa. Nie patrzymy tak bardzo na te dystanse. Staramy się stopniowo zaczynać od, powiedzmy, 3-4 minut biegu i wydłużamy to z tygodnia na tydzień, patrząc też na temperaturę, żeby psów przez wakacje nie przegrać.
1: Czyli najlepiej pewnie albo wcześnie rano, albo późnym wieczorem, kiedy już ta temperatura jest zdecydowanie niższa.
11: Dokładnie, ewentualnie trenujemy na trasach, które są bardzo mokre, a tego w Świniarsku nie brakuje.
1: Dlaczego Świniarsko wybraliście na te zawody?
11: Bardzo spodobało nam się, jak Lucja nam pokazała te wspaniałe trasy, że są fajne dla psich łap, bo mimo że tam jest trochę kamieni, to one są gładkie i dużo jest miękkiej trasy, plus te trasy są ciekawe, są widowiskowe, bo można obserwować zawodników, patrząc z góry z wałów przeciwpowodziowych. I wymagają od człowieka i psa tego zgrania, tego wspólnego myślenia, pokonywania trasy. To się nie liczy tylko to, żeby jak na Formule 1 jechać jak najszybciej przez tor, nauczyć się go na pamięć, tylko faktycznie musimy nad każdym zakrętem myśleć i szukać tej nici porozumienia.
1: Tam jest tak, tam będzie tak, że zawodnicy będą biec po wyznaczonej trasie razem z psami. Jaki dystans wchodzi w grę?
12: Dystansy mamy różne, w zależności od kategorii, nie wiem, czy będę je wszystkie pamiętać. Na pewno sprinterski jest około 4,5 km. Tak jak mówiłam, bieg dla dzieci jest 250 metrów. Mamy również kategorię dla juniorów, która ma 2,5 km, coś około tego. Następnie mamy trasę mid, która obejmuje około 16 km. Happy Dog, czyli dla seniorów, i tutaj mamy
11: 2,5 km,
12: też około 2,5 km.
11: I mamy jeszcze kategorię, która jest bardzo widowiskowa, czyli sztafety drużynowe, które odbywają się w niedzielę. One są na trasie około 2-2,5 km. I tam zawodnicy startują w trzech różnych konkurencjach, jeden po drugim, no, jak w sztafetach. Pierwsi startują biegacze wszyscy razem, dobiegają do mety, ich handler, czyli taki pomocnik, przejmuje psa, a ten, który startował, biegnie na linię startu, przekazać pałeczkę następnej osobie, która startuje na hulajnodze, i następnie kolejny przekazuje to rowerzyści i rowerzyści kończą ten bieg.
1: Do zawodów jeszcze zostało trochę czasu, ale powiedzcie, jak można się zapisywać?
12: Zapisy odbywają się przez główną stronę www.mashing.pl. Planujemy również stworzyć taką instrukcję, jak się zapisywać, bo jeśli dobrze pamiętam, trzeba wypełnić tam określone kroki, ale jak najbardziej zachęcamy już do zapisów. Im wcześniej, tym lepiej oczywiście. Natomiast jeszcze pozwolę sobie dodać, bo wspominaliśmy o tym biegu amatora. Nie wiem, czy to zostało powtórzone, ale w biegu amatora nie mamy tutaj wymagań co do wielkości psa. Czyli może być to nawet chihuahua, może być to kundelek, może być to duży pies, niezależnie, więc to proszę o tym pamiętać, bo tutaj nie mamy ograniczeń właśnie.
1: Jeszcze odnośnie przygotowania psa, tutaj chcieliśmy coś powiedzieć na koniec.
13: Na jedną ważną rzecz warto zwrócić uwagę, na sprawdzenie tego, jak nasz pies reaguje na inne psiaki i czy rozumie, czym jest wyprzedzanie. Jeśli nie, warto się skupić na tym temacie w treningach, popracować, poćwiczyć z jakimś innym człowiekiem biegnącym z psem, czy nawet spacerującym i uczyć naszego psa, że w momencie, kiedy widzimy innego psiaka, to nie zwalniamy i nie oglądamy sobie tego pieska i nie próbujemy do niego szczekać, wyrywać się, tylko właśnie wtedy przyspieszamy, dopingujemy psa, żeby on wyprzedził, uczymy jakieś komendy na wyprzedzanie i bardzo chwalimy, kiedy już miniemy tego drugiego towarzysza, żeby właśnie psiaki bezproblemowo mijały się na startach. Oczywiście jakieś trudności mogą się pojawić i nie martwcie się, nie będziecie surowo karani za to, że pies wasz zaszczekał na innego, natomiast zwróćcie uwagę na to, żeby właśnie umieć zapanować nad psem i wyprzedzać.
1: Zawody odbędą się w pierwszy weekend października. Własną komunikację autobusową ma gmina Podegrodzie. To dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy, które gmina dostała na zakup nowoczesnych pojazdów elektrycznych. W przyszłości gminne autobusy mają zastąpić autobusy MPK, które teraz łączą Podegrodzie z Nowym Sączem.
14: Decyzja o uruchomieniu komunikacji własnej zapadła w momencie, kiedy ceny tych biletów drożały i nie bardzo mieliśmy na to wpływ. Dopłacamy do komunikacji miejskiej obecnie ponad 1 400 000 zł rocznie. Jest to dosyć dużo dla budżetu gminy. Kiedy pojawił się program z KPO, dający możliwość pozyskania środków finansowych w wysokości 95% na zakup tych autobusów, postanowiliśmy właśnie takiego zakupu dokonać. Kolejnym argumentem za tym, który przemawiał, żeby mieć tą własną komunikację, było wykluczenie niektórych miejscowości. Oczywiście Podegrodzie, Brzezna, czy miejscowości położone na linii od Podegrodzia i Brzezny w stronę Nowego Sącza, częstotliwość tej komunikacji mieli dużą. Natomiast jeżeli chodzi o miejscowości takie jak na przykład Gostwica, w ogóle nie mieli możliwości dojazdu. Dopiero teraz, kiedy przenieśliśmy tam szkołę częściowo ze stadeł, to zapewniliśmy dojazd dzieciom i mieszkańcy również mogli z tej komunikacji korzystać, ale Długołęka Świerkla do tej pory takiej komunikacji nie ma, Brzezna Litacz częściowo jest skomunikowana, ale również Przysiłek, który tam jest w Olica, nie ma możliwości skomunikowania. Dlatego postanowiliśmy kupić właśnie 5 mniejszych autobusów, które wiemy, jak wyglądają drogi nasze, więc szerokość tych dróg, możliwość skrętu czy złożenia się wielkich autobusów jest problematyczne. Myślę, że te autobusy będą dobrym rozwiązaniem. Sprawdziliśmy też obłożenie na tych naszych liniach i oczywiście godziny poranne, jak i popołudniowe, kiedy mieszkańcy wracają z pracy, jadą do pracy, dzieci do szkoły, no to istotnie było duże obłożenie. Natomiast w godzinach późno popołudniowych i przez południe, no to obłożenie było tylko kilka osób, 2-3 osoby, więc te autobusy, które mają jakby możliwość przewiezienia 17 osób, to uważam, że są zdecydowanie wystarczające na te godziny, właśnie w których ten ruch nie był aż tak duży. Dlatego postanowiliśmy, że będą to duże autobusy, które będą zapewniać ciągłość komunikacji od Podegrodzia do Nowego Sącza, czasami przez Stary, bo też taka linia jest rozważana, przez Stary Sącz jest rozważana. Natomiast te małe autobusy sprawdzą się na tych krótszych odcinkach. Planujemy przy bibliotece, żłobku zrobić taką zajezdnię na zasadzie park and drive, żeby można było zostawić samochód i ewentualnie przesiąść się na linię, która będzie częściej kursowała, bo chcemy, żeby połączenie z Nowym Sączem było na przykład co pół godziny, jest zwiększona ilość kursów. I ci, którzy zjadą z tych miejscowości mniejszych, Mokrej Wsi, Długołęki, Świerki, to jeżeli będą chcieli się przesiąść na przykład i przejechać do Starego Sącza, będą mieć taką możliwość. Każda kwota, którą uda nam się zaoszczędzić, jest dla nas cenna. Autobusy są elektryczne, jak wspomniałam, więc nie będą generować nam aż tak dużych kosztów, dlatego że mamy stację ładowania autobusu w ramach tego projektu, również żeśmy pozyskali, więc będzie fotowoltaika, agregaty prądotwórcze czy magazyny energii, więc myślę, że ten ruch i koszt jakby przejazdu będzie znacznie tańszy. Oprócz tego gmina pozyskała dopłatę do wozokilometra, czyli 3 zł od wojewody. Więc myślę, że to znacznie obniży nam koszt jakby dopłat, które teraz mieliśmy, jak wspomniałam, to było aż 1 400 000. Oprócz tego mieszkańcy też przecież płacili za bilety, więc to nie był mały koszt dla nich. Myślę, że dużo zostanie, bo wstępnie, tak jak mnie pani skarbnik przeanalizowała, to jest około 1 000 000 zł moglibyśmy rocznie zaoszczędzić. Nie chcę tego operować dokładnie kwotami, bo wszystko będzie zależało od tego, jakie jeszcze będziemy robić dopłaty, bo też rozważamy możliwość dopłat dla mieszkańców, żeby na przykład osoby powyżej 65 roku mogły bezpłatnie korzystać z tej komunikacji na terenie właśnie

0: jakby na to, aby sprawdzić właśnie, jak są obłożone te linie, czy są te połączenia wystarczające, czy powinniśmy jeszcze dodatkowo coś zrobić. Tym bardziej, że jesteśmy teraz na etapie wyłaniania operatora, bo operator będzie jakby świadczył transport w imieniu gminy na terenie gminy. Będziemy się starali, aby jakość usług świadczonych przez naszą komunikację nie była gorsza i aby mieszkańcy mogli dojechać do Nowego Sącza zarówno po dworzec kolejowy, tak jak do tej pory, jak i na bulwary Narwików.
1: Mówiła Małgorzata Gromala, wójt gminy Podegrodzie. Testy potrwają do końca roku. Wtedy też gmina zrezygnuje z usług sądeckiego MPK. Niepoprawni optymiści po raz szósty na scenie. W weekend wolontariusze Stowarzyszenia Robimy Coś Więcej organizują wielki koncert charytatywny. Tym razem dla małego Jasia z Chełmca. Po raz szósty niepoprawni optymiści spotykają się w Nowym Sączu i zapraszają do wielkiego charytatywnego koncertu.
2: Dokładnie tak, po raz szósty Nowy Sącz, mam nadzieję, że zrobi coś wielkiego i w tym roku pomoże Jasiowi. Jasiu w listopadzie będzie miał 2 latka, jest to chłopiec z Chełmca, więc bardzo tutaj lokalnie działamy, zresztą jak zawsze. Jaś urodził się z niedorozwojem kości udowej i jego nóżka jest aktualnie około 8-10 cm krótsza od drugiej nóżki i niestety ta różnica może się tylko zwiększać wraz z jego wzrostem, a Jaś rośnie jak szalony, wiadomo, jak to maluszek. I operacje, które są konieczne do tego, żeby te nóżki były równe, są niesamowicie drogie, bo pierwsze operacje, które gdzieś na przestrzeni tego roku i następnego mają się odbyć, to jest koszt 500 000 zł. To są ogromne koszty, a to i tak nie wszystko, bo Jasia później czekają kolejne operacje, łącznie może być ich 5-6, to już będzie w zależności od, że tak powiem, tego, co przyszłość przyniesie i ich łączny koszt to może być nawet 2 000 000 zł.
1: Zbieracie pieniądze, wiem, że na waszym koncie już ponad 300 000 zł.
2: Tak, a nawet powiem ci teraz 400 000 zł, więc brakuje nam na ten dzień, kiedy rozmawiamy, brakuje nam około 100 000 zł do tego, żeby cel został zamknięty.
1: No i będzie można się do tej zbiórki dorzucić w najbliższą sobotę i niedzielę. Organizujecie po 2 koncerty dziennie w auli Akademii Nauk Stosowanych przy Alejach Wolności. Powiedzmy trochę więcej, co tam tak naprawdę się wydarzy na tych koncertach, bo wiem, że to są ogromne widowiska muzyczne, które wy przygotowujecie tak naprawdę od początku roku.
2: Tak, dokładnie. I to będą 4, dlatego że też mamy dość duże zainteresowanie, więc jeden, myślę, że byłoby to za mało. Aula mieści około 300 osób, ale mamy przygotowane 4 koncerty dla Jasia i są to, tak jak powiedziałeś, widowiska artystyczne, bo jest to połączenie zespołu instrumentalnego na żywo, bardzo dużego. Jest to połączenie zespołu tanecznego, tańca takiego nowoczesnego, estradowego, jazzowego. Jest to połączenie chóru 6-głosowego nawet momentami i solistów, więc naprawdę taka duża dawka super muzyki, ale przede wszystkim jest to wszystko robione od początku do końca przez ludzi, którzy działają jako wolontariusze, więc oni też się przyjaźnią, to jest super ekipa w różnym wieku i tutaj nie jestem w stanie ci powiedzieć, tam od 14 roku życia, myślę, że aktualnie na scenie, do 30 któregoś roku życia na tej scenie, więc też fajny przekrój młodych ludzi, którzy chcą po prostu zrobić coś więcej. I to są utwory, które przemawiają do nich i myślę, że do ludzi na widowni. My też bardzo, bardzo duży nacisk kładziemy na to, żeby wybierać utwory, które niosą jakieś przesłanie, ale nie jest to jakiś jeden gatunek muzyczny. Jest to w sumie taki fajny miszmasz, trochę musicalu, trochę zespołu Manam, trochę Sun and Grace, trochę Długość Dźwięku Samotności w wykonaniu Męskiego Grania, czy innych ich utworów, więc no myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. A nawet Rubik, przepraszam, nawet Rubik w tym roku zagości.
1: Cały koncert ile potrwa?
2: Koncert planujemy, żeby trwał około 2 godziny. Mówię około, dlatego że zawsze na środku naszego koncertu, w środku, jest licytacja. Licytacja voucherów, dzieł artystycznych, z których też oczywiście cała zebrana suma zostaje przekazana dla Jasia. Więc ta licytacja raz pójdzie szybciej, raz pójdzie dłużej, więc mówimy, że to są około 2 godziny fajnej muzyki i no myślę, że fajnych ludzi wokół.
1: Czy tam będą też wolontariusze z puszkami na miejscu? Czy będzie można jakoś dorzucić się do tej zbiórki? Jak to będzie wyglądało?
2: Oczywiście, że tak. Po pierwsze, kupując taką wejściówkę na to wydarzenie, tutaj chodzi o kwestię miejsca, tak, żeby mieć zarezerwowane miejsce. Jest tam dostępna cegiełka w wysokości 15, 20, 30 zł. To już tak naprawdę każdy może zdecydować, jaką chce kwotę wpłacić. I to oczywiście też jest w 100% przeznaczone na leczenie i operację Jasia, ale również będą wolontariusze z puszkami, w tym roku z terminalem. Wszędzie, że tak powiem, pokazane i dostępne kody QR do zbiórki, więc też zawsze będzie można tego blika zrobić. No i oczywiście

0: licytacja, czy nawet sprzedaż naszych, znaczy sprzedaż tak bardziej, cegiełkowanie naszych bransoletek, które również będzie można nabyć za tam kwotę dla Jasia. Także wszystko, co się tam będzie działo, jest tak jak zawsze zresztą przy naszych wydarzeniach, w 100% skierowane dla tego chłopca.
1: Patrzę w tym momencie na plakat tego wydarzenia, który promuje właśnie koncert Niepoprawnych Optymistów 6.0. Ja tutaj widzę kilkanaście, może około 20 osób, ale wiem, że was tam jest więcej. Powiedz mi, ile w tym roku wolontariuszy, ile osób z takim dobrym sercem zaangażowało się w to, żeby stworzyć ten koncert?
0: Zdecydowanie plakat się okłamuje, bo to jest jakaś po prostu mała część naszej ekipy. Śmiejemy się, że nigdy nie jesteśmy w stanie zrobić tych zdjęć tak, jakbyśmy chcieli. Wszystkim, bo też próby są w różnych miejscach, w różnym czasie, fotografowie, nasi wolontariusze też nie zawsze są dostępni, więc to jest dosłownie namiastka, ale w tym roku ludzi jest, powiem tak, zamawialiśmy naleśników na 160 osób, więc powiem, że 160 osób około, wiadomo, plus minus, to są wolontariusze, którzy w tym roku działają dla Jasia, to jest bardzo dużo ludzi i to są super ludzie, niektórzy są z nami od 7 lat, niektórzy są nowi, w tym roku dołączyli, inni dopiero gdzieś tam 2-3 lata stawiają te kroki w RCW, ale przede wszystkim to są ludzie, myślę, że i tak większość jest takich wieloletnich, którzy widzą sens tego, co robimy i to jest super.
1: A jeżeli wy chcecie zobaczyć i usłyszeć sens tego, co ci wolontariusze, co ci wspaniali ludzie zrobili, no to co, 5-6 września, Aula Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, godzina 16 albo 19, bo tak jak mówiłem, będą 4 koncerty.
0: Dokładnie, każdego dnia będą 2 koncerty, 16-19, 16 też jest taka, 16 jest bardziej skierowana również do rodzin z dzieciakami, zapraszamy serdecznie z dziećmi, nie przeszkadza nam, że krzyczą, biegają i skaczą, niech się czują swobodnie, ma to być po prostu fajna atmosfera w dobrym celu.
1: Mówiła Maria Polańska, wnuk z RCW. Koncerty w sobotę i w niedzielę o godzinie 16 i 19 w Auli ANS przy Alejach Wolności. Rok 2026 jest ważnym rokiem dla sądeckiej kolei. Dokładnie 150 lat temu uruchomiono linię kolejową Tarnów-Leluchów. Stało się to dokładnie 18 sierpnia 1876 roku, w dniu 46. urodzin cesarza Franciszka Józefa. Kolejarze nie mają wątpliwości, że była to ważna data, która zmieniła miasto i region, mówi Roman Piotrowski z Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu.
2: Dzięki kolei powstały zakłady produkcyjne w Nowym Sączu, powstały warsztaty kolejowe, powstała lokomotywownia, powstało całe zaplecze techniczne, między innymi rozwój turystyki bardzo ożywił się w Dolinie Popradu. No, Krynica była wioską do czasu powstania linii kolejowej, dopiero uzyskała później prawa miejskie, została zbudowana linia 105 Muszyna-Krynica w 1905 roku, rozpoczęta budowa, no i tak połączyła nas kolej ze światem i z Europą. Odbudowujemy linię 104, budujemy nową linię 622 z Podłęża do Tymbarku z łącznicą, także te perspektywy rozwojowe przy kolei dalej pozostają w Nowym Sączu, no ażby się prosiło, żeby tutaj pozostało zaplecze techniczne, czy tutaj PKP Cargo, żeby miało też te swoje bazy w dalszym ciągu i żebyśmy tutaj przebudowali i dostosowali do nowych standardów zarówno Nowy Sącz, jak i Muszynę, no i te odcinki łączące te miejscowości i okno na świat, na południe Europy, bo przede wszystkim ruch pasażerski, turystyczny, żeby wrócił na przejście Muszyna, bo mamy tutaj przecież tylko 98 km Słowacji do węgierskiej granicy. Połączenie z Krakowem przy obecnych prędkościach, no to przejazd w granicach 2 godzin po oddaniu linii 104 z Krakowa, no to w granicach 2 godzin jesteśmy w Koszycach. W granicach pewnie 4 godzin byśmy byli z Krakowa w Budapeszcie. Na dzisiaj z naszego rejonu to jest okres około 20 godzin. Te tutaj zakłady, ta masa miejsc pracy, która była przy kolei, ta cała specyfika pracy kolejarzy, całe osiedle kolejowe, kościół kolejowy, to wszystko powstało przy linii kolejowej. Ten region Stróż, region Grybowa, firmy budowlane, firmy wydobywające, czy nadleśnictwa. Cała ówczesna Polska do lat praktycznie 2000 korzystała z przewozu pociągów, towarów niemasowych. No dzisiaj przejęły te towary samochody, ale do lat, koniec lat 90.

0: początek 2000-tych, na każdej stacji były place zajew ładunkowe i wszystkie towary, mąka, cukier, piasek, węgiel, wszystko przyjeżdżało wagonami, rozładowywane były na miejscach, w danych miejscowościach i tam dopiero rozłożone pojazdami samochodowymi na punkty składów czy sklepów. Cała linia tutaj od momentu oddania w 1876 roku do 2010 roku cały czas funkcjonowało przejście graniczne Muszna-Plawec w ruchu pasażerskim. Jeździło wiele pociągów w różnych relacjach. Leluchów był pozbawiony praktycznie możliwości dojazdy drogowej. Tam kursowały 3-4 pociągi dziennie do Leluchowa. Oprócz pociągów dalekobieżnych do Budapesztu czy w kierunku Popradu, bo do 1995 roku stałego kursowania był pociąg Poprad-Tatry-Muszyna i to był pociąg kursowania codziennego. Przyjeżdżał około godziny 7.30, odjeżdżał około 8 rano z Muszyny i wieczorem przyjeżdżał między godziną 18, to się różnie kształtowało w zależności od rozkładu jazdy, ale między 17.00-18.00 a 19.00 odjeżdżał. To było stałe połączenie. Pomimo granic, pomimo paszportu, zamkniętej kolei praktycznie ludzie się przemieszczali i jeździli, a dzisiaj jest paradoks historii. Mamy wolną Europę, jesteśmy w strefie Schengen, połączenia kolejowe nie istnieją, tylko okazjonalne. Tak ciężko jest odtworzyć zerwane połączenia właśnie. No, przyczynił się do tego w gruncie rzeczy też zerwanie mostu na rzece Popraw, bo pociągi były może zaplanowane na okresy letnie, no ale już później po zerwaniu przewoźnik pasażerski nie wrócił na nasz odcinek. Jeżeli będziemy mieć konkurencyjny czas przejazdu w stosunku do samochodu, bo samochodem na dzień dzisiejszy, nawet jeżeli będzie sądeczanka wybudowana, to ona troszkę przyspieszy, ale nie przejedziemy poniżej 2 godzin z naszego rejonu. Znaczy może z Sącza tak, ale powiedzmy tak już z Muszyny, z Krynicy, to minimum 2 godziny, nawet przy drogach szybkiego ruchu trzeba poświęcić, bo to jednak jest teren górzysty na przemieszczenie się do Krakowa. Tu jest oferta godziny do Nowego Sącza. No, godzina 40 gdzieś do Muszyny, no, to jest nieosiągalne przy obecnych środkach czy drogach kołowych.
1: Linia kolejowa Tarnów-Leluchów ma blisko 140 km długości. Łączy stację Tarnów z przystankiem Leluchów. Trasa na wielu odcinkach prowadzi wzdłuż rzeki Poprad oraz trasy wojewódzkiej z Piwnicznej do Krynicy. Zachęcają do adopcji psów, wspólnych spacerów z psami i pomocy w ramach wolontariatu. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu pod swoją opieką ma około 70 psów, które czekają na nowy dom. To psy w różnym wieku, różnej wielkości i maści. A o wolontariacie i adopcjach rozmawiałem z Joanną Otto, szefową schroniska.
2: Tak, mamy grupę wolontariuszy. Są to osoby, które nas wspierają na co dzień, nie tylko w weekendy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że ciężko jest pogodzić pracę i wolontariat, ale naprawdę mamy aktywną grupę, jest to i młodzież, i osoby dorosłe. Można się do nas dołączyć, można nas odwiedzać, można dzwonić, pytać jak to wygląda, a najlepiej przyjść w któryś dzień właśnie w tych godzinach między 11 a 16. Wszystko powiemy, korzystają psy, my korzystamy z waszej pomocy bardzo chętnie, bo wtedy możemy robić kolejne projekty, rozwijać schronisko i promować adopcje, które ostatnio troszeczkę tak niestety podupadły.
3: Ale to jest tak, że każdy może wziąć psa od was na spacer wokół schroniska?
2: Praktycznie tak. Osoby dorosłe. Osoby dorosłe. Między 16 a 18 rokiem życia młodzież musi przynieść zgodę opiekuna, natomiast osoby dorosłe mogą mieć na przykład dziecko pod opieką plus psa.
3: Jakoś sprawdzacie te osoby, szkolicie je, jak postępować z psem schroniskowym?
2: Tak, pytamy oczywiście, czy osoba jest pierwszy raz, czy już ma kontakt ze zwierzęciem, czy ma zwierzę w domu, bo to też takie osoby są bardziej obeznane z psami. Jeżeli ktoś dopiero zaczyna przygodę z nami, to zawsze dajemy takie pieski łagodne, chętne na spacery, właśnie te staruszki. Natomiast jest też grupa osób, która już nas tak wspomaga w pracy z tymi psami ciężkimi, tak zwanymi, które po prostu specjalnej opieki potrzebują, więcej zainteresowania i uwagi.
3: Mówiła Pani o tym, że spada ta liczba adopcji. Jak Pani myśli, czym to jest spowodowane?
2: Mam nadzieję, że tylko tym, że trochę się ruszył tutaj rynek, jakby nasycił tymi zwierzątkami, bo było bardzo dużo adopcji. Schronisko już trwa

0: 4 lata, więc tych adopcji jest i psich, i kocich bardzo dużo. Natomiast, no nie wiem, może koszty troszkę wzrosły, to też ludzi przeraża i utrzymania, i koszty weterynaryjne. Ale zawsze warto przyjść, porozmawiać, bo mamy psy młode, psy zdrowe, które nie wymagają, przynajmniej na wstępie, żadnych kosztów oprócz jedzenia.
1: A jak w ogóle wygląda adopcja psa od Was ze schroniska? Co trzeba zrobić, żeby wziąć takiego psa?
0: Zaczyna się zawsze od wywiadu. Zależy nam, żeby psy były członkami rodziny. Nie będzie to stróż podwórka, nie wchodzą w grę budy, łańcuchy, kojce. Zależy nam, żeby te psy mieszkały po prostu w domach, tym bardziej, że to jest typowo miejskie schronisko. Zdecydowana większość tych psów kiedyś mieszkała w domu, mieszkała w bloku. One znają warunki domowe i nie odnajdą się na zewnątrz. Chcemy, żeby miały ciepło, miały takie fajne, godne warunki. Po tym wywiadzie osoby sobie chodzą, spacerują zawsze z jakimś z pracownikiem schroniska, oglądają te psy, dowiadują się o ich historii, ile nam wiadomo, tyle jesteśmy w stanie przekazać. No i często tam coś zaiskrzy. Coś się spodoba w danym piesku i zaczyna się praca z tym pieskiem, wyprowadzania. Jeżeli ktoś ma zwierzaka w domu, psa w domu szczególnie, to przychodzi do nas z tym psem. Są spacery wspólne, żeby zobaczyć, jak te psy się zachowują. Najpierw na gruncie neutralnym, no potem trzeba tą socjalizację jeszcze w domu przeprowadzić, żeby te psy się fajnie pogodziły i zaprzyjaźniły.
1: Czyli to nie jest tak, że osoba, która chce przygarnąć psa, przychodzi do schroniska, rozmawia z Wami, Wy mu tego psa wydajecie, ona jedzie z tym psem do domu?
0: Zdarza się tak, jeżeli się znamy, jeżeli są to osoby polecone, jeżeli to jest szczeniaczek, bo zależy nam, żeby te małe zwierzaki jak najszybciej opuszczały schronisko, bo wiadomo, że schronisko jednak jest skupiskiem wirusów, bakterii, pasożytów, a te maluchy nie mają odporności i są najbardziej narażone wręcz na śmierć, więc zależy nam, żeby te maluchy szybciutko wychodziły ze schroniska, zarówno koty, jak i psy. Natomiast starsze psy, które mają już jakąś historię, no to trzeba z nimi troszeczkę popracować. Też obserwujemy relacje człowiek-zwierzak. Czasami mówimy, niestety nic z tego nie będzie, spróbujcie z innym pieskiem. Jest też możliwość zabrania pieska do domu na tak zwany tymczas. Zobaczyć, czy ta relacja jest komfortowa dla wszystkich. Dla psa, dla państwa, dla członków rodziny. To musi być komfortowe dla wszystkich, bo jeżeli od początku coś nie zaiskrzy, coś będzie niefajne, to ta adopcja nigdy nie będzie taka spełniona.
1: A zdarza się tak, że pies z adopcji wraca do Was do schroniska po jakimś czasie?
0: Zdarza się, bo na przykład okaże się, że ktoś z członków rodziny dostał strasznej alergii. Wiadomo, że teraz alergia jest taka dość popularna, natomiast chodzi mi o taką alergię, że nie wiem, dziecko się zaczyna dusić lub ma taką wysypkę, że się drapie do krwi, to wiadomo, że nic z tego nie będzie i piesek czy kotek musi wrócić do nas.
1: Schronisko dla psów w Nowym Sączu można odwiedzać codziennie między 11 a 16. Znajdziecie je przy ulicy Tłoki w dzielnicy Wólki.
2: SK Małopolska News.
1: Michał Rejduch, zapraszam na magazyn lokalny. Do zobaczenia będzie około 300 wystawców z Małopolski, ale też z Polski. Przed nami kolejna agropromocja w Starym Sączu. Coś dla siebie znajdą zarówno ogrodnicy, działkowcy, jak i rolnicy i sadownicy, ale nie tylko. Nie zabraknie też regionalnej kuchni, różnych pokazów, warsztatów i zwierząt.
3: Na ten moment mamy już 300 wystawców. Od zwierząt po wszelkie inne kategorie wystawy, które występują na agropromocji. Mamy sektory maszyn, rolnictwa, rękodzieła, przetwórstwa, no i jeszcze wiele innych przy okazji. Jest sporo gastronomii. Program jest bardzo bogaty. Właściwie jak rozpoczynamy, to cały czas coś się dzieje, nie ma przerw. W tym roku jeszcze będą dodatkowo lekkie przeniesienia na strefę zwierząt, ponieważ tam będziemy mieli bardzo dużo wydarzeń związanych ze zwierzętami, zwłaszcza wydarzeń z końmi. Jeżeli będą szczegółowe pytania, będziemy to wszystko poszerzać. No, myślę, że wszystko wskazuje na to, że będzie to największa agropromocja, choć od ostatniej ona tak bardzo się nie powiększyła, bo może jakieś 10% wystawców. Wiele zależy od pogody. Myślę, że tutaj z tej strony odpowiedzialnym za pogodę jest ksiądz Paweł, więc... Ale jakby była ładna, to mogę i ja odpowiadać. Proszę Państwa, na to nie mamy wpływu, ale myślę, że no, uda nam się ta wystawa niezależnie od pogody. Jest przygotowana nieograniczona ilość miejsc parkingowych, które są bezpłatne. Każdy wjedzie, wyjedzie bez problemu. Zabezpieczają to nasi pracownicy. Wydzierżawiliśmy sporo terenów dodatkowo po to, żeby rzeczywiście każdy mógł dojechać i bezpiecznie zaparkować. Co więcej, myślę, że chciałbym dziś tutaj podziękować współorganizatorom, Instytutowi Zootechniki Państwowemu, Instytutowi Badawczemu i obecnemu tutaj Tomaszowi Jackowi, doktorowi nauk rolniczych. Myślę, że ta część naukowa ma duże znaczenie również dla agropromocji, chociaż to wydarzenie dla naprawdę zwykłych ludzi, dla każdego, kto zechce przyjechać. Dziękuję bardzo panu staroście, który coraz, tak powiem, więcej angażuje się w agropromocję i w tym roku również dodatkowe różne elementy ze strony starostwa występują. No i dziękuję za zaangażowanie panu Jackowi Lelkowi, burmistrzowi miasta i całemu miastu, które bardzo żywo włącza się w organizację tego wydarzenia. Można powiedzieć tak, bez pomocy tych współorganizatorów ta agropromocja by się albo nie udała, albo byłaby byle jak.
4: Ja również jestem bardzo zadowolony, że Państwa widzę tak dużej ilości osób. Wydaje mi się, że ta już 34. edycja agropromocji będzie też wielkim wydarzeniem, jak zawsze jest. Ja również tutaj bardzo dziękuję panu dyrektorowi Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, panu Bronisławowi Dudce za pełną współpracę. Ta sprawa jest zawsze organizacyjna, sprawy są zawsze dograne, zawsze między nami nie ma żadnych problemów. My jako Instytut Zootechniki jesteśmy odpowiedzialni, tak jak wspomniał pan dyrektor, za część naukową wystawy. Oczywiście chcemy, żeby ta część naukowa była przystępnie podana wszystkim zwiedzającym, bo to ma być wielkie święto zwiedzających, wielkie święto rolnictwa. Oczywiście wymiana doświadczeń, wymiana pewnych technologii. Chcemy to wszystko pokazać, my zaprezentujemy zwierzęta i oczywiście jako Instytut Zootechniki, który odpowiedzialny jest krajowym koordynatorem ochrony zasobów genetycznych ras rodzimych, będziemy przedstawiali te rasy rodzime i produkty z nich pochodzące. Będą stoiska z serami, będą stoiska z wyrobami, ale zapraszam już w tej chwili taki kulminacyjny pokaz do gotowania gulaszu jagnięcego z rasy rodzimej. Będzie go prowadził Mikołaj Rej. Zapraszam serdecznie. Gulaszu dla nikogo nie zabraknie. Kociołek jest duży. Także myślę, że to też będzie taka duża, duża atrakcja. Będą też konkursy kulinarne, też z wykorzystaniem ras rodzimych. Koło gospodyń wiejskich będą gotowały w drugim dniu wystawy agropromocji. Będą gotowały potrawy właśnie też razem z Mikołajem Rejem, przedstawicielem Instytutu.
5: Bardzo się cieszę. Jest to ogromna promocja dla powiatu, szczególnie tutaj w Starym Sączu. Stary Sącz, który żył kiedyś, tutaj były pierwsze jarmaki, tu wszystko się kiedyś zaczynało, także szczególnie nasza sądecka kultura będzie promowana, szczególnie kulinarna. Mówimy też o tym, że rok 2026 jest rokiem pastwisk i pasterzy, więc to wszystko się wpisuje doskonale w naszą kulturę, tradycję pasterską, która jeszcze jest na Sądecczyźnie. No i cóż, pozostaje mi podziękować oczywiście tutaj głównemu organizatorowi za współpracę i za to, że to się odbywa właśnie na Sądecczyźnie, największa wystawa w Małopolsce. W Polsce, mogę powiedzieć nawet w całej południowej Polsce, dlatego tym bardziej większa radość z naszej strony, że możemy promować naszą ziemię. I mogę tylko zaprosić Państwa, mogę powiedzieć tylko tyle, że zapraszam Państwa na Sądecki Kosz Zdrowej Żywności, na targi, które się odbędą, Agropromocja 2026, 34. edycja w Starym Sączu.
6: Do tych zaproszeń i ja w imieniu miasta Starego Sącza i całej gminy chcę bardzo serdecznie dołączyć. Można powiedzieć, że mamy taki troszkę mały jubileusz. Po raz piąty agropromocja będzie się odbywała w Starym Sączu i mogę powiedzieć już z obserwacji, ale również z tego, co się szykuje w tym roku, jak już wspomniał również pan dyrektor Dudka, no będzie ta z każdym rokiem ta agropromocja jest coraz większa, coraz bardziej atrakcyjna, coraz więcej różnej oferty czeka na tych, którzy przyjeżdżają i na szczęście coraz więcej również nie tylko wystawców przyjeżdża do Starego Sącza na agropromocję, ale przyjeżdża ich także odwiedzających, kupujących, zwiedzających, dokształcających się, bo tutaj jest to działanie nie tylko handlowe, ale również takie promocyjne i myślę, że edukacyjne. Bardzo mnie cieszy to, że takim nawiązaniem do tradycji starosądeckiej, którą były targi końskie, jest to, że ten moduł właśnie związany z końmi w tym roku będzie szczególnie mocno rozwinięty. Dziękuję tutaj właśnie współorganizatorom za to podejście. Myślę, że czeka nas naprawdę dużo atrakcji. My ze swojej strony jako miasto zadbaliśmy o to, żeby dojazd był jak najbardziej taki dogodny. Wiadomo, że spodziewamy się bardzo dużej ilości gości, ale jak pan dyrektor wspomniał, jest przygotowanych wiele parkingów, jest zmiana organizacji ruchu tak, żeby można było bez zdania, bez denerwowania się po prostu dojechać na swoje miejsce parkowania, a potem z tego miejsca wygodnie dojść do terenu wystawy. Także zapraszam do Starego Sącza. Czeka nas naprawdę wspaniały weekend, najbliższa sobota, niedziela, agropromocja w Starym Sączu.
7: Szczęść Boże, witam i pozdrawiam wszystkich rolników, sadowników, no i nade wszystko organizatorów, partnerów i wszystkich, którzy pomagają w organizacji tego wydarzenia. Kiedy obserwuję od paru lat agropromocję, to trzeba powiedzieć, że to jest spotkanie może nie tak liczne, jak było w 99, kiedy Jan Paweł II przy ołtarzu papieskim zgromadził prawie 800 tysięcy ludzi, ale ku temu idzie. To jest miejsce spotkań, które są taką duchową wymianą darów. To przecież dzięki pracy rolników i sadowników mamy te wszystkie dobra, od chleba począwszy do owoców na naszym stole. Ich wartość dostrzegamy szczególnie wtedy, kiedy czegoś zaczyna brakować. I ta agropromocja ma na celu właśnie pokazanie tej zdrowej żywności, pięknej tradycji. I można powiedzieć śmiało, że agropromocja to jest spotkanie tradycji z nowoczesnością, że tutaj się dokonuje wiele rzeczy, wiele spotkań, które mają wpływ na dalsze losy i na pracę rolników. I chciałbym to wystąpienie oprzeć na takich dwóch filarach. Jeden filar to jest Jan Paweł II, którego duch tutaj ciągle jest obecny. On przecież uczył o wartości pracy ludzkiej, o godności człowieka i miał do tej pracy wielki szacunek, ale też uczył i uwrażliwiał, że na Matkę Ziemię trzeba patrzeć jako na tę, która nas żywi, utrzymuje i mamy o nią zadbać po to, żeby przekazać następnym pokoleniom. A drugi aspekt jest taki, że za miesiąc od agropromocji będziemy przeżywali 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka z Asyżu, który z niesamowitą prostotą, pokorą i wdzięcznością do Pana Boga za świat, który nas otacza, ciągle się zwracał i uczy nas tego. I myślę, że wszyscy rolnicy i sadownicy doskonale to wiedzą, że to jest potężny wysiłek, to jest współpraca wielu, wielu ludzi, ale ciągle też jesteśmy cząstką tego świata i wiele zależy od pogody, od Bożego błogosławieństwa w tej pracy. Dziękuję również Państwu, przedstawicielom wszystkich mediów, dzięki którym te wydarzenia idą w Polskę, a wiem od księży z północnych kresów naszej ojczyzny, że obserwują i żyją tym, co tutaj się dzieje. A więc spotkanie tradycji z nowoczesnością, warto tu być.
3: Chciałem zwrócić uwagę na kilka takich punktów. Są rozstrzygnięcia różnych konkursów dla najlepszych w różnych dziedzinach. Agroturystyka, agroekologia i bardzo wiele innych konkursów. Mamy też 35-lecie KRUS-u w pierwszy dzień. Będzie o tym, o działalności tej instytucji, która ubezpiecza dużo ludzi w naszym rejonie zwłaszcza. Mamy też w drugi dzień takie wydarzenie, które nazywa się Polska Smakuje. Jest to finał wojewódzki konkursu. Organizuje je Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i tam też będzie, jest to, będzie tam w namiocie na wjeździe do tutaj do diecezjalnego centrum i tam będzie ta, w namiocie będzie ten konkurs w niedzielę. Jest oczywiście wiele innych wydarzeń. Tak, będą pokazy gotowania zdrowej żywności, będą konkursy z programu produktów regionalnych, także będą tutaj rozdawane nominacje do pereł. No i oczywiście w drugi dzień wspomniany przez dyrektora Jacka Kociołek ze zwierząt raz rodzimych. Notabene dziś dotarła do mnie taka informacja, że dużo zdrowsze jest białko zwierzęce jak roślinne. Zdecydowanie do wszystkich mieszkańców. Rolnicy, sadownicy, to głównie wystawcy, ale też bardzo wielu ludzi przyjeżdża to po prostu podejrzeć różne technologie. Będzie można zobaczyć dron pracujący. Będą inne pokazy polowe, ale będą też pokazy tradycyjnego wykorzystania koni. na przykład. Także wiele rzeczy i oczywiście widowiskowe pokazy zaprzęgów, zarówno pokazy, jak i zawody. Przez prawie 4-5 godzin dziennie strefa zwierząt będzie żyła cały czas, ale tam poza końmi będą również inne zwierzęta. Jest prawie 30 wystawców, ponad 30 wystawców różnych zwierząt. Dzieciaki mają oczywiście swój plac tutaj wewnątrz, ten i z boku tam stawia się nam, ja nie mogę ciągle tej nazwy spamiętać, gdzie będą atrakcje dla dzieci. Tam już będzie odpłatnie, bo tam jest inwestor prywatny. My tylko dzierżawimy teren, natomiast to wszystko tu jest na placu, to jest za darmo, poza oczywiście gastronomią, która sobie będzie tam handlowała, ale to Państwo zobaczą ceny. Bardzo wielu, ci, którzy nie będą mieli ani złotówki, też przeżyją.
1: Mówił Bronisław Dudka, szef Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który agropromocję organizuje. Wystawa już w ten weekend w Starym Sączu. Nie będzie wysokiego na 200 metrów magazynu energii w Nowym Sączu. Budowla miała powstać w jednej z dzielnic domków jednorodzinnych w Nowym Sączu. Władze miasta wydały negatywną decyzję w tej sprawie, bo inwestor nie przedstawił na czas odpowiednich dokumentów.
8: Dokładnie tak. Tutaj jako prezydent miasta zawsze deklarowałem, że zawsze będę postępował zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, który nakłada na mnie obowiązek rozpatrzenia każdego wniosku, oczywiście z obowiązującymi przepisami prawa. I tak było i tym razem. Bezstronnie podszedłem do tematu. Był termin wyznaczony na uzupełnienie dokumentacji. Niestety w tym terminie dokumenty nie były uzupełnione. W związku z powyższym sygnowałem bodajże jeszcze w piątek decyzję odmowną i pewnie wkrótce taka decyzja dotrze do inwestora. Tak, był taki wniosek, ale uznałem, że to jest zbyt poważna budowla, żeby po prostu bawić się w takie przedłużanie. Jeżeli ktoś ma tak dużą inwestycję w planie, to powinien być przygotowany od strony dokumentacyjnej, od strony wszelkiego rodzaju decyzji, które są wymagane i uzgodnień. I wtedy składam kompletny wniosek na budowę aż tak dużego przecież obiektu. No, nie chciałbym, żeby taki proces ciągnął się, nie wiem, latami, wzbudza jeszcze dodatkowe emocje. Jeżeli poziom odwoławczy, czyli poziom wojewody zadecyduje inaczej, no to będziemy wtedy do tego tematu podchodzić. Natomiast na dzień dzisiejszy temat ze strony miasta jest zamknięty. Tak, dokładnie tak, taką decyzję podpisałem w zeszłym tygodniu.
9: Inwestor może ewentualnie się decydować jeszcze odwoływać.
8: No, od każdej decyzji zgodnie z KPA oczywiście można się odwoływać. Jak powiedziałem, ja uważam, że decyzja środowiskowa jest takim minimum, które powinno być złożone w tym procesie. Także zażądałem dodatkowych uzgodnień, między innymi, tak mówiłem, z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, nawet z siłami zbrojnymi, no bo wysokość 212 metrów to nie jest mały domek jednorodzinny, tylko potężna inwestycja, która będzie oddziaływała nie tylko od strony środowiska, ale także komunikacyjnie i z tytułu różnych innych przesłanek.
1: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Hanzel. 2 tygodnie temu mieszkańcy dzielnicy, gdzie miał powstać magazyn energii, oprotestowali pomysł i budowę. Jest przetarg na projekt i przebudowę rynku maślanego w Nowym Sączu. Firma, która wygra, będzie musiała zaprojektować całą inwestycję i wykonać remont. Zmienić ma się sporo, mówi Artur Bochenek, zastępca prezydenta Nowego Sącza.
10: Oj, zmian będzie całe mnóstwo. Już w tym roku pierwsze zmiany, czyli prostowanie ulicy Sobieskiego, bo od tego zaczynamy. Wejście w teren, odgrodzenie ulicy Sobieskiego od placu, tak żeby do końca roku bezpiecznie plac targowy przy rynku maślanym mógł normalnie funkcjonować. Natomiast będą trwały prace budowlane związane z prostowaniem ulicy, z modernizacją zarówno ulicy, jak i chodników po obu stronach ulicy, oświetlenia ulicznego, przejść i całej infrastruktury pod drogą. I to będzie pierwszy etap, który chcemy skończyć na wiosnę przyszłego roku. Natomiast na przełomie roku 26-27 chcemy uruchomić przeprowadzkę kupców z terenu placu targowego na teren nowego placu targowego, czyli na teren starej Sandecji, a do tego czasu, czyli do końca bieżącego roku, przygotować właśnie tenże plac pod ich potrzeby do momentu wybudowania rynku maślanego, czyli do końca 2028. 2008 roku. W pierwszej kolejności wiemy wszyscy, że Stara Sandecja ma charakter placu utwardzonego, ale z ziemi, więc trudno, żeby tam w przypadku opadów, deszczu można było normalnie użytkować ten plac. W związku z tym musimy stosować jakąś podbudowę z kruszywa, czy ewentualnie z asfaltu, to jeszcze będziemy decydować, ale jakaś podbudowa musi być zrealizowana. Do tego oczywiście przeniesione bądź wybudowane na nowo miejsca targowe, w których użytkować będą do końca realizacji umowy kupcy. Do tego przyłącz wody i oczywiście toaleta i dla kupców, i dla oczywiście użytkowników placu targowego i miejsce administracyjne do obsługi placu i co najważniejsze, miejsca parkingowe dla wszystkich korzystających z przyszłego placu targowego. Realnie myślę, że październik, czyli miesiąc wejścia w teren, jest też miejscem, terminem wejścia w Starą Sandecję i pierwsze prace przygotowawcze.
11: Warto inwestować w takie inwestycje jak w Nowym Sączu, maślany rynek. Myślę, że projekt, który jest rozpoznawalny wśród mieszkańców Nowego Sącza, ale przez całej ziemi sądeckiej. Dla mnie bardzo istotny element przekazywania środków europejskich jest to, że te środki inwestujemy w regionie, inwestujemy również w mniejsze realizacje, chociażby ta inwestycja nie jest taka mała, bo wartość inwestycji to prawie 90 milionów złotych, dofinansowanie to ponad 56 milionów złotych, ale przede wszystkim to jest inwestycja w region, ale również zachowanie miejsc pracy dla miejscowych przedsiębiorców, rodzinnych przedsiębiorców, którzy będą też wspierać generalnego wykonawcę, bądź też będą realizować przedsięwzięcia. Istotny element pod względem tego, że budynek, który już stracił swoją funkcję, czyli siedziba Straży Pożarnej, zmieni swoją funkcję, zostanie przebudowany, ale również ten aspekt historyczny zostanie zachowany. Niemniej jednak cały rynek maślany, symboliczne miejsce dla mieszkańców Nowego Sącza będzie zrealizowany w przeciągu kilku lat, bo szacujemy, że do końca 2028 roku to zadanie zostanie zrealizowane, środki zostaną rozliczone i mieszkańcy od 2029 roku, od wiosny będą mogli cieszyć się bardzo piękną przestrzenią.
1: Mówił marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka. Oferty można składać do końca września. Przebudowa ma kosztować 90 milionów złotych. Ponad 50 milionów złotych miasto dostało z unijnej dotacji. Nowoczesne telefony satelitarne trafiły do miast i gmin w regionie sądeckim. Takie urządzenia kupiło starostwo powiatowe. W kryzysowych sytuacjach telefony mają zapewnić łączność lokalnych samorządów ze służbami ratunkowymi, mówi starosta Tadeusz Zaręba.
12: Powiat nowosądzki zakupił z pieniędzy ministerialnych, z oliosów, tak zwanych telefony satelitarne w ilości 35 sztuk, po dwa dla każdej naszej gminy. Mamy gmin 16 i jedno na stanowisko kierowania w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej. I kolejnym krokiem będzie testowanie tej łączności. Jak będzie już uruchomiona, chcemy zbiorczo zakupić abonament do tych telefonów, więc myślę, że jeszcze może w tym roku byśmy zrobili taką próbę łączności, jak telefony satelitarne działają i jak się je wykorzystać. To wszystko oczywiście dla bezpieczeństwa też mieszkańców i szybkiej informacji, jaka będzie potrzebna do przekazania mieszkańcom na terenie powiatu, jak również gmin, jak i szybkiej łączności ze stanowiskiem dowodzenia w Państwowej Straży Pożarnej. Przekaźniki, kable, czy łączność satelitarną, no ma pan odpowiedź, no to jest, że tak powiem, chyba najlepsza łączność, najbardziej skuteczna w sytuacjach zagrożenia i w sytuacjach kryzysowych, gdzie wiadomo, wszystkie urządzenia mogą zostać w jakiś sposób uszkodzone, czy w jakiś sposób unieruchomione, a łączność satelitarna jednak zostaje.
13: Tak, oczywiście. Na co dzień jak najbardziej będzie ten telefon mógł być wykorzystany, szczególnie w obszarach, gdzie mamy problem właśnie z zasięgiem łączności zarówno przy telefonii komórkowej, czy też łączności radiowej. Jest to jakby jeden z elementów takich alternatywnych, może niezbyt często wykorzystywanych, ale jednak bardzo przydatnych, bo są takie miejsca tutaj na terenie Sądeczyzny, gdzie po prostu tej łączności nie ma. Wjeżdżamy w pewne obszary, szczególnie tam zalesione, a mieliśmy takie sytuacje właśnie, że praktycznie łączność się zrywała, nie było żadnej komunikacji, nie było żadnej informacji. To jest utrudnienie dla prowadzącego działania ratownicze, dla koordynowania pracy służb, także jak najbardziej ten telefon w takim bieżącym, codziennym funkcjonowaniu będzie bardzo, bardzo przydatny. To znaczy mieliśmy, my jako tutaj Nowy Sącz, szczególnie grupa poszukiwawczo-ratownicza, mieliśmy do dyspozycji telefon satelitarny, który był przewidziany głównie do działań poza granicami kraju, tam żeśmy to rzeczywiście wykorzystywali, czyli to pokazuje w takich miejscach, gdzie dochodzi do kataklizmu, do zniszczeń praktycznie całej infrastruktury łączności telefonii komórkowej, czy nawet też przewodowej, bo jeżeli nie ma napięcia, to też po prostu wszystko przestaje działać, to te telefony były jedynym źródłem komunikacji.
1: Dodaje komendant Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu Sławomir Wojta. Starostwo kupiło 35 telefonów satelitarnych. Każda gmina dostała po 2 takie urządzenia. Są szanse na nowe ścieżki pieszo-rowerowe w gminie Limanowa. Taka trasa ma powstać w Męcinie w miejscu dawnej linii kolejowej. Mówi Jan Skrzek, wójt gminy Limanowa.
14: Są takie plany, że jeżeli gmina wejdzie w posiadanie gruntu po starym torze, to będziemy się starać tam zrobić ścieżki pieszo-rowerowe. Zabiegaliśmy o to już wcześniej, dlatego niektóre obiekty inżynieryjne, które powstały, które były już wykorzystywane przez kolej, one zostaną odnowione, będą funkcjonować jako takie obiekty zabytkowe, a my będziemy korzystać, żeby cała linia czy ścieżka pieszo-rowerowa była uciąglona. My nie mamy tego typu atrakcji dla mieszkańców, byłaby to przepiękna inwestycja po prostu dla naszych mieszkańców, dla turystów, to jest marzenie, żeby można było ponad 6 km sobie przejechać po takim terenie, bo teren kolei przeważnie był w dobrze dostępnych lokalizacjach i ta lokalizacja by taka pozostała. Pierwszy krok to jest wejść w posiadanie, musiałaby gmina tego gruntu, bo na razie jeszcze nie jesteśmy do końca pewni, czy to będzie grunt przekazany gminie, czy powiatowi. A jeżeli by było gminie, no myślę, że między powiatem a gminą to też spokojnie by można było wejść w posiadanie, żeby to było gminne. Jeżeli będzie gminne, no to na pewno innego pomysłu na wykorzystanie tego terenu nie ma i myślę, że każdy się z tym zgodzi i każdy by chciał, żeby taka inwestycja powstała na terenie tutaj. No nawet chyba trochę ponad 6 km, przy czym jest jakaś jedna przerwa, więc nie chciałbym dokładnie tutaj podawać metrażu, dlatego że między Kłodnym a Męciną jest kawałek nieuciąglonej ścieżki, więc tutaj będzie troszeczkę może, ale około 6 km jest.
15: Piotr Hamarnik, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę, wykonawcy zajmują się remontem i zabezpieczeniem niektórych obiektów inżynieryjnych znajdujących się przy starotorzu linii kolejowej numer 104. Chodzi o 4 mosty i 1 przepust. Prace przy tych obiektach są obecnie na końcowym etapie.
1: Mówił Piotr Hamarnik z PKP PLK. Rusza Sądecka Jesień Kulturalna. Na mieszkańców Nowego Sącza czekają koncerty i spektakle teatralne. Całość zacznie się już w piątek, mówi Małgorzata Głowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.
16: Zaczynamy koncertem inauguracyjnym, który odbędzie się w amfiteatrze. Wystąpi przed nami Symfonia Karpatia pod batutą Wojciecha Zwierniaka, a zaśpiewają dla nas Sławek Uniatowski, Ania Karwan i Marcin Wyrostek. Również gościnnie wystąpi dla nas perkusista afromental Tomek Torres.
1: I trochę tych koncertów w amfiteatrze, z tego co widzę tutaj w repertuarze, jest.
16: Tak, w sumie 9 koncertów i taka perełka, która nam doszła jako niespodzianka do tej jesieni w zeszłym tygodniu. Na zakończenie właśnie Sądeckiej Jesieni Kulturalnej 26 września o godzinie 18:00 chór Scherzo i Majka Jeżowska. Będzie to koncert wieńczący, koncerty w amfiteatrze. Wstęp jest wolny, natomiast trzeba pobrać wejściówkę w Miejskim Ośrodku Kultury. Również będzie można je pobrać w amfiteatrze przed koncertami wcześniejszymi.
1: A jeżeli chodzi o te wcześniejsze koncerty, to tak patrzę w repertuar i można powiedzieć, że tak przygotowaliście program, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Bo jest trochę takiego popu dla tych starszych widzów. Jest też coś nowego, coś dla młodego pokolenia, rap. No i na Ludowo.
16: Na Ludowo i również rodzinny taki koncert, który się cieszy ogromnym zainteresowaniem i zachęcam jeszcze do zakupu biletów, bo naprawdę już zostały dosłownie ostatnie bilety w sektorach C i w tych wyższych miejscach w sektorach B. Jest to koncert Małej Armii Janosika, największy zespół góralski, składający się z 70 osób, które grają i śpiewają. Także będzie na pewno przepiękna uczta muzyczna. Tak jak pan wspomniał, zawsze staram się ułożyć ten repertuar, żeby trafiał do największego grona osób i do dzieci, młodzieży i osób starszych i tych, którzy lubią też muzykę bardziej klasyczną. Stąd też jest właśnie ten koncert na początku Symfonii Karpatii. No i tak samo ze spektaklami, prawda? To też jest urozmaicone. Nie są to tylko komedie i farsy, ale też jest ambitniejszy teatr.
1: I wiem, że w tym roku pierwszy raz w ogóle w Nowym Sączu Kinga Price pojawi
16: tak,
1: się,
16: tak,
1: prawda?
16: Tak, dokładnie tak. Przesyłka ze światów. Kinga Price wystąpi właśnie w tym spektaklu. Niestety już wszystkie bilety się wyprzedały na ten spektakl, ale zapraszam do obejrzenia jeszcze pozostałego repertuaru. Zwolniły się miejsca, które były zarezerwowane i mamy tutaj jeszcze kilka biletów na pozostałe właśnie spektakle.
1: Mhm. A jeżeli chodzi o te pozostałe spektakle, to z jaką sztuką będzie można obcować przez cały wrzesień?
16: Przede wszystkim Teatr tej Ziemi z Nowego Sącza wystąpi po raz pierwszy na Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. Jest to teatr w plenerze. Wstęp tutaj jest również wolny przy ruinach zamku. Także zapraszam w sobotę, w tą właśnie najbliższą sobotę, 5 godzinie 15. Będziemy wędrować wokół ruin zamku, więc to jest na pewno ciekawa propozycja. Widziałam w zeszłym roku, byłam na premierze. Również dzieci są bardzo zachwycone i zainteresowane tym spektaklem, więc jeżeli Państwo nie macie planów, zachęcam wybrać się z całymi rodzinami. W sobotę również mamy przedpremierę Nie śpię po nocach, Alicja w Krainie Dziwów. Jest to propozycja teatru robotniczego w reżyserii Marcina Piotrowiaka i współreżyserii Michała Kościuka. Kolejnego dnia w poniedziałek zawita nas teatr Witkacego z demonizmem zakopiańskim. Jest ona prezentowana przez trzech aktorów, którzy opowiadają historię opartą na artykule z 1919 roku, napisaną przez Witkacego o swoistym klimacie, który się wtedy tworzył przez artystów, którzy przyjeżdżali właśnie z natchnieniem do Zakopanego i twierdzili, że właśnie to Zakopane jest takim pępkiem świata. Także bardzo ciekawa historia, która będzie opowiedziana też w taki sposób kabaretowy i ironiczny. I oczywiście nieoczywisty, jak to na Witkacego przypada.
1: No i mamy też kilka warszawskich teatrów, które przyjadą do Nowego Sącza z aktorami znanymi z małego i dużego ekranu.
16: Tak, dokładnie. Teatr Kapitol, Teatr Potem Otem, Gudejko, Kamienica. Także bardzo dużo propozycji. Zapraszam, żeby się zapoznać z nimi.
1: A je znajdziemy oczywiście na sądeckajesieńkulturalna.pl. Warto tam zaglądać, bo tam też można rezerwować bilety na poszczególne
16: wydarzenia. Dokładnie tak. Bardzo proszę też śledzić nasze media społecznościowe. Na Facebooku mamy fanpage Sądeckiej Jesieni Kulturalnej, jak również w MOKU, bo w tych obu miejscach możecie Państwo znaleźć informacje. Przebijamy je, żeby trafić do jak najszerszego grona odbiorców. Sądecka Jesień Kulturalna jest to festiwal, który wpisał się w kulturę nie tylko w Nowym Sączu, ale również w Małopolsce. Jest to znany już festiwal, który prezentuje nie tylko spektakle znane z całej Polski, ale również koncerty. Praktycznie codziennie Państwo możecie skorzystać z wysokiej kultury, nie tylko płatnych wydarzeń, ale również bezpłatnych. na który serdecznie zapraszam.
1: Dobra, to jeszcze kilka słów o koncertach. Czy jest, widać duże zainteresowanie tak na przestrzeni ostatnich lat, że sądeczanie jednak chcą tych koncertów, że te koncerty, widać, że te koncerty przyciągają mieszkańców do amfiteatru?
16: Tak. Jest duże zainteresowanie. Widzimy też właśnie którym repertuarem jest największe zainteresowanie, ale również staramy się coś nowego zawsze zaprezentować. Tak jak w zeszłym roku było to widowisko akrobatyczno-taneczne. W tym roku postawiliśmy zupełnie na muzykę. Jest to muzyka klubowa, Cybul, Super Nuki Proof 18 września. Również na młodzieży zaprezentujemy koncert hip-hopowy, ponieważ zawsze jest też zainteresowanie i mamy też taki odbiór, że mieszkańcy oczekują koncertu hip-hopowego, na który nie tylko sama młodzież się wybiera, bo również osoby po 40, po 50 znają te utwory i chętnie się bawią właśnie z młodzieżą. W tym roku 5 września Kali, Sarius i Kartki. Ten koncert będzie poprzedzony również bitwą hip-hopową, w której wystąpią sądeccy artyści, którzy pasjonują się tą muzyką.

0: a nie mają możliwości pokazania się. Będzie on tego samego dnia o godzinie 16. Zaprezentują się oni w amfiteatrze i będą oceniani przez jury, w skład którego wchodzi nasz sądecki artysta Arkadio i Kartki. Także wydaje mi się, że już samym wyróżnieniem będzie to, że Kartki będzie słuchał i oceniał tych artystów, a osoba, która zwycięży ten konkurs, wystąpi jako support właśnie przed koncertem hip-hopowym. W tym roku również mamy film, która obchodzi 20-lecie swojego zespołu, więc na pewno będzie to przekrój całej działalności tych wszystkich hitów, które powstały, nie tylko ostatniej płyty. Powrócił Perfekt z Łukaszem Drapałą. Cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem, więc zachęcam do zakupu tych biletów, póki jeszcze są. W kolejnym tygodniu mamy Mateusza Ziółko, naszego lokalnego, uwielbianego chyba przez wszystkich artystę, który zaśpiewa z Liberem. Będzie to koncert, w którym panowie wystąpią razem, ale również osobno. No i nasze sądeckie granie i tańcowanie z uwielbianymi zespołami z Sądeczyzny. Wystąpią Sądeczanie, Dolina Dunajca, Lachy oraz Jańczowiaki. Będą to obrzędy kiszenia kapusty, dużo tańca, śpiewu, humoru. Przed amfiteatrem będziecie Państwo mogli skosztować wyrobów z kapusty. No i czeka dla Was również darmowy poczęstunek w formie bigosu.
1: Polecamy i zapraszamy. Radio SK patronuje w Sądeckiej Jesieni Kulturalnej, a naszym gościem była Małgorzata Głowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury. Dziękuję Pani za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jeśli zapach benzyny i ryk silnika potrafią poprawić Wam humor, to tego wydarzenia nie możecie przegapić. Już w ten weekend Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek zamieni się w Centrum Motoryzacyjnego Raju. Wszystko za sprawą United 7, wielkiego zlotu aut tuningowych. Będzie się działo, a o szczegółach Michał Reszczyński rozmawiał z organizatorem Bartkiem Kuklą.
2: Cześć wszystkim, witam serdecznie. Z tej strony Bartek, czyli organizator United 7 wydarzenia z grupy United Crew.
3: Zacznijmy od tego, co tak naprawdę tutaj będzie czekało na odwiedzających, no bo tych atrakcji chyba jest sporo.
2: Tak, atrakcji jest sporo, tak jak tutaj wspomniałeś. Co najważniejszą taką rzeczami, które są w naszym wydarzeniu, to jest przede wszystkim 330 samochodów wyselekcjonowanych dla zwiedzających. Samochody przyjeżdżają do nas z całej Europy, można powiedzieć, bo mamy samochody ze Słowacji, mamy samochody z Niemiec, mamy tak samo z Czech. Są to samochody tuningowe przede wszystkim, samochody poprzerabiane, gdzie ciężko spotkać te samochody na drodze. Przyjeżdżają do nas z lawetami, przyjeżdżają do nas tak samo na kołach. To jest taka główna atrakcja. Oczywiście do tego mamy przejazdy driftowozami, czyli drift taxi, gdzie chłopaki będą jeździć u nas na placu, czyli na Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek, bo tam przede wszystkim jest całe wydarzenie. Oprócz tego atrakcje dla dzieci, ponieważ ośrodek jest tak urozmaicony, tak bogaty w atrakcje, że naprawdę mają co dzieciaki tam robić. Do tego mamy różne konkursy z właścicielami samochodów, do tego mamy tak samo przejazdy tymi driftowozami i w tym roku jest taki chyba najgłośniejsza informacja, którą można wykrzyczeć, to jest przyjeżdża do nas cała grupa Seven, czyli Golkowicki Han i Kamil Labutta. Zaszczycą nas swoją obecnością. To jest chyba taki główny, w tym roku główna taka atrakcja.
3: No tak, bo to już jest 7. edycja tej imprezy i co roku tak naprawdę można zobaczyć nie tylko fajne auta, ale też zobaczyć tutaj, poznać ekspertów w tej branży.
2: Dokładnie, z tymi ludźmi można rozmawiać dzień i noc. To jest dla nas coś pięknego, bo od 2016 roku jako grupa United spotkaliśmy się na pewnym evencie, to z tego co pamiętam to był Tuning Show w Krakowie. Tam zaprzyjaźniliśmy się jako osoby, tam poznawaliśmy się i z roku na rok było to coś, co nas tylko łączy. Spotykamy się tak samo osobiście, spotykamy się tam w domach, to jest już jak cała wielka rodzina. I tak jak wspomniałeś, tematy tutaj motoryzacyjne są na porządku dziennym.
3: Tu będzie można na luzie pogadać z ekspertami, czy bardziej to będzie wyglądało, że jest jakaś prelekcja, czy taki panel dyskusyjny?
2: Nie, tutaj tak naprawdę to jest 2 dni zwiedzania wszystkich samochodów na całym obiekcie, gdzie do każdego samochodu możemy podejść, z właścicielem możemy podyskutować na wszelkiego rodzaju tematy, od początku modyfikacji po końcówkę modyfikacji, ile to wszystko jest warte, o jakich cenach mówimy, co jest przerobione. Jest tematów mnóstwo. Przede wszystkim tak samo będą u nas chłopaki z branży, tak jak mówiłem, YouTube'owej, bo

0: możemy u nas tak samo spotkać poczciwego Krzycha Kamila, gdzie będzie tak samo z ludźmi rozmawiał i można do niego podejść, pogadać. To jest coś takiego, co nas, fanów motoryzacji, cały czas łączy. My dążymy do tego, żeby łączyć to wszystko w jedną całość i pokazać ludziom, że eventy tego typu są naprawdę przefajne i można porozmawiać na motoryzacyjne tematy z każdym.
1: Tych samochodów będzie sporo, tutaj pewnie rozstrzał, jeżeli chodzi o marki, no jest konkretny.
0: Oj, rozstrzał jest konkretny. Możemy wejść w JDM, możemy wejść w grupę niemiecką, czyli Volkswageny, Mercedesy. Możemy spotkać też bardzo nietypowe samochody, bo bodajże w tamtym roku odwiedził nas taki pan, gdzie buduje samochody od zera, od totalnego zera. Czyli nie ma nic, robi sobie projekt w głowie i ten projekt z kartki przerabia na rzeczywistość.
1: Wiadomo, czy będzie w tym roku?
0: Właśnie to jest pytanie, bo my chcielibyśmy, żeby był, ale logistycznie dla niego to jest bardzo ciężkie, bo on tych samochodów ma bodajże chyba 11 i niestety te samochody nie są jezdne na drodze. Musi je przywozić, że tak powiem, lawetami, także logistycznie to jest bardzo ciężko dla niego.
1: Będzie taka opcja, aby do niektórych tych egzemplarzy wsiąść, no bo to pewnie też zależy od dogadania się z właścicielem,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, jest taka opcja, jak najbardziej jest taka opcja, tylko zawsze jako my, fani motoryzacji, gdzie ja tak samo mam taki samochód, tak samo grupa nasza ma samochody tuningowe, fajną opcją jest podejść, zapytać i powiedzieć, czy mogę sobie usiąść za kierownicą, czy mogę usiąść za pasażerem. Śmiem twierdzić, że jest to w 100% realne, ale właśnie ten gest pokazania tego, że się wszyscy szanujemy, zapytania kierowcy, to jest taka najważniejsza część tego właśnie, że, tego gestu.
1: No tak, no, a nie tak na chama wchodzić do prywatnego pojazdu, prawda?
0: Tak, no na chama wchodzenie do prywatnego pojazdu to w ogóle się, bądźmy szczerzy, my w te samochody wkładamy całe serce. To nie jest tak, że my po prostu kupujemy gotowy samochód, kupujemy gotowy projekt i jeździmy sobie nim po eventach. Nie. My do samochodów całe serce oddajemy. Oczywiście też portfele, bo to jest też
1: drogi biznes.
0: No, drogi biznes. Nie ukrywajmy, że te modyfikacje z roku na rok są coraz droższe, coraz bardziej pracochłonne, ale właśnie dzięki takim gestom, gdzie ktoś do ciebie podejdzie, spyta się o wejście, czy nawet odpalenie samochodu, to wszystko można zrobić. Tylko trzeba mieć troszeczkę takiego samooceny, jakby to wyglądało z drugiej strony, prawda?
1: Wspomniałeś tutaj o pokazach driftowych, jak sprawdzałem harmonogram, będzie też chyba offroad.
0: U nas offroad wygląda tak, że w tym roku będą z nami jeździć takie samochody o nazwie Mavericki. Są to samochody czterokołowe, typowo w teren. Jest tam adrenalina, ja mogę potwierdzić osobiście, poprosiłem chłopaków, mówię, chłopaki, dobra, 7 lat jestem na tej edycji jako organizator, 7 lat jestem jako główny prowadzący. Nie przejechałem się tym samochodem, weźcie mnie, przywieźcie. Uwierz mi, zeszłem z tego samochodu cały szczęścia.
1: Aż tak.
0: Jest frajda, jest zabawa. Może zapomnieliśmy jeszcze o najważniejszej kwestii, bo mówimy tutaj o driftowozach, mówimy o właśnie Maverickach. Wszystkie te przejazdy, do których wsiadasz, którym wsiadają zwiedzający, są w jednym takim głównym, szczytnym celu, co zawsze, co edycję po prostu to organizujemy, czyli zbieramy pieniążki na cel, jakiś cel. W tym roku mamy Matyldę. Matylda jest dzieckiem, gdzie będzie przechodziła różnego rodzaju operacje za granicą w Austrii. Bodajże w maju też przechodziła taką operację kolana. Jest potrzebne mnóstwo pieniędzy i my naprawdę z czystego serca robimy ten event, żeby po prostu wspomagać takie dzieci, bo wiemy, że w dzisiejszych czasach wydawanie pieniędzy na samochód to jest drugorzędna rzecz. Zawsze jest priorytet, żeby na coś po prostu pomóc, żeby komuś pomóc. Udaje się nam to zawsze. Ci ludzie są chętni na te przejazdy, a nam się tylko serce raduje, że możemy taką pomoc nieść.
1: No właśnie, jeżeli chodzi o tą zbiórkę tutaj, to powiedzmy, te środki będą zbierane, na przykład ta kwestia, na przykład tych przejazdów offroadowych. Tutaj się posiedza taki przejazd, czy już tu jak tam kupić wyjściówkę?
0: Tak jak mówisz, przejazdy offroadowe, przejazdy driftowe, lot helikopterem.
1: O, no to też nie tylko też, dla fanów czterech kółek.
0: Dokładnie, już po prostu zapomnieliśmy sobie o tym lecie helikopterem. Wszystkie te przejazdy Maverickiem czy driftowozem są właśnie zbierane pieniążki dla Matyldy. Zbierane są pieniążki do puszek, czyli każdy taki przejazd będzie miał jakąś swoją cenę. My nigdy nie narzucamy z góry ceny, bo to nie do nas należy. Ludzie mają serce, ludzie wiedzą, ile dać, także pamiętajcie o tym, że to jest tylko i wyłącznie dla Matyldy.
1: A możemy właśnie powiedzieć, co Matyldzie tutaj dolega?
0: Matylda w chwili obecnej ma krótszą jedną nóżkę. Ona się urodziła z wadami genetycznymi. Zbierana jest operacja przede wszystkim na wydłużenie nóżki, na operację kolana, bo jej największym marzeniem, jak ona nam to mówiła, jej największym marzeniem to jest to, żeby chodzić

0: dla ludzi, które potrzebują.
1: Piękna historia, tak szczerze.
0: Tak, piękna historia, bo dla nich to było też wielkie przeżycie, bo mogą pomóc komuś z naszej grupy. Ja jestem im niedozgodnie wdzięczny. Do tej pory będę o tym wspominał, bo co prawda może nie ma takiego przypadku jak Matylda. Ja mam przypadek dziecka, które ma dziecięce porażenie mózgowe. Córka moja do tej pory jeszcze nie może chodzić, ale walczymy o to, żeby chodziła. Właśnie te pieniążki, które są z driftów, z Mavericka, my jako rodzice, bo ja teraz mówię w roli rodziców, którzy mają takie problemy. To jest duży zastrzyk gotówki, gdzie wiesz, że możesz wykorzystać to w 100%. Tylko i wyłącznie na dziecko.
1: Ale super to jest to, że powiedzmy to całe to środowisko tu motoryzacyjne, no bo wy to organizujecie, prawda? Ale nawet udało wam się tutaj różnych tych influencerów z tej branży i wszyscy, ten szczytny cel tutaj skupiają się na tym.
0: Tak, influencerzy przy takiej organizacji byli, no w tym roku jest ich sporo. Co prawda w 2016, jak za 2019, przepraszam, bo to się mijałem roki, w 2016 spotkaliśmy się, w 2019 zaczęliśmy pierwszy event, gdzie mieliśmy na początku, żebym nie skłamał, 100 samochodów. My to dopiero rozpędzali. My znaleźliśmy obiekt, ten centrum aktywnego wypoczynku w Borku jest przeogromny, daje nam duże możliwości. Mamy dobrą współpracę z nimi. I gdy zaczynaliśmy w 2019 roku ten event, gdy mieliśmy to 100 samochodów, wtedy była taka obawa, czy nam to wypali. Jest 7. edycja, mamy 330 samochodów, mamy 20 driftowozów, mamy ludzi z zagranicy i dodatkowo dzieją się takie sytuacje, że influencerzy do nas piszą, bo chcemy u was być, bo słyszeliśmy, że ten zlot robi jedno wielkie boom. I nam się serce raduje, no my jesteśmy zadowoleni, my tym żyjemy, co prawda. Nikt nie widzi na przykład z tyłu, jak to wygląda, ten cały zlot, jako my organizatorzy, jest masakr. Po prostu, jak to kolega na zegarku w tamtym roku sprawdził, 29 km przez 2 dni zrobione na nogach.
1: No to konkretnie.
0: To mamy, jest tak duży obiekt, tak dużo tego, że po prostu no, mamy co robić.
1: A tutaj głód wśród mieszkańców regionu, już nawet nie mówię o pasjonatach typowych motoryzacji, ale jest duży?
0: Tak. Dochodzi do takich sytuacji, że po zlocie mówi się jeszcze dobre 4 miesiące. I ludzie tylko czekają na to, żebyśmy wystrzelili z datą. My zawsze robimy taką nutkę niepewności, bo my tą datę nie robimy od razu. My sobie musimy zakończyć, musimy sobie odpocząć 2 tygodnie i my już myślimy, jak będzie dalej. Takim punktem zapalnym po całym zlocie mamy taką grupę na Messengerze, kiedy ktoś z nas, z wszystkich chłopaków zmieni datę, zmieni nazwę grupy. To wtedy już wiemy, oho.
1: To już wiadomo, co się dzieje.
0: No, tak. To jest taki punkt zapalny. Ludzie są głodni tego, cała tutaj okoliczność jest głodna, bo jeśli na przykład pisze ci chłopak zlotowicz samochodem i mówi, słuchajcie, kiedy będzie następny United, bo mam do was 1200 km i ja już sobie muszę powoli rezerwować hotel, czy muszę sobie rezerwować w ogóle urlop, no to wtedy nam daje do myślenia, okej, czyli już ludzie są głodni następnego roku.
1: Tak, to znaczy, tak. Robicie mega dobrą robotę. Tak.
0: No dokładnie, no jest tego tak mnóstwo, jest ciężko mi to opisać, bo to 2 dni się dzieje, mamy konkursy na najlepszy wydech, mamy konkursy Car Limbo, gdzie nam chłopaki przyjeżdżają, walczą o każdy centymetr, żeby przejechać pod wyznaczoną tyczką. To już dochodzi do takich scen, że mam na przykład Car Limbo i mamy posegregowane Car Limbo na statiku i mamy Car Limbo na powietrzu, czyli na pneumatyce. I chłopaki są do tego zdolni, tak poświęcają te samochody, że w tamtym roku do Hondy takiej malutkiej weszło nam chyba 11 osób. Gdzie jeszcze by się wpakowali, ale już po prostu niżej się nie dało.
1: Jeżeli chodzi o te zabawy dla najmłodszych, co tutaj ogólnie będzie?
0: Zabawy dla najmłodszych w tym roku planujemy postawić samochód, gdzie dzieciaki będą mogły sobie po tym samochodzie pomalować różnego rodzaju kredkami. Będziemy mieć tak samo takie dmuchane zamki do zjeżdżalnie dla dzieci. Poza tym obiekt jest wyposażony w gastronomię, jak i przy gastronomii mamy różnego rodzaju place zabaw. Jest tak duży ten obiekt, że tam posiada obiekt zwierzęta, gdzie mogą te dzieciaki do tych zwierząt przyjść, pobawić się. Mamy różne wodne atrakcje, tak samo na obiekcie. No jest właściciel obiektu, gdzie będzie ten zlot. Po prostu sam, jeśli mówimy o zlocie, to sam jest zadowolony, że odbywa się na tym właśnie obiekcie, bo to jest dla niego coś, co może rozreklamować, ale dla dzieci to jest czysta frajda.
1: No
0: my też dlatego we wrześniu mamy ten zlot, z tego względu,

0: Tam się odbywają różne kolonie, więc mamy ograniczony tak samo czas do tego.
1: Tych atrakcji wszystkich jest ogólnie sporo, a gdybyś ty miał wybrać jedną taką, która jakoś, no nie wiem, jest twoją ulubioną najbardziej coś.
0: Ojej, nie będę mówił lot helikopterem, bo jeszcze nie odważyłem się tego zrobić. Ja z perspektywy gościa, który jest organizatorem tego, ja postawiłbym na drifty.
1: Drifty?
0: Drift. To poczuć to 400 koni za pasażera na tym placu, gdzie będzie chłopaki driftować. Poczuć to 400 koni, to jest tylko i wyłącznie adrenalina. To nic więcej, nic nie masz przed oczami, tylko dym i palące się opony, ten gorąc i ten właśnie dźwięk wydechu tego silnika. To robi największą robotę, gdzie po prostu masz ciarki i stawiają ci włosy dęba. Tak to wygląda.
1: Wgniata bardzo w fotel?
0: Czy wgniata? Jeszcze zależy, jakie mamy samochody, bo w tym roku mamy ich tak 20 tych samochodów, tych driftowozów. Są samochody po 900 koni. Czyli na przykład wiem, że Golkowicki Han swoim smurfem przyjedzie i on tam ma już pod 700. No to już to czuć. Jak widziałem pasażera, który wysiadał z takiego samochodu, no to fajnie wygląda wysiadanie, wiesz, bo to jest, jak wsiadasz jest okej, jak wysiadasz się przewracasz, bo nie wiesz co.
1: Wszystko wiruje.
0: Wszystko wiruje, wszystko, adrenalina z ciebie schodzi, jest od razu lepszy oddech albo cięższy. Tam wsiadasz do samochodu, robisz i koniec. I czekasz na cały ten przejazd.
1: A są jakieś ograniczenia na przykład wiekowe, jeżeli chodzi o te atrakcje tutaj?
0: Jeśli chodzi o atrakcje driftowozów, wszystko mamy zabezpieczone, wszystko jest w 100% zorganizowane, na, żeby zapewnić bezpieczeństwo zwiedzającym. Ograniczenia wiekowe, sami drifterzy potrafią powiedzieć, czy puszczamy, czy nie, no bo to zależy wszystko, kto ma jaki przystosowany samochód, czy mamy wyższe fotele, czy mamy niższe fotele. Oczywiście każdy u nas zwiedzający, który wsiądzie na prawy fotel, jest wyposażony w kaski. Mamy straż pożarną na miejscu, gdzie no, to musi być, to jest priorytet bezpieczeństwa dla zwiedzających. Także ograniczenie wiekowe sami drifterzy sobie narzucają. Mówią po prostu, słuchajcie, no ta osoba jest troszkę za młoda, ta osoba nie może z nami jechać. Myślę, że ludzie to zrozumieją, bo tutaj też bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Mhm.
1: Impreza odbywa się w pierwszy wrześniowy weekend, to powiedzmy o godzinach, w jakich tu można ogólnie wpadać do was.
0: Godziny dla zwiedzających, zaczynamy całą imprezę, zaczynamy w sobotę. Tutaj mamy dla zwiedzających bodajże od 11 do godziny 18-19. Wtedy zwiedzający są wypraszani, ponieważ mamy też przygotowany afterparty dla ludzi, którzy przyjechali, czyli dla osób, uczestników. Niestety jest ich tak dużo, że nie możemy sobie pozwolić też na to, żeby było to tak wielka impreza, tylko zamykamy się w ścisłym gronie i tam po prostu robimy sobie taki afterparty. Główne atrakcje zapraszamy w sobotę. W sobotę mamy różnego rodzaju liczne konkursy, gdzie będzie mnóstwo nagród do wygrania dla uczestników, jak i też mamy przygotowane atrakcje dla zwiedzających, ponieważ mamy licytację dla Matyldy, które będę prowadził ja z przyjacielem i tam po prostu na tych licytacjach będą naprawdę bardzo, bardzo fajne gadżety do wylicytowania. Już nie mówię na przykład, że w tamtym roku mieliśmy obraz od Kamila Labuty, gdzie został wylicytowany bodajże za 1500 zł. Różnego rodzaju influencerzy tak samo dają nam to i mówią, słuchajcie, przeznaczcie to na licytację, bo tej dziewczynie trzeba pomóc, my to dajemy od siebie.
1: No to będą konkretnie gorące dwa dni.
0: Tak, to są konkretnie gorące dwa dni. Prosiłbym wszystkich, aby każdy modlił się o pogodę. Pogoda dla nas jest priorytetem. Nie lubimy deszczu. Deszcz jest zmorą.
1: No wtedy offroad czy drift to chyba?
0: O, ja bym nie wiem. Są ludzie odważni. Offroad czy drift na tym polu, gdzie tam chłopaki jeżdżą, to jak jest sucho, to już jest ekstremalnie. Nie wyobrażam sobie, jak będzie tam błoto, gdzie jest tam teren bagnisty. Także takim Maverickiem zakopać się tam, no ciekawie.
2: Zlot już od piątku do niedzieli w Borku. Patronujemy temu wydarzeniu, a z organizatorem imprezy Bartkiem Kuklą rozmawiał Michał Reszczyński. Przed nami Narodowe Czytanie, do którego dołączy Sądecka Biblioteka Publiczna. Zaprasza ona do strefy relaksu już w najbliższą sobotę na czytanie fragmentów Dziadów Adama Mickiewicza. Dołączyć może każdy chętny.
3: Tak, tradycyjnie włączyliśmy się w 15. już edycję Narodowego Czytania. Zapraszamy wszystkich do wysłuchania i do włączenia się również w czytanie drugiej części Dziadów Adama Mickiewicza. Będziemy czytać przed budynkiem głównym Sądeckiej Biblioteki w naszej bibliotecznej strefie relaksu. Zapraszamy. Godzina 12, 5 września w sobotę.
4: Trzeba przynieść ze sobą swoje egzemplarze książki, czy będą tutaj na miejscu?
3: Można przynieść, ale oczywiście będziemy mieć na miejscu. Jesteśmy biblioteką, mamy dużo egzemplarzy, będziemy mieć różne wydawnictwa, wydania. Zapraszamy, będzie można też właśnie włączyć się czynnie w czytanie.
4: 9 września zapraszacie na kolejne spotkanie związane z Japonią. Nie będzie to spotkanie podróżnicze, ale będzie to spotkanie z tak zwanym ekspertem. O co dokładnie chodzi?
3: Będzie to spotkanie z ekspertem literackim. Będzie to dyskusja na temat twórczości Harukiego Murakamiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych twórców literatury japońskiej. Ekspert, o co chodzi? Chodzi o to, że będzie to forma klubowa rozmowy o książkach, natomiast będzie też osoba, która będzie tą rozmowę prowadziła, moderowała i uzupełniała ją o taką wiedzę ekspercką, o wiedzę krytyka literackiego i osoby, która tą twórczością się akurat tego pisarza zajmuje. Spotkanie będzie moderowała Małgorzata Irena Niemczyńska, pisarka i reporterka, zdobywczyni licznych nagród literackich, która wspólnie z czytelnikami, uczestnikami tego spotkania będzie rozmawiała na temat twórczości Harukiego Murakamiego. Spotkanie odbywa się w ramach projektu Literatura bez granic. Teraz właśnie trwa cykl poświęcony literaturze i kulturze Japonii. Kolejnym spotkaniem z tego cyklu będzie już spotkanie podróżnicze i będzie prowadziła to jedna z naszych czytelniczek, która odwiedziła Japonię, która podróżuje i która opowie nam o swoich doświadczeniach związanych z podróżami do tego kraju, pokaże nam własne zdjęcia i również nagrania i będzie zachęcała, by ten kraj również samemu odwiedzić. Będzie to Ewelina Kochańska, która jakby bardzo interesowała się kulturą i sztuką Japonii. Następnie spotkała w naszym kraju kilku twórców tejże sztuki, którzy zachęcili ją do tego, by sama również wyjechała i zobaczyła tę sztukę już tam na własne oczy.
4: Czyli będzie pokaz zdjęć, pokaz filmów, ciekawe opowieści?
3: Tak, dokładnie tak. Do tego będzie również promocja książek. Tak, będzie pokaz slajdów, filmów. Będą ciekawe historie związane z jej podróżami do Japonii oraz będzie również promocja książek podróżniczych, które będzie można również wypożyczyć w naszej bibliotece podczas tego spotkania.
4: Spotkanie 16 września o godzinie 17. I jeszcze mamy coś wcześniej, bo 11 września też dość ciekawe spotkanie z Mariolą Pryzwan, która napisała kilka biografii znanych artystek, znanych piosenkarek. A komu będzie poświęcone to spotkanie?
3: To spotkanie, jak sam tytuł spotkania mówi, dwie Anny, zresztą Mariola Pryzwan napisała też książkę dokładnie o tym samym tytule, będzie poświęcone Annie Jantar i Annie German. Oprócz opowieści samej autorki, ciekawostek na temat piosenkarek, ich życia i twórczości, będzie również mini recital Anny Wacury, która zaśpiewa piosenki Anny German i Jantar.
4: I kilka dni później mamy Salon Poezji, w którym gościem będzie Anna Dymna.
3: Tak. Salon Poezji to takie pierwsze spotkanie z tego cyklu w Nowym Sączu. Rozpoczniemy salon na wzór krakowskiego Salonu Poezji, który prowadzi Anna Dymna właśnie. I na to pierwsze spotkanie znana aktorka teatralna i filmowa i również promotorka twórczości poetyckiej przyjedzie z wybitnym poetą Józefem Baranem. Razem przedstawią taki spektakl słowno-muzyczny na podstawie zarówno twórczości poetyckiej, jak i prozatorskiej Józefa Barana. A akompaniował im będzie tutaj znany sądecki wokalista Tomasz Wolak, który wykonał aranżacje własne, muzyczne do tych tekstów, które będą prezentowane. Serdecznie zapraszamy. Na to spotkanie obowiązują bilety wstępu, które można odebrać w Bibliotece Głównej.
2: Mówiła Dorota Wcześny z Sądeckiej Biblioteki Publicznej.
4: Zabytkowe pojazdy znowu będzie można zobaczyć w trasie, tym razem w Starym Sączu i Piwnicznej. Tak będzie już w niedzielę, 6 września. Właśnie na ten dzień zaplanowano zlot zabytkowych pojazdów na zakończenie wakacji.
5: Kończymy sezon na naszych drogach, drogach regionu sądeckiego, sezon pojazdów retro. On chyba był udany z tego, co wiemy i co widzieliśmy.
6: Zgadza się. Ten sezon w 2026 roku zdaje mi się był pełen właśnie różnych wydarzeń motoryzacyjnych pod kątem właśnie pojazdów zabytkowych, nie tylko samochodów, ale również motocykli, a i czasem, jak się zdarzyło, autobusów.
5: No właśnie, sporo tych wydarzeń, sporo rajdów, sporo spotkań. Co przyciąga Pana zdaniem właśnie fanów tego typu pojazdów do takich właśnie wydarzeń?
6: Niecodzienne pojazdy. Niecodzienne pojazdy, czyli pojazdy zabytkowe, które już rzadko możemy spotkać na drogach Sądecczyzny i regionu. Także myślę, że takim właśnie taką idealną okazją do spotkania tych właśnie pojazdów będzie pierwszy zlot pojazdów zabytkowych, zakończenie wakacji 2026, który odbędzie się 6 września od godziny 14 na targowisku Mój Targ przy ulicy Wielki Wygon w Starym Sączu. Tam odbędzie się rejestracja uczestników, prezentacja pojazdów, a następnie o 15.30 kolumną w obstawie policji przejedziemy do gminy Piwniczna-Zdrój na teren Nakła, gdzie będzie druga część wydarzenia oraz część gastronomiczna dla uczestników.
5: Jakich pojazdów, jakich samochodów możemy się spodziewać? Co będzie można zobaczyć?
6: Ten rodzaj wydarzenia, czyli zlot, jest nieprzewidywalny. Nigdy nie wiemy, jakie pojazdy się pojawią, ale już dzisiaj możemy powiedzieć, że będzie ich co najmniej około 70. Z tego, co z naszych przewidywań.
5: To będzie tylko przejazd, czy może po drodze będą jakieś konkurencje, tak jak to miało miejsce podczas innych przejazdów?
6: Akurat to wydarzenie będzie w takim spokojnym rytmie, czyli będzie na początku postój, potem przejazd i potem znowu postój, czyli w dwóch miejscach prezentacja pojazdów i historii tak naprawdę, które te pojazdy sobą reprezentują.
5: Czyli warto pojawić się i w Starym Sączu, i w Piwnicznej, ale też pewno po drodze pomiędzy tymi miejscowościami, bo widok takiej kolumny zabytkowych samochodów, no na pewno jest fajny.
6: To będzie na pewno niecodzienny widok, ponieważ ze Starego Sącza przejedziemy właśnie kolumną pojazdów przy obstawie policji i będzie można nas spotkać na drodze z targowiska, następnie główną drogą od strony kąpieliska do ronda w Starym Sączu przy Browarze, a następnie drogą krajową udamy się w stronę Piwnicznej Zdrój.
4: Z Grzegorzem Ormiańskim, który organizuje zlot, rozmawiał Darek Ryś, a samo wydarzenie już w najbliższą niedzielę w Starym Sączu i Piwnicznej.
7: No i mamy, my, Radio SK, niespodziankę dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story, to multimedialny magazyn Eski, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo, i to wszystko czeka na was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez końca, a niebawem będą kolejne nowości.
8: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
7: Więcej o Oskarze Cym się czeka na was w nowym numerze SK Story, wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie, po 20 latach nagrali, no właśnie a propos tej muzyczności, wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści są znowu parą. Teraz weszli do studia, nagrali piosenkę Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć teledysk do tego kawałka. A weskowej gorącej 20 też zrobiło się romantycznie. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Zali Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugiej gorącej 20 wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel Ibon. Podium zamyka Sąb z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie, a całą gorącą dwudziestkę, która was nie omija, czeka na sk.pl. Tam głosujecie też na wasze ulubione numery i słuchacie tej listy w każdy piątek. Uwaga, zaczynamy wcześniej, bo po godzinie 17. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie zakończył. Za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR. W sobotę sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty, a wszystkie eskowe koncerty jest darmowy. Jak to jest, że wczoraj jedliśmy kolację razem radiową, a dzisiaj śniadanko mamy wspólne. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie, 2 po 9. Justin Bieber, Sorry. Tak zaczynamy, przyjemnie i delikatnie.

Wiem, że kusiło, żeby teraz kałką od głośności trochę dać w prawo, ewentualnie plus nacisnąć tam, gdzie się głośność reguluje, ale nie można jeszcze, bo to jak na niedzielę trochę wczesna godzina, 17 po 9, a numer bardzo przyjemny, bo takie tylko hity na czasie wam gramy w Radiu SK. Fast Boy, Music Sounds. Ktokolwiek jechał kiedykolwiek w niedzielę na rano do pracy, albo robi to dość regularnie, ten chyba zgodzi się ze mną, że ta rzeczywistość poranna, niedzielna jest dookoła nas zupełnie inna. My wychodzimy z domu, wiadomo, do roboty, ale dookoła jakoś tak cicho. Ktoś półprzytomny jedynie czasami gdzieś tam nam przemknie, bo spaceruje z psem. Albo też jedzie do pracy i wygląda tak samo idealnie, w cudzysłowie, jak my, też jadący do pracy. No ale niedziela, niedziela rządzi się swoimi prawami. Nieco dłużej rano jest cicho, dla niektórych nawet przyjemnie. Ale jak komuś teraz dosiadłem się do samochodu, ewentualnie wprosiłem do kuchni na śniadanie, a ewentualnie pod tę kawę, która już się parzy, to mi jest bardzo miło, mam nadzieję, że zaprosicie. Ja przynoszę hity na czasie. Co wy dajecie w zamian? Gdybyście chcieli coś podrzucić, zapraszam 664-402-302, ewentualnie głosówki na Messengerze. Co w zamian za hity na czasie jesteście w stanie mi tutaj zaoferować? Będzie Dawid Kwiatkowski, nie sam, bo w duecie z Margaret, genialnym duecie, ale wcześniej Eminem i Houdini w Radiu SK.

0: Można nim powiedzieć prawdziwy ojciec dancehallu. Mogliście, jeżeli tylko wam PESEL pozwala, przez ostatnie 3 minuty próbować potwerkować. I wcale nie chodzi o to, że może w pewnym wieku nie wypada, tylko w pewnym wieku to sobie można, podejmując takie próby L4 na najbliższy tydzień, załatwić. Sean Paul, Get Busy w Radiu SK i już za nami, bo u nas hity na czasie. A teraz halo, halo, czy ja dodzwoniłem się do lasu?
1: Tak, witam serdecznie.
0: Cześć Tomek, moi drodzy. Tomek wysłał mi MMS-a, zdjęcie przysłał z pozdrowieniami ze środka, bo jesteś w środku lasu, prawda? Wysłałeś swoje obozowisko.
1: Tak.
0: Słuchaj, strasznie mnie to zainteresowało. Jak to jest i co ty robisz w lesie o tej porze? Co, twoje obozowisko, skąd w ogóle taki pomysł, taka idea? Co ty naprawdę spałeś w lesie dzisiaj?
1: Dokładnie tak. Słuchaj, sobota, południe, pakuję plecak i jadę do pierwszego lepszego lasu. Nie wiem, wybieram se losowo, jadę, szukam i widzę fajny las, wjeżdżam, rozbijam obóz.
0: Słuchaj,
1: nocuję tutaj.
0: Pierwsze pytanie, słuchaj, jakie przychodzi mi do głowy, to czy to jest bezpieczne, czy miałeś jakichś gości?
1: Nie. Poza zwierzętami, które nas otaczają, wow, nie ma. Ale słuchaj, no zwierzęta zazwyczaj obawiają się ludzi, nie my ich, tak? Mhm. Także może i blisko podchodzą, ale słyszymy je w nocy. Ale nie ma to, żeby to było gdzieś coś strasznego.
0: Czyli to jest taki porządny reset dla głowy po całym tygodniu spędzonym w pracy, nie? Po tym wszystkim, co nas tak czasami ciśnie, męczy, no to taka cisza to jest coś fajnego.
1: Dokładnie tak, słuchaj, leżysz, szum lasu, ptaki z rana śpiewają, jesteś po takiej jednej nocy naładowane baterie na cały kolejny tydzień. I zbliża się kolejna sobota, jeżeli pozwala na to czas. Jedziesz znowu, tak?
0: Ale napisałeś też, że
1: uzależnia.
0: Nie do końca jest taka cisza, bo jednak małe radio na baterię zabierasz i tam SK i hity na czasie ci grają, to napisałeś.
1: Dokładnie. To jest Radio SK, zawsze z nami było, jest, no i będzie, gdziekolwiek byśmy nie pojechali.
0: Napisałeś jeszcze w SMS-ie, śniadanko w lesie. Słuchaj, no właśnie, jak to śniadanie w lesie wygląda? Czy to jest klasyczna konserwa jedzona prosto z puszki, mielonka, czy też coś innego? Czy może coś bardziej wykwintnego sobie przygotowujesz tam? Jak to wygląda?
1: Różnie bywa, ale zazwyczaj jest to kiełbasa z ogniska, pieczona na patyku.
0: Już żałuję, że zapytałem.
1: Także, no, takiego smaku nie ma nigdzie indziej.
0: Czyli ty dzisiaj w lesie zjadłeś lepiej niż ja w domu.
1: Na pewno, gwarantuję ci.
0: Tomek, wszystkiego dobrego w takim razie. Życzymy, żeby pogoda sprzyjała oczywiście takiemu fajnemu spędzaniu czasu. Może kogoś teraz zainspirowałeś, może ktoś też pójdzie w las w weekend i tak będzie sobie odpoczywał. Dla ciebie koszulka eskowa z napisem cześć na piersi w prezencie.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz was.
0: I żeby tam robale cię nie kąsały, bo to może być jakaś uczulka.
1: Nie ma takiego.
0: Okej, no to zaprawiony w boju. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
1: Wzajemnie, wszystkiego dobrego.
2: Reklama. Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
3: Szalik?
2: Zimno.
4: Herbatka?
2: Cieplej.
3: Grzejnik?
2: Gorąco.
4: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
2: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
5: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
6: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show koło ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
8: Straciłem przez niego pracę, nie dojechałem, bo nie odpalił. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
7: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
8: Transport gratis.
7: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
8: 18-444-9301.
7: auto-złom-tegoboże.pl.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Co łączy rolników, miłośników ogrodnictwa, natury i setki wystawców? Oczywiście agropromocja. Już 5 i 6 września Stary Sącz zamieni się w Centrum Rolniczych Inspiracji. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na 34. edycję wystawy. W programie ponad 400 wystawców, najnowsze maszyny, pokazy zwierząt, ekoprodukty, rękodzieło, konkursy i strefa dla najmłodszych. 5 i 6 września diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Wpadnijcie całą rodziną.
11: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: No to jak? Matura już jest, a pomysłu na siebie nadal brak? Nie kombinuj, wybierz najlepszą opcję Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Oferujemy atrakcyjne kierunki i specjalności, programy stypendialne, wymiany międzynarodowe, praktyki i staże, po godzinach studenckie koła naukowe, zespoły artystyczne, bogate życie kulturalne, sekcje sportowe AZS i wiele więcej. Rekrutacja trwa. www.urk.edu.pl. Uniwersytet Rolniczy z natury najlepszy.
14: I po reklamie.

Mam taką nadzieję, że jako że niedziela w kalendarzu, to żaden budzik wam teraz o poranku ring, ring, ring nie robił, albo nie dał tym znienawidzonym przez was budzikiem, który przecież was budzi do roboty albo do szkoły. Że jakoś inaczej sobie to ustawiliście. H, R&B, Ring My Bell, to jest SK, to są hity na czasie, 7 minut i będzie godzina 10. Słuchajcie, Tomek, jak się okazuje, który pojawił się na naszej antenie dosłownie przed chwilą, mówiąc o tym, że w weekend jak tylko może, to wybiera się do lasu i tam spędza noc, bo to jest rzeczywiście super reset, bliżej natury i tak dalej, i tak dalej. Tak zainspirował niektórych, że ja tu zaczynam dostawać szczegółowe pytania, ale no nie potrafię wam odpowiedzieć szczegółowo, jaki namiot, jak przygotować obozowisko. Pewnie internet jest niezłą kopalnią wiedzy. Ja w lesie jeszcze nie nocowałem, wszystko przede mną. Gdybyście wy to chcieli zrobić po raz pierwszy, to może nawet z wami do takiego lasu na taki nocleg wybiorą się Sońta i Korościel, bo oni mają taką zabawę SK po raz pierwszy. Bardzo chętnie pomożemy, a właściwie oni pomogą czemuś, co wy pierwszy raz w życiu chcecie zrobić. Zgłoszenia do tej zabawy na sk.pl albo w naszej eskowej apce. A jak nic, jak ich znam, Sońta i Korościel z wami do tego lasu na ten nocleg, no kto wie, kto wie. Więc działajcie, SK po raz pierwszy już jutro po godzinie 15 u Sointy i Korościela. Wy się zgłaszacie na sk.pl albo w naszej SK-owej apce.

0: Esca. Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z piątka, cukru, brak,
1: Duda, Duda Day. Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed Tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
2: Chcesz uzupełnić braki w wykształceniu? Zdobyć konkretny i atrakcyjny zawód? Zrób to w Faber Centrum Kształcenia. Nauka z dofinansowaniem w szkole policjalnej na kierunkach terapeuta zajęciowy, masażysta, higienistka i asystentka stomatologiczna, ortoptystka, opiekun medyczny, kosmetyka i inne. Zapraszamy na kwalifikacyjne kursy zawodowe i do liceum dla dorosłych. Nie czekaj, zapisy trwają. Faber Centrum Kształcenia. Kraków Karmelicka 43A przez 2. Faber, twoją drogą do sukcesu. Sprawdź nas na www.faberedu.pl.
3: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609 304 454. www.drewnopartner.pl.
4: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: 11 września rynek w Bochni. Targi pracy służb mundurowych. Bliżej służby, więcej możliwości. Poznaj służby, zobacz sprzęt, poczuj emocje podczas pokazów i koncertu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Czekają także wirtualne gogle i bezpłatna strefa gastronomiczna. Patronat honorowy, minister obrony narodowej oraz wojewoda Małopolski. Zapraszają Powiatowy Urząd Pracy w Bochni oraz Starostwo Powiatowe w Bochni. Widzimy się już 11 września, godzina 11. Rynek w Bochni.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W sobotę 19 września Sądeckie granie i tańcowanie. To fascynująca podróż w świat tradycji, regionalnych zespołów i dawnych obrzędów. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
9: I po reklamie.
10: SK Małopolska. Na czasie.
11: Witajcie, Michał Rejduch. Dziś kolejny dzień zlotu motoryzacyjnego United 7. Spodziewajcie się konkretnej adrenaliny, a w trakcie imprezy będą zbierane pieniądze na leczenie małej Matyldy.
12: Ona się urodziła z wadami genetycznymi. Zbierana jest operacja przede wszystkim na wydłużenie nóżki, na operację kolana.
11: Mówił Bartek Kukla, jeden z organizatorów. Impreza odbywa się w Centrum Aktywnego Wypoczynku w Borku. A jeżeli lubicie biegać, to możecie zgłaszać się do biegu na Miejską Górę w Starym Sączu. Impreza już za tydzień. Zapisy na aktywnystarysacz.pl.
13: Muzyka się żyje.
14: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem. No i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
15: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
16: Już podrósł nawet kilka centymetrów.
15: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w operze leśnej.
16: My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na operę leśną, mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
14: No i udało się zdobyć bursztynowego słowika, a wszystko za hit stygnie lato. Teraz mają dla nas nowy numer, Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
16: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
15: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, by ich było jak najmniej.
14: Nowy numer Kuby i Kuby na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, a Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo. 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Erga Arenie w Trójmieście i Tarun Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego też postanowiła zniknąć ze sceny, no i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany. Urlop urlopem. Ja wiem, że są tacy, którzy zaczynają, bo Tomek napisał, inny Tomek niż ten, który noc w lesie spędzał, że on właśnie 2 tygodnie wolnego rozpoczyna, więc tych urlopowiczów troszkę spóźnionych pozdrawiamy. A dla wszystkich gramy hity na czasie. Rafał Adamczak. Dzień dobry. A gdyby ktoś miał opóźniony zapłon, jeżeli chodzi o weekendowe porządki, to weźcie sobie w ogóle, odpuśćcie już w ten weekend, w kolejny posprzątacie. A jak? Tak jak Dawid Podsiadło. Na błysk. 9:50 to jest SK.

może gdzieś tam ktoś stosuje przy aktywności fizycznej taką samą filozofię jak ja, czyli wrzucam sobie eskę na słuchawki i tempo wszelakiej aktywności, wszelkich ćwiczeń dostosowuję do numeru, który akurat leci w esce. No to teraz wasze tętno mogło podskoczyć, jeżeli tak robicie, bo to Somebody's Watching Me, Bitfreex, numer, który wam zagrałem, ale za chwilę czy będzie spokojniej? No, raczej nie nastawiałbym się. Łatwe ganki, Majko, już czekają, potem Avicii i Liteora, potem Oscar Sims, czyli krótko mówiąc, energii brakować nie będzie. 17 po 10, to jest niedzielny poranek, chyba jest dobrze, prawda? A na pewno jest dobrze w Krynkach, to jest Podlasie, bo tam pojawiło się takie oryginalnie wyglądające, chciałem powiedzieć, urządzenie, ale chyba nie możemy tego nazwać urządzeniem. To jest niewielka budka na kołach, przy której nie ma sprzedawcy, ale można sobie tam zakupić ziemniaki. Mało tego, jak głosi napis, jest to kartoflomat, moi drodzy, czyli bierzecie sobie woreczek ziemniaków, zostawiacie zapłatę, można do skrzyneczki gotówką, można ewentualnie jakąś drogą elektroniczną przesłać i już. I proszę bardzo, i za tym dziełem stoi 17-letni Franciszek Perkowski. On to wykombinował, on to wymyślił, no jak się okazuje, działa. Kartoflomat w Krynkach na Podlasiu, jak jeszcze nie macie zdjęcia przy kartoflomacie i nie pochwaliście się w socialach, to trzeba nadrobić, ale przy okazji, jak tam będziecie, to trzeba worek ziemniaków, nie? Wiadomo. Mamy już kwiatomaty, mamy paczkomaty, mamy bankomaty, ale to, co zrobił 17-letni Franek w Krynkach właśnie, to nie dość, że kartoflomat, ale prawdziwy biznesowy szach.

0: Najnowsza propozycja od Margaret, Prima Ballerina w Radiu SK. Gramy hity na czasie i wszystkie hity zaczynają się w SC. 28 minut zostało do godziny 11. Słuchajcie, jeszcze lato walczy. Jeszcze nasze nastroje odpowiednio nastawione nie odpuszczają. Jeszcze chcemy się bawić, jeszcze chcemy lata. I w związku z tym SK Music Tour to jest oczywiście nasza letnia trasa koncertowa, na którą zapraszamy. Jeszcze dzisiaj w Zelowie możecie spotkać się z Kamilem Noselem, który poprowadzi dla was koncert, na którym, uwaga, Maryla Rodowicza. Za tydzień jesteśmy 11 i 12 w Rawiczu. Tutaj zagrają Dawid Kwiatkowski i Seth Smiles. Do tego też na pewno na scenie pojawią się Łzy i Golec Orkiestra. No i za tydzień też jesteśmy w Wałbrzychu, gdzie OSR, Lemon, Maryla Rodowicz, Warius Manx, Zalewski i Zalia. Czyli na bogato, prawda? No ale przyjdzie taki czas, kiedy skoki narciarskie wystartują. To już jest mocny dowód na to, że rzeczywiście jesienio, zima, a potem i zima do nas przyjdą i te pory się zbliżają. A dokładnie za 3 miesiące będziemy mieć mikołajki. No w sumie słuchajcie, będzie inaczej, ale źle nie będzie. Nie ma co narzekać, potem znowu przyjdzie piękna wiosna, znowu przyjdzie lato i znowu przyjdą wakacje. Faruko i Pepas już za chwileczkę w Radiu SK. Będzie też Swedish House Mafia z nowością, czyli numerem nagranym z Rykę Lee, Happiness is so sad.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show koło ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
3: Straciłem przez niego pracę, nie dojechałem, bo nie odpalił. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
2: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
3: Transport gratis.
2: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
3: 18-444-9301.
2: Auto myślnik złom, myślnik tego Boże.pl.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Co łączy rolników, miłośników ogrodnictwa, natury i setki wystawców? Oczywiście agropromocja. Już 5 i 6 września Stary Sącz zamieni się w Centrum Rolniczych Inspiracji. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na 34. edycję wystawy. W programie ponad 400 wystawców, najnowsze maszyny, pokazy zwierząt, ekoprodukty, rękodzieło, konkursy i strefa dla najmłodszych. 5 i 6 września diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Wpadnijcie całą rodziną.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed Tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
9: To będzie ostatnia reklama. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: I po reklamie.

0: nóżka chodzi, co? Bo to jest bardzo dobry numer. White 2115, Palar i Vivi Simon, to coś. W Radiu SK hity na czasie, 6 minut i będzie godzina 11. Jeżeli w ramach ratowania jeszcze klimatów letnich poszlibyście na jakąś fajną imprezę, to chyba mam dobrą propozycję i chyba mamy ratunek, bo w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo Dimek z orkiestrą i z gośćmi, czyli historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni i podwójne zaproszenie zupełnie przypadkiem na tę imprezę znalazłem. Bardzo chętnie wam oddam, tylko słuchajcie, tradycyjnie dajcie znać, że chcecie, albo inaczej, że bardzo chcecie i że to właśnie wam owe podwójne zaproszenie się należy na Dimka i na historię polskiego hip-hopu. Przypominam, rozdział trzeci, ostatni za tydzień, a właściwie nie cały tydzień, bo w sobotę na lotnisku Bemowo w Warszawie. Czekam na wasze głosówki na eskowym messengerze.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
6: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
14: O Boże, co wyście tu zrobili?
15: Czy możemy zwolnić go?
16: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
15: Michel, ty jesteś już mój asystent.
13: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
17: Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
1: To będzie ostatnia reklama.
18: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
19: I po reklamie.
20: Muzyką się żyje.
21: Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. W piątek zagrała filmowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na scenie pojawiło się wielu gości. To m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja, czy nawet 1-8-L, z którymi Sanach wykonała kultowy hit Jak zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd piątkowego koncertu był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie też zobaczyć zobaczyć na sk.pl. To wszystko przed koncertem w Sanach. Wydałam nowy singiel Cicho Sza, który na pewno usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz, tom pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruściak, Kundelbury oraz Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Pojawiło się zaledwie 1000 egzemplarzy, które artystka osobiście podpisała. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki. Rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów. Wielki powrót zapowiedziała na przyszły rok. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Grałem wam już nowość od Margaret. Chodzi o hit Prima Ballerina, który zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie. Może nawet zbyt dobrze.
0: Ja myślę, że to też jest nocny numer. W sensie, jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Mm-hmm. Ja już dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik. Jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej, i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
21: Potraktujcie może to ostrzeżenie od Margaret absolutnie poważnie. A Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie i pamiętajcie, że gorąca 20 teraz zaczyna się godzinę wcześniej, bo w każdy piątek już o 17. A my teraz odpalamy kolejną godzinę pełną weekendowego odpoczynku, luzu, chillowania, a jak trzeba to i pracy. Minuta po 11. Rafał Adamczak, dzień dobry. To niezły duecik na początek. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat w Radiu SK już teraz gramy.

Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, Modern Game i zawsze przy okazji tego numeru, który przypomina nam mundial, ten wielki, ten mundial mężczyzn w piłkę kopaną, który za nami. Będę przypominał o tym, co dzieje się teraz w Polsce, bo mamy Mistrzostwa Świata w piłkę nożną kobiet U20. No i Polki tak bardzo ładnie rozgromiły na dzień dobry Argentynę wczoraj 3-0, że są teraz na pierwszym miejscu w grupie A. Kolejny mecz, kiedy Polki się zaprezentują, to wtorek i wtedy na pewno zagramy z Meksykiem, a do tego jeszcze mnóstwo innych po drodze fajnych meczów, fajnych emocji piłkarskich w wykonaniu pań, więc zachęcam do tego, żeby się tym wydarzeniem zainteresować i śledzić, bo rzeczywiście chyba tutaj panie mają nam dużo do pokazania, dużo dobrej piłki. Tak, pamiętam bilety na Gymka i historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni mam, oddam wydarzenie w sobotę najbliższą na lotnisku Bemowo w Warszawie, ale cały czas czekam na te głosówki, które mnie przekonają do tego, że te bilety właśnie powinny trafić do ciebie albo do ciebie. A bilety są dwa, albo jak kto woli, jeden podwójny. Teraz już numer jeden ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK, Zalia. Tylko kochaj mnie.

0: Måneskin i Supermondo w Radio SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Sanach znowu wrzuciła przyspieszenie, jakieś takie wyższe obroty podkręciła, dopiero co dostaliśmy Kapitana, w sensie nowy singiel, a już proszę bardzo, zaraz po tym jak finałowo zamknęła koncertowo oczywiście Sanach na stadionach koncertem w Warszawie na PGE Narodowym, dostaliśmy kolejny numer Cichosza i moi drodzy, jest się czym zachwycać, nie oszukujmy się, Sanach, Cichosza, wesce już teraz.

0: Jest kilku artystów, a może nawet wielu, którzy siedzą w tak zwanej tanecznej muzie, a zaczynali od rockowego grania. To właśnie jeden z takich artystów, Denzel, u nas z USP Mirant. A chcecie kolejny przykład? Bardzo proszę, chociażby duet Offenbach. Zaczynali rockowo, a tak naprawdę wypłynęli, kiedy zaczęli robić taneczną muzę. I też ich doskonale pewnie kojarzycie z naszej jaskowej anteny. 26 minut i będzie godzina 12, jak kto woli, będzie niedzielne południe. A propos Jimka i historii polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, czyli fajnego koncertu, który szykuje się w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo. Taka oto przyszła głosówka od Agaty.
1: No hej, bardzo mi zależy na wejściówce, na Jimka. Już nieraz do was pisałam, startowałam, a jednocześnie zostałam oszukana na jednym portalu i nie dostałam biletów, także bardzo mi zależy. Liczę na was, dzięki, hej.
0: O nie, no my nie jesteśmy jak ten jeden portal. Nie, Agata, od nas na pewno ten bilet podwójny na Jimka dostaniesz, tym bardziej, że uwaga, Agata ma też swoją grupę wsparcia, bo chwilę później przyszła jeszcze taka głosówka.
2: Bardzo chcę, żeby moja mama zdobyła bilety i spędziła dobry czas z moim wujkiem, bo bardzo dużo razy nie trafiała bilety i chciałbym, żeby w końcu trafiła.
0: No to w końcu trafiła i w końcu ten podwójny bilet dla mamy i wujka na Jimka jak najbardziej. Ciekaw jestem, dlaczego młodemu tak zależy. Wiadomo, może być zasady, kota nie ma w domu, myszy harcują. Ale spokojnie, jak wam się teraz z tymi biletami nie udało, bo nie jesteście Agatą, to jeszcze dzisiaj będzie szansa na pewno w Radiu SK.
3: Reklama.
4: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
5: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Siła, zbiórka, cukru, brak. Duda, Duda, day.
6: To jak, gramy w ciepło-zimno?
7: Czapka?
6: Zimno.
8: Koc?
6: Cieplej.
7: Grzejnik?
6: Gorąco.
8: To nowe ogrzewanie.
6: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
9: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
10: Witam, witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show Koło Ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
11: Straciłem przez niego pracę, nie dojechałem, bo nie odpalił. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
10: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
11: Transport gratis.
10: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
11: 18-444-9301.
10: Auto myślnik złom, myślnik tego Boże.pl.
12: Co łączy rolników, miłośników ogrodnictwa, natury i setki wystawców? Oczywiście agropromocja. Już 5 i 6 września Stary Sącz zamieni się w Centrum Rolniczych Inspiracji. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na 34. edycję wystawy. W programie ponad 400 wystawców, najnowsze maszyny, pokazy zwierząt, ekoprodukty, rękodzieło, konkursy i strefa dla najmłodszych. 5 i 6 września diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Wpadnijcie całą rodziną.
13: Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed Tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
14: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
15: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
16: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm. Zyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 11 września rynek w Bochni. Targi pracy służb mundurowych. Bliżej służby, więcej możliwości. Poznaj służby, zobacz sprzęt, poczuj emocje podczas pokazów i koncertu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Czekają także wirtualne gogle i bezpłatna strefa gastronomiczna. Patronat honorowy, minister obrony narodowej oraz wojewoda Małopolski. Zapraszają Powiatowy Urząd Pracy w Bochni oraz Starostwo Powiatowe w Bochni. Widzimy się już 11 września, godzina 11. Rynek w Bochni.
19: I po reklamie.

jest Radio SK, to są hity na czasie, Alex Molenin, Passenger. A propos, tak trochę w nawiązaniu do tytułu tego numeru, kiedyś w sieci krążył taki mem, taka grafika, która doskonale obrazowała i opisywała, jaką rolę w aucie pełni pasażer. Ten jest siedzący z przodu obok kierowcy, ten jest z tyłu po prawej, ten po lewej, prawda, że jeden tam zarządza muzyką, drugi reguluje temperaturę w klimatyzacji i tym podobne. Są też tacy pasażerowie, którzy w kółko zadają pytanie, czy daleko jeszcze? Pozdrawiamy ich gorąco, nie ma co. Słuchajcie, ciekaw jestem, czy was taki podział ról w aucie w ogóle interesuje i czy wam to odpowiada, czy może raczej jest, należycie do tych pasażerów, czy też może nawet do tych kierowców, kiedy właśnie to was totalnie drażni. Czego kierowcy nie lubią u swoich pasażerów, ewentualnie czego pasażerowie nie lubią u kierowców, bądź za co chcą w samochodzie odpowiadać i czym się tam wtrącić. Może jakimś słowem, nie jedź szybko, zwolnij i tak dalej, wiadomo. Podróże z matką tutaj przodują. Dajcie znać, jeżeli macie takie swoje ulubione, w cudzysłowie, zachowania w aucie. Może na Messengerze, można głosówką, czekam, a można też SMS-em pod 664 402 302.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Marian, jaki laptop jest top?
3: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
4: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: No to jak? Matura już jest, a pomysłu na siebie nadal brak? Nie kombinuj, wybierz najlepszą opcję Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Oferujemy atrakcyjne kierunki i specjalności, programy stypendialne, wymiany międzynarodowe, praktyki i staże, po godzinach studenckie koła naukowe, zespoły artystyczne, bogate życie kulturalne, sekcje sportowe AZS i wiele więcej. Rekrutacja trwa. www.urk.edu.pl. Uniwersytet Rolniczy z natury najlepszy.
7: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
8: I co, zapisałeś się już na studia?
9: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
8: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
9: Brzmi jak miejsce dla mnie.
10: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie. SK Małopolska. Na czasie.
16: Michał Rejduch, witajcie. Kilkudziesięciu tancerzy, wokaliści, muzycy i chór. Niepoprawni optymiści znowu występują w Nowym Sączu, a dziś kolejna odsłona koncertu dla małego Jasia.
17: W sumie taki fajny miszmasz. Trochę musicalu, trochę zespołu Manam, trochę Sun and Grace.
16: Mówiła Maria Polańska-Wnuk z RCW. Koncert o 19 w auli ANS przy Alejach Wolności. A dziś wieczorem w nowosądeckim MOK-u zobaczycie premierowy spektakl Teatru Robotniczego Nie śpię po nocach, Alicja w Krainie Dziwów. Szczegóły są na sondecka.jesienkulturalna.pl.
18: Muzyką się żyje.
19: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do eskowego studia wpadli zdobywcy bursztynowego słowika, czyli duet Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
20: Poznaliśmy się w Radio Węźle Szkolnym tak naprawdę.
21: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
20: Warto było.
21: Tak, teraz z perspektywy czasu. Oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
19: Kuba i Kuba przez te wakacje bujali nas hitem Stygnie lato, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego rotowania. Kini wyprzedził m.in. Gipsa i Kukona, O Co Chodzi czy Japsona, którzy też znaleźli się w czołówce. Cała lista czeka na SK.pl. Możecie tam głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w SC w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Jutro już poniedziałek. Ojej, strasznie to zabrzmiało. Ale jutro gościem Rap 20 będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gibsonem w hicie Drive. A Sompr będzie blisko, ale Polską minie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Sompr najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. 2 minuty po godzinie 12. Czego wy nie lubicie? Co wam pasażer robi w samochodzie, albo odwrotnie, jak już jedziecie, jesteście pasażerem, czego nie znosicie u kierowców? Dajcie znać, czekam na głosówki, zapowiada się wyjątkowo ciekawy temat. Rafał Adamczak, dzień dobry. Ojeju, no ja też mam swoje dziwactwa, niektórzy jeszcze ze mną nie jechali, a już wiedzą, że je mam i już wiedzą jakie. Alessandra, Queen of Kings.

0: Kto nie śpiewał teraz razem z Sylwią Grzeszczak, ten... A nie, dobra. Może sobie to oszczędzimy. Mango, tak nazywa się najnowsza propozycja, którą wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas hity na czasie. Zaraz Bibi Rexa, David Guetta, Set Girls, będzie Sombr, będzie Dua Lipa i The Baby, będzie Riviera, będzie jeszcze Britney Spears. Po takie klasyki sięgniemy. Ja was zapytałem, czego nie lubicie będąc pasażerem u kierowcy, albo odwrotnie, czego wy jako kierowca nie lubicie u pasażerów, albo na co sobie pozwalacie w samochodach, nie wiem, albo jakie tam macie role, podział. I odezwała się Agnieszka, która napisała: ja najbardziej nie lubię, jak prowadzę auto, tego pouczania, uważaj, wolniej. Nie lubię też syczenia pasażerów, kiedy tak naprawdę jadę normalnie. Justyna z kolei pisze: nie lubię, jak kierowca taksówki pyka w telefonie. Wolę przeżyć kurs, a nie zostać pasażerem w trybie game over. I jeszcze wpadła głosówka od Żanety.
1: Wszystko się toczy wokół jedzenia, ale będziesz tu jadła, ale nie na krusz. Będziesz tu sprzątała po sobie. Boże, czy musisz tak trzaskać? Dwa teksty mojego męża, to decyzyjne.
0: To jest zupełnie jakby Żaneta ze mną podróżowała. Jeszcze Litka?
2: Z reguły to bardziej wolę jednak być pasażerem, ale wtedy u kierowcy nie lubię, kiedy zamiast patrzeć przed siebie, ogląda się jednak za kobietami. No niestety, pół żartem, pół serio, ale prawdziwie.
0: Ja pamiętam, jak na jednej z pierwszych jazd, kiedy jeszcze uczyłem się i oczywiście zanim zdobyłem prawo jazdy, instruktor powiedział do mnie: nie patrz na boki, tylko tam, gdzie chleb będzie. Więc jakby co, ja już się nie rozglądam. 18 po 12 to jest SK.

0: Oops, I did it again. To Britney Spears. A gdybyście wy tak w kontraście chcieli coś po raz pierwszy zrobić, to pamiętajcie o naszej nowej zabawieska po raz pierwszy w naszej nowej popołudniowce. Popołudniowce Usointy i Korościela, czyli SK w Radiu SK, bo oni bardzo chętnie wasze marzenia spełnią i w tym pierwszym razie pomogą. Serio, serio, naprawdę. Jutro po godzinie 15 Sointa i Korościel czekają w SC i każdego dnia po południu, a w piątek to nawet wcześniej, bo już od godziny 14, więc w sprawie tych pierwszych razów to zapraszam na sk.pl i do naszej apki eskowej. Tam się możecie zgłosić. A za chwileczkę Temper City i Self Aware w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład. Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła, zbiórka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
4: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Witam, witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show Koło Ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
6: Straciłem przez niego pracę, nie dojechałem, bo nie odpali. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
5: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
6: Transport gratis.
5: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
6: 18-444-9301.
5: Auto, myślnik złom, myślnik tego Boże.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Niskie ceny.
11: Co łączy rolników, miłośników ogrodnictwa, natury i setki wystawców? Oczywiście agropromocja. Już 5 i 6 września Stary Sącz zamieni się w Centrum Rolniczych Inspiracji. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na 34. edycję wystawy. W programie ponad 400 wystawców, najnowsze maszyny, pokazy zwierząt, ekoprodukty, rękodzieło, konkursy i strefa dla najmłodszych. 5 i 6 września Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Wpadnijcie całą rodziną.
12: Marzysz o przyszłości pełnej innowacji? Chcesz tworzyć technologie, które zmieniają świat? Politechnika Krakowska zaprasza. Otwieramy drzwi do kariery inżyniera. Z nami zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale i praktyczne doświadczenie, które otworzy przed Tobą nieograniczone możliwości. Nie czekaj, zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę na PK. Szczegóły na rekrutacja.pk.edu.pl. Politechnika Krakowska. Sprawdź, jak wiedza działa w praktyce.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W waszym domu widać kobiecą rękę?
18: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
19: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: Po Smolonej Swayway i Sunflower. Łukasz, ciekaw jestem, czy my byśmy jakiś duecik mogli nagrać.
1: No to spróbujmy.
2: Kurczę, Sunflower tylko...
3: w naszym wykonaniu.
1: Tylko nie wiem, czy to można by było nazwać śpiewem. To był między śpiewem a rapem. Coś takiego.
0: Nie wiem, co jakby ludzie reagowali, jakby tego posłuchali. Mój Boże.
1: My byśmy byli słoneczniki po prostu.
0: Słuchaj, mi już jest blisko do... A dobra. Słuchajcie, Łukasz Zduńczyk, jak słyszycie, w świetnej formie. Zostaje z wami po godzinie 13, będzie grał hity na czasie. Ale Łukasz, muszę ciebie zapytać o to, co było tematem w tej godzinie. Czego ty nie lubisz, jak pasażer robi w samochodzie, kiedy ty jesteś kierowcą?
1: Jak je chipsy albo paluszki. Jeju, daj spokój.
0: Ja kiedyś to w ogóle byłem trochę przegięty, bo nie lubiłem nawet, jak mi przesuwał fotel tył przód. Znaczy nie, że mój, tylko ten swój.
1: Ale najgorzej jest, jak wsiadasz po kimś. Ustawiłeś sobie idealnie. Lusterka, wszystko ustawione. Nagle ktoś wsiada i znowu muszę ustawiać.
0: Albo najgorzej jest jeszcze, jak pasażer, który siedzi obok, tak blisko sobie przesuwa fotel, nie wiadomo po co, że ci siedzi w szybie i ty patrzysz w prawo, widzisz pasażera, nie widzisz nic.
1: A ja miałem raz taką sytuację, że moja narzeczona obsługuje zawsze butelkę wody i była tak zaspana, że mi tą butelkę podała, potem ja jej oddałem, żeby zakręciła.
0: A ona
1: i nie zakręciła.
0: Okej. Okay. Łukasz Zduńczyk z wami zostaje, Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
8: O Boże, co wyście tu zrobili?
9: Czy możemy zwolnić go?
10: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
9: Michel, ty jesteś już mój asystent.
7: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
11: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
12: Wyjazd na maksa.
11: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22.00 w TTV.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących swojej kariery i zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cym może jeszcze tak spokojnie po prostu wyjść na ulicę?
18: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam.
17: A, czyli jak zobaczycie kogoś w dresie na ulicy, to zwracajcie uwagę, czy to przypadkiem nie jest Oskar Cym. Całą rozmowę znajdziecie na story.sk.pl i na SK-owym kanale na YouTubie. A w Radiu SK możecie regularnie usłyszeć nowy hit Oskara bez końca. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył. Już za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Krzysiek Zalewski. Wstęp na koncerty jest darmowy. Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli do nas ostatnio z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie ochłonęli po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują godnie.
19: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
20: Już tak. Podrósł nawet kilka centymetrów.
19: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam
20: tak. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
17: No i marzenie się spełniło za hit Stygnie Lato, a teraz panowie mają dla nas nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
20: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego
19: Oczywiście
20: robić.
19: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
17: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC 3 minuty po godzinie 13. Ja wam się muszę, słuchajcie, jeszcze poskarżyć na Rafała Adamczaka. On mi tak tu klimę w studiu teraz rozkręcił, że ja zaraz kurtkę założę. Lato mamy, tak tylko przypominam, ale powietrze to już takie jesienne. Kto dzisiaj usłyszał to zdanie? Na szczęście jeszcze w Radiu SK letnia playlista. Łukasz Zduńczyk, cześć!

I tak się leniwie kołyszemy w niedzielne popołudnie, 18 minut po 13. Ale przy tym numerze samochód tak fajnie sunie po asfalcie. W drodze do teściów na obiad na przykład. Nelly Furtado z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. A ja was serdecznie zapraszam na strefę kibica do Radia SK. Startuje punktualnie o godzinie 15. Wtedy będziemy kibicować polskim siatkarkom, które dzisiaj zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy z Serbkami. Wczoraj niestety w półfinale nie udało się wygrać z Włoszkami. Nasze przegrały 1-3. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że nasze słabo grały czy coś. Ja tylko przypomnę, że trener polskich siatkarek Stefano Lavarini jest Włochem. One po prostu nie chciały mu robić przykrości, bo to dobry facet jest.

0: Pamiętacie to? Pamiętacie, jak się przy tym numerze na wakacje jeździło? Zawsze jak ten kawałek leciał w Radiu SK, to ja z fotela pasażera słyszałem: ej, no Łukasz, weź to przycisz trochę, bo za głośno. No nie da się słuchać po cichu. A teraz czas na nowość od wielkich zwycięzców.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Bo w Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery z najwyższej możliwej muzycznej półki. I teraz zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, Kuba i Kuba, ostatnio wpadli do naszego studia i zdradzili, co czuli w momencie ogłoszenia wyników w Operze Leśnej.
2: No to była taka adrenalina nagle, w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo.
0: Z hitem Stygnie Lato zdobyli szczyt, a teraz na antenie Radia SK rozpoczyna się nowy hit Kuby i Kuby. Chłopaki, już teraz. Ten numer jeszcze nie brzmi jak jesień, ale jak taka fajna, ciepła końcówka lata. Test SK to są hity na czasie.

0: się nazywa Uładowanie baterii przed nowym tygodniem. Florida i Kesha z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, przed chwilą w telewizji pokazywali chiński sklep, w którym ludzi obsługuje normalnie, słuchajcie, robot. Dobrze, że w Polsce czegoś takiego nie ma. Już mamy wystarczająco dużo problemów z kasami samoobsługowymi, prawda? Wystarczy, że coś raz źle zeskanujemy i trzeba asystenta wzywać i czekać 5 minut, zanim ktoś do nas przyjdzie. Z robotem te same problemy by były. Prawdziwy kasjer może co jakiś czas jest winny grosika, ale przynajmniej dogadać się normalnie można.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: 11 września rynek w Bochni. Targi pracy służb mundurowych. Bliżej służby, więcej możliwości. Poznaj służby, zobacz sprzęt, poczuj emocje podczas pokazów i koncertu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Czekają także wirtualne gogle i bezpłatna strefa gastronomiczna. Patronat honorowy, minister obrony narodowej oraz wojewoda Małopolski. Zapraszają Powiatowy Urząd Pracy w Bochni oraz Starostwo Powiatowe w Bochni. Widzimy się już 11 września, godzina 11. Rynek w Bochni.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: Co łączy rolników, miłośników ogrodnictwa, natury i setki wystawców? Oczywiście agropromocja. Już 5 i 6 września Stary Sącz zamieni się w Centrum Rolniczych Inspiracji. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na 34. edycję wystawy. W programie ponad 400 wystawców, najnowsze maszyny, pokazy zwierząt, ekoprodukty, rękodzieło, konkursy i strefa dla najmłodszych. 5 i 6 września diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Wpadnijcie całą rodziną.
7: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W piątek 18 września pierwszy raz w Nowym Sączu. Seabull. Klubowa impreza z taneczną energią. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
10: I po reklamie.

Polsce to MJ Deli, zapamiętajcie tego pana, bo on jeszcze namiesza, on jeszcze narobi szumu na polskim rynku muzycznym, a my takie hity dla was odkrywamy w Radiu SK. A teraz mam coś dla fanów rapu, ale takiego starszego rapu, oldschoolowego, rapu sprzed lat. Już w najbliższą sobotę, 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie zagrają legendy BDOS, PZ, Łona, Soku, OSR, Paktofonika i wielu innych. I to wszystko w towarzystwie orkiestry Jimka. Przed nami historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jeżeli chcecie być na tym wydarzeniu, no to odezwijcie się do Radia SK, bo ja mam dla was podwójne zaproszenie i po godzinie 14 wręczę komuś z was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, albo mogą być też SMS-y 664-402-302. Dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na to wydarzenie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
14: O Boże, co wyście tu zrobili?
15: Czy możemy zwolnić go?
16: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
15: Michel, ty jesteś już mój asystent.
13: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
17: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 2 abonamenty w cenie 1 w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
20: Przejdź do Play i wybierz 2 abonamenty w cenie 1, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
21: Play. I po reklamie. SK Małopolska. Na czasie.
22: Witajcie, Michał Rejduch. Na początek zaglądamy do kina Helios w Nowym Sączu, bo pierwszy weekend września przyniósł nam kilka nowości. I tak premierowo zobaczycie tu dramat Nie patrz w dół 2 oraz komedię Spa Weekend. Mamy bilety na te filmy, możecie po nie się zgłaszać na malopolska@sk.pl. A w piątek warto odwiedzić Sądecką Bibliotekę Publiczną. Tu czeka spotkanie poświęcone dwóm legendom polskiej sceny muzycznej, Annie Jantar i Annie German, o których opowie Mariola Pryzwan, autorka książki Dwie Anny. Start o 17.00.
0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu, a chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie, a przywitał ich Wołodymyr Załański. Steve Witkow i Jared Kushner przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i świetną zabawę dla całych rodzin. Trwa kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
1: Power Food Festival w Płocku trwa w najlepsze. Co prawda raz świeci słońce, raz pada deszcz, ale nam to absolutnie nie przeszkadza. My pokazujemy, że można zdrowo i można smacznie. Ja właśnie podchodzę do naszego szefa kuchni, Mariusza Jeznacha. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam.
1: Co ty tutaj robisz?
10: Aktualnie jest tutaj na grillu kotlet, taki hamburger zagrodowy z kurczaka i mamy z drugiej strony hamburger z łososia.
1: Przybywajcie, bo jest tutaj bardzo pysznie. Do zobaczenia.
0: Patronem jest Radio SK, a wydarzenie jest bezpłatne.
23: Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry Jimka. To już w najbliższą sobotę w Warszawie. Jeśli chcecie tam być, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonujcie mnie z kim i dlaczego. I będę miał też coś dla tych, którzy są teraz w trasie. Beat, dobry pas, autostrada, lewy pas. Gips i Opał na pewno w tej godzinie zagrają. Opał jutro wpadnie do Radia SK na rap 20 po 23. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Armin Van Buuren w Radiu SK to są właśnie hity na czasie, a razem ze mną teraz nasz słuchacz Krzysiek, który niczego się nie spodziewa. Wyrwałem go właśnie z rodzinnej imprezy. Cześć Krzysiu.
1: Witam.
0: Słuchaj, bo wiem, że teraz jesteś na imprezie, ale mam nadzieję, że szybko sprawę załatwimy, bo twoja żona mi w zaufaniu powiedziała, że ty lubisz rap. Czy to się zgadza wszystko?
1: Oczywiście.
0: Agnieszka jest razem z nami. Hej Agnieszka.
2: Hej, hej.
0: Krzysiu, powiem ci, że masz naprawdę dobrą żonę. Naprawdę, słuchaj, bo ona w tajemnicy z tej imprezy uciekła na inne piętro, żebyś ty niczego nie widział. Odezwała się do Radia SK i powiedziała, że lubicie rap, że od zawsze słuchacie. A byliście ostatnio razem na jakiejś imprezce?
1: Oj, zdarza się.
0: Zdarza.
1: Oczywiście.
0: Ale słyszałem też, że będziecie mieli wolną chatę. Że dziecko wyjeżdża na jakiś wyjazd.
1: Zgadza się, wszystko się zgadza. Jesteście dobrze poinformowani.
0: SK zawsze dobrze poinformowana. Aż się prosi, żeby coś z tym wolnym czasem zrobić, prawda Agnieszka?
2: Dokładnie tak.
0: No i dlatego Agnieszka odezwała się do Radia SK, bo wie, że tutaj się zaczynają najlepsze imprezki. Słuchajcie, będziecie mogli usłyszeć legendy polskiego rapu na żywo w towarzystwie orkiestry Jimka. Tam będzie PZ, Łona, Sokół, Paktofonika i wielu innych, bo teraz zgarniacie podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. To już w sobotę w Warszawie.
1: O kurczę, dziękuję bardzo. Dzięki.
0: To już wracajcie do stołu, bo rodzina będzie dziwnie patrzeć. Dobrej zabawy wam życzę.
2: Dzięki bardzo.
3: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Gdy

0: wdech, wydech. I tak sobie odpoczywamy, odstresowujemy się przed dniem na P, który jest bardzo daleko. Tak brzmi niedzielne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To była Lana Del Rey. Zanim zrobimy jakikolwiek remont, słuchajcie, musimy się 3 razy zastanowić, bo pewna para z Warzymic w województwie zachodniopomorskim zrobiła remont i straciła oszczędności życia. Nie dlatego, że materiały budowlane były drogie. Słuchajcie, para wyrzucała stare meble i zapomniała opróżnić pewną starą komodę, w której były oszczędności życia. Wystawili na śmietnik starą komodę, a w środku było kilkaset tysięcy złotych. Kiedy się zorientowali, komoda już pojechała prawdopodobnie na wysypisko i teraz policja prowadzi dochodzenie, nawet ta para wynajęła prywatnego detektywa, żeby tę komodę znalazł, na razie śladu po niej zaginął, słuchajcie. Ja myślę, że ci państwo czują coś podobnego co my, gdy zapomnimy wyciągnąć kasy z kieszeni i wyrzucimy spodnie do prania. Tylko że tak kilkaset tysięcy razy bardziej. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no co ty robisz?
4: Jak to co?
3: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: 11 września rynek w Bochni. Targi pracy służb mundurowych. Bliżej służby, więcej możliwości. Poznaj służby, zobacz sprzęt, poczuj emocje podczas pokazów i koncertu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Czekają także wirtualne gogle i bezpłatna strefa gastronomiczna. Patronat honorowy, minister obrony narodowej oraz wojewoda Małopolski. Zapraszają Powiatowy Urząd Pracy w Bochni oraz Starostwo Powiatowe w Bochni. Widzimy się już 11 września, godzina 11. Rynek w Bochni.
6: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
7: Szalik?
6: Zimno.
8: Herbatka?
6: Cieplej.
7: Grzejnik?
6: Gorąco.
8: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
6: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
9: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
10: Witam, witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show Koło Ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
11: Straciłem przez niego pracę, nie dojechałem, bo nie odpalił. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
10: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu, metali kolorowych oraz akumulatorów.
11: Transport gratis.
10: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
11: 18-444-9301.
10: Auto, myślnik złom, myślnik tegoboże.pl.
12: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
13: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: SK.

U nas ciągle jest wakacyjnie. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 15, a polskie siatkarki właśnie teraz wybiegają na boisko w Stambule i już za kilka minut zaczną walkę o brązowy medal Mistrzostw Europy. Zmierzą się z Serbią. Za chwilę będziemy kibicować. Zapraszam Was serdecznie do strefy kibica Radia SK. Będę ten wynik dla Was śledził. Jak tylko coś się fajnego wydarzy, od razu Wam o tym opowiem. Ale Wy też opowiedzcie, właśnie tak w sprawie medalu, w jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj na medal, albo ktoś inny Waszym zdaniem zasługuje. Może taki schaboszczak na obiad Wam wyszedł, że miodzio po prostu. Pochwalcie się tym. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. W jakiej sprawie zasługujecie na medal? SK jest najlepsza w graniu hitów na czasie. No i po godzinie 15 na pewno Temper City się pojawi.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl?
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe wiaty altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
5: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
6: I co, zapisałeś się już na studia?
7: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
6: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
7: Brzmi jak miejsce dla mnie.
8: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideas.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
9: Witam, witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show Koło Ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
10: Straciłem przez niego pracę, nie dojechałem, bo nie odpalił. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
9: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
10: Transport gratis.
9: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
10: 18-444-9301.
9: auto-złom-tegoboże.pl.
11: 11 września rynek w Bochni. Targi pracy służb mundurowych. Bliżej służby, więcej możliwości. Poznaj służby, zobacz sprzęt, poczuj emocje podczas pokazów i koncertu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Czekają także wirtualne gogle i bezpłatna strefa gastronomiczna. Patronat honorowy, minister obrony narodowej oraz wojewoda Małopolski. Zapraszają Powiatowy Urząd Pracy w Bochni oraz Starostwo Powiatowe w Bochni. Widzimy się już 11 września, godzina 11. Rynek w Bochni.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
14: I po reklamie.
15: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Złota nie będzie, ale o brąz też warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia podczas siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Polki wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw.
16: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Idziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
15: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Z naszymi siatkarkami Serbki w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, to potwierdza Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Okazało się, że w systemy obserwacji wleciało duże stado ptaków. Zablokowana krajowa 15 w Dylewie w Kujawsko-Pomorskiem, to między Toruniem i Brodnicą. Zderzyły się tam dwa auta, 3 osoby są ranne, a utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.
0: A na zegarach ściennych właśnie kąt prosty 90 stopni. Taka matematyka. Punktualnie godzina 15. Nasze siatkarki już ustawione, już gotowe do gry. Za chwilę piłka pojdzie w ruch, a my w Radiu SK będziemy śledzić dla was ten mecz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A no i przede wszystkim będę dobrze grał. Keanu Silva już teraz.

0: Ten pan dzisiaj jest w Polsce. Wstawił zdjęcie chyba z jakiegoś hotelu z podpisem Warsaw Poland. Age w Radio SK, gramy hity na czasie. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Bardzo wyrównany początek pierwszego seta, ale no z tego co widzę, to teraz Serbki wychodzą na prowadzenie. Jest 16-13, ale spokojnie, jeszcze wszystko wróci do normy. A wy wręczacie sobie medale. Za co? No, teraz medal biegnie do Marzeny, która spowodowała wielki bałagan w domu w słusznym celu.
1: Cześć Eska. Ja dzisiaj postanowiłam zrobić jesienne porządki mojej szafy. Nie było litości. Większość rzeczy wylądowała w kontenerkach. Łącznie 6 worków na śmieci. Pozdrawiam.
0: To jest jeden z niewielu momentów w życiu, kiedy da się odnaleźć w damskiej szafie, kiedy jest wszystko poukładane i tak będzie myślę, że przez tydzień, dopóki się znowu bałagan nie zrobi. Ale zaraz... Skoro się pojawiło dodatkowe miejsce w szafie, to twój facet już się może szykować na zakupy, bo te braki trzeba uzupełnić. Radio SK. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Jajajaj, to jest cały czas dobre. Hit zawsze na czasie. Black Eyed Peas w Radiu SK. Polskie siatkarki niestety przegrały pierwszego seta z Serbią w meczu o brąz Mistrzostw Europy, ale spokojnie, nadrobimy zaległości. Wystartowała druga partia, teraz aktualnie 2-1 dla reprezentacji Serbii. A wy przyznajecie sobie medale, sobie albo komuś innemu? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Michalina.
1: Hej SK, ja dzisiaj byłam w lesie. Chodziłam 3 godziny i znalazłam jednego rubaczywego prawdziwka. Także myślę, że ten medal jest dla mnie. Za cierpliwość.
0: Nie, to nie jest medal za cierpliwość, to jest medal w eliminowaniu przeciwników. Michalina po prostu teraz wysłała wiadomość do wszystkich grzybiarzy w jej okolicy, że nie, słuchajcie, tam nie ma żadnych grzybów, absolutnie. W ogóle nawet nie idźcie do tego lasu, bo tam nic ciekawego nie znajdziecie. Radio
2: SK. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: W ten weekend. Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie. Najlepsze animacje dla całej rodziny. A wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
10: Kaufland jest fresh!
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
16: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
15: Polecam Michel Moron.
16: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
17: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy zł. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
18: 11 września rynek w Bochni. Targi pracy służb mundurowych. Bliżej służby, więcej możliwości. Poznaj służby, zobacz sprzęt, poczuj emocje podczas pokazów i koncertu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Czekają także wirtualne gogle i bezpłatna strefa gastronomiczna. Patronat honorowy, minister obrony narodowej oraz wojewoda Małopolski. Zapraszają Powiatowy Urząd Pracy w Bochni oraz Starostwo Powiatowe w Bochni. Widzimy się już 11 września, godzina 11. Rynek w Bochni.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
21: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
22: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.
24: Eska.

U nas cisza i spokój, a na boisku wielkie emocje. Sienna Spyro w Radiu SK. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy, no i niestety nie jest dobrze. Pierwszego seta wygrały Serbki, a w drugim prowadzą 21-17. No właśnie, a może chcielibyście kiedyś w przyszłości po raz pierwszy obejrzeć na żywo, na stadionie, mecz polskich siatkarzy? Dajcie nam znać, jaki pierwszy raz chcielibyście przeżyć. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korościel rozdają codziennie kasę na wasze pierwsze razy. Wpadajcie na SK i nas przekonujcie, jaki pierwszy raz wam macie w głowie, tylko proszę nie mówcie, że na przykład wyprawa na Mount Everest, bo to potrafi kosztować kilkaset tysięcy złotych, żeby nas prezes nie zbankrutował. Ale może chcielibyście po raz pierwszy nauczyć się jeździć na rolkach, ale brakuje wam sprzętu? Sońta i Korościel codziennie po południu wam to załatwiają. Zgłaszajcie się na sk.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witam, witam w kolejnym odcinku tragikomicznego show Koło Ratunkowe. Panie Jacku, jaka jest pana historia?
3: Straciłem przez niego pracę, nie dojechałem, bo nie odpalił. Straciłem kobietę po tym, jak musiała go pchać. Straciłem pieniądze, które wkładałem w niego bez sensu.
2: Gdy samochód twój nie może, auto złom tęgo Boże pomoże. Kasacja pojazdów, skup aut wszystkich typów, złomu metali kolorowych oraz akumulatorów.
3: Transport gratis.
2: Sprzedaż części, wulkanizacja i serwis opon.
3: 18-444-9301.
2: Auto myślnik złom, myślnik tego Boże.pl.
4: Azbest? Nie czekaj, działaj! Uszkodzone wyroby azbestowe mogą uwalniać niewidoczne włókna, szkodliwe dla układu oddechowego. Nie podejmuj się demontażu samodzielnie. Zadbaj o jego bezpieczne usunięcie przez specjalistów. Miasto Nowy Sącz oferuje bezpłatną usługę odbioru wyrobów azbestowych. Szczegóły nowysacz.pl/utylizacja/azbestu. Pamiętaj o obowiązkowej corocznej informacji dotyczącej wyrobów azbestowych, składanej do 31 stycznia. Zdrowe miasto, bezpieczny dom, przyszłość bez azbestu. Działanie finansowane ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
5: 11 września rynek w Bochni. Targi pracy służb mundurowych. Bliżej służby, więcej możliwości. Poznaj służby, zobacz sprzęt, poczuj emocje podczas pokazów i koncertu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Czekają także wirtualne gogle i bezpłatna strefa gastronomiczna. Patronat honorowy, minister obrony narodowej oraz wojewoda Małopolski. Zapraszają Powiatowy Urząd Pracy w Bochni oraz Starostwo Powiatowe w Bochni. Widzimy się już 11 września, godzina 11. Rynek w Bochni.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: To jak, gramy w ciepło-zimno?
9: Czapka?
8: Zimno.
10: Koc?
8: Cieplej.
9: Grzejnik?
8: Gorąco!
10: To nowe ogrzewanie!
8: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
11: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
12: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępno od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
16: I po reklamie.
17: SK Małopolska. Na czasie.
18: Witajcie, Michał Rejduch. Dziś kolejny dzień z lotu motoryzacyjnego United 7. Spodziewajcie się konkretnej adrenaliny, a w trakcie imprezy będą zbierane pieniądze na leczenie małej Matyldy.
19: Ona się urodziła z wadami genetycznymi. Zbierana jest operacja przede wszystkim na wydłużenie nóżki, na operację kolana.
18: Mówił Bartek Kukla, jeden z organizatorów. Impreza odbywa się w Centrum Aktywnego Wypoczynku w Borku. A jeżeli lubicie biegać, to możecie zgłaszać się do biegu na miejscu Górę w Starym Sączu. Impreza już za tydzień. Zapisy na aktywnystarysacz.pl.
0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Trwa drugi set, a spotkanie śledzi Michał Rawa.
20: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Niestety autowy serwis Martyny Czerniańskiej zakończył rywalizację w pierwszym secie, ale jego końcówka pokazała, że nic w tym meczu nie jest jeszcze stracone dla naszych zawodniczek.
0: Całe Niemcy obserwują wybory w jednym z landów. Jeszcze do 18:00 otwarte będą lokale wyborcze w Saksonii-Anhalcie. Mieszkańcy tego regionu wybierają władzę swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Wydarzenie już w przyszły weekend, a szczegóły na małopolskatour.pl.
21: No i niestety na tablicy wyników już 0-2. Polki na razie przegrywają w meczu o brąz Mistrzostw Europy. No tak to jest, słuchajcie, jak się wychodzi z domu bez obiadu. Spokojnie, słuchajcie, jest niedziela, dzisiaj wszyscy są tacy wyluzowani, nic się nie chce. Jeszcze się dziewczyny rozbudzą, będziemy kibicować. Łukasz Zdończyk, witajcie. Nie jest wszystko stracone.

hit zawsze na czasie. To Madonna w Radiu SK. Ja wam teraz polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Jesteśmy razem z wami w Krakowie, gdzie, uwaga, odbywają się pierwsze w Polsce zawody biegowe dla robotów. Tam nawet startuje, słuchajcie, nasz zawodnik. SK ma swojego robota humanoidalnego, nazywa się Axel. Jak mu poszło, to możecie zobaczyć na relacjach na SK-owym Instagramie. A jak skończył bieg, to nawet zatańczył taki fajny taniec radości. I super mu to wyszło. Także gratulujemy naszemu robotowi. Ja mam tylko nadzieję, słuchajcie, że ten robot nie będzie miał ambicji, żeby zostać prezenterem radiowym.

0: Jak odpoczywać w niedzielne popołudnie? To z takimi numerami. U nas słowo poniedziałek nie istnieje. Robin Schulz i Watermed to nowość. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a polskie siatkarki aktualnie zaczynają odrabiać straty. Słuchajcie, jest dobrze. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Pierwsze dwa sety przecież przegraliśmy, ale w tym trzecim nagle nasze dziewczyny sobie przypomniały, jak się odbija piłkę. Ja nie wiem, czy one w przerwie jakąś kawkę wypiły, obiad zjadły, a może reprymendę od szefa dostały, ale aktualnie, słuchajcie, to jest pogrom. O, właśnie wygrały. I słuchajcie, odrabiamy zaległości. Jest 2-1 dla Serbii, a tego trzeciego seta wygraliśmy 25-15. A my w Radiu SK za chwilę gramy dalej po krótkiej przerwie. Jason Derulo.
1: Radio SK. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
14: Wyjazd na maksa.
13: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
19: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
22: Volkswagen.
23: I po reklamie.
22: SK.

Bez przerwy. Są hity na czasie na antenie Radia SK. White 2-1-1-5, Palar i Vivi Simon. Wielkie emocje w meczu polskich siatkarek. Słuchajcie, to jest decydujący moment tego meczu. Biało-czerwone walczą o brązowe medale Mistrzostw Europy. Serbia prowadzi 2-1 w setach i w tym czwartym przegrać już nie możemy. Niestety teraz Serbki wychodzą na prowadzenie i prowadzą 19-15. Ale słuchajcie, piłka jest jeszcze w grze. Zaraz wam powiem, jak to się zakończy. Za chwilę też najnowsze newsy Radia SK.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
10: O Boże, co byście tu zrobili?
11: Czy możemy zwolnić go?
12: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
11: Michel, ty jesteś już mój asystent.
9: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
13: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda. Pan Rębiszewski?
17: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: W waszym domu widać kobiecą rękę?
22: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
23: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.
25: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem Wołodymyra Zełenskiego a wysłannikami Donalda Trumpa w Kijowie. Przed nami druga, rozszerzona, z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Rozmowy dotyczą zakończenia wojny. Jutro znów zobaczymy ją na korcie. Iga Świątek zmierzy się z mistrzynią olimpijską sprzed 2 lat, Chinką Qin Wenzhen. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlamowego US Open.
26: This is the most positive part of the year for me.
25: To najbardziej pozytywny moment roku dla mnie. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewność siebie.
26: In terms of the confidence.
25: A przypomnijmy, spotkanie z Czeszką Marię Buzkową Polka wygrała 2-0. Ponad 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszących 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Był także robot Radia SK.
0: Robot, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter Radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
1: Bartosz Książek, jestem z zespołu Deep Dog. To jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół. Jest bardzo aktywny, no i udało się pokazać, że jest również najszybszym.
25: A na miejscu była Ula Bienia-Niesyczyńska. W krakowskim Poland Business Run wzięło udział 17 tysięcy osób. W wydarzeniu patronowało Radio SK.
2: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Niestety polskie siatkarki właśnie przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy. Serbia wygrywa 3-1. Ale słuchajcie, nie ma tego złego. Dzięki temu, że przegrały, to mogą teraz od razu jechać do hotelu i nie muszą czekać na tę nudną ceremonię medalową. Są plusy tej historii. Poprawmy sobie jakoś humor. Ja obiecuję, że załatwiam hity na czasie, a wy nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co u was dobrego się dzisiaj wydarzyło? Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Polskie siatkarki, przypomnę, przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy, ale się nie smucimy. Wy udowadniacie, że humory wam dopisują, dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co dobrego u was się dzisiaj wydarzyło. I teraz uwaga, wielkie gratulacje dla naszego słuchacza Konrada.
1: Cześć SK, to co się u mnie dzisiaj wydarzyło dobrego, to się okazuje, że się zmieścimy w spodni od garnitury.
0: Brawo.
1: Gdzie żona obstawiała, że się nie uda.
0: No brawo Konrad, wielkie gratulacje, bo żona w ciebie nie wierzyła, ale ty jej udowodniłeś. Udowodniłeś, że jednak miałeś rację, że w dobrej temperaturze uprałeś te spodnie. W nagrodę leci do ciebie eskowa koszulka z napisem Cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem, a dla żony z dedykacją romantyczna Zaria.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Teraz czas na nowość od polskiej artystki, która ma z Edem Sheeranem sporo wspólnego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo i on, i ona grali na Stadionie Narodowym. Mam dla was świeży numer Sanach, która w piątek zakończyła swoją stadionową trasę koncertową wielkim występem na PGE Narodowym w Warszawie. Była masa gości, wielu znanych artystów. Nawet Maciek Musiał się pojawił, znany aktor, który w czasie jej występu zamiatał scenę. Sanach z okazji zakończenia trasy koncertowej wypuściła nowy numer. Teraz pewnie odpoczywa po tym wielkim wysiłku, a my odpocznijmy razem z nią. Sanach i Cichosza już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé i Jay-Z w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Spokojnie, to był tylko fałszywy alarm. Dzisiaj rano polskie wojsko poderwało śmigłowiec. To po tym, jak się pojawiły informacje, że znad Białorusi do Polski miał wlecieć niezidentyfikowany obiekt latający. Jednak słuchajcie, jak się później okazało, po weryfikacji, polskie systemy radiolokacyjne zauważyły przelot dużego stada ptaków. Słuchajcie, jakby nie patrzeć, to też jest pewnego rodzaju zagrożenie, prawda? Zwłaszcza jak człowiek dopiero co samochód umył. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Marian, jaki laptop jest top?
13: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
14: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
16: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
20: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilniej w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
24: Duży jasna maksa.
23: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
25: I po reklamie.

na eskowej playliście. Cały czas jest piękne, upalne lato. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których powiemy o meczu polskich siatkarek, które niestety przegrały walkę o brąz na Mistrzostwach Europy. No ale słuchajcie, są też dobre sportowe informacje. Robert Lewandowski strzela jak szalony. W nocy strzelił 5. gola w tym ligowym sezonie w barwach Chicago Fire. Słyszeliście to ten odgłos podziwu? Chyba nasz Lewandowski Amerykanom się podoba. Jedno jest pewne, słuchajcie, Robert Lewandowski robi Polakom za oceanem bardzo dobrą reklamę.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej.

0: rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. To kupuje.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
6: Tutaj się to! Mamy go!
7: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
8: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: I po reklamie.
19: SK Małopolska. Na czasie.
20: Witał Rejduch, witajcie. Kilkudziesięciu tancerzy, wokaliści, muzycy i chór. Niepoprawni optymiści znowu występują w Nowym Sączu, a dziś kolejna odsłona koncertu dla małego Jasia.
21: W sumie taki fajny miszmasz. Trochę musicalu, trochę zespołu Manam, trochę Sun and Grace.
20: Mówiła Maria Polańska-Wnuk z RCW. Koncert o 19 w auli ANS przy Alejach Wolności. A dziś wieczorem w nowosądeckim MOK-u zobaczycie premierowy spektakl Teatru Robotniczego Nie śpię po nocach, Alicja w Krainie Dziwów. Szczegóły są na sondecka.jesienkulturalna.pl.
22: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polki poza podium. Nasze siatkarki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1. O szczegółach Michał Rawa.
23: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatni nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
22: A właśnie teraz rozpoczyna się finał Mistrzostw Europy. Włoszki o złoto zagrają z Turczynkami. Roman Rzet w prokuraturze krajowej w Katowicach. Trwa jego przesłuchanie, które jak podaje TVP Info prawdopodobnie będzie kontynuowane jutro. To w związku ze śledztwem Zonta Krypto. Przed nami biało-czerwony wieczór. Szymon Marciniak poprowadzi wtorkowy mecz FC Porto Manchester City. To będzie inauguracyjna kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z sędziów liniowych będzie Tomasz Listkiewicz, a w drużynie FC Porto również Polacy Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
14: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: I po reklamie.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: O nie! Gdzie moja kasa?
14: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
18: I po reklamie.

0: SK Małopolska News.
1: Michał Rejduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny Radia SK Małopolska. Od wielu lat zachwyca swoją wyjątkowością i przyciąga turystów o każdej porze roku. Mowa o miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu. To jeden z oddziałów Muzeum Ziemi Sądeckiej. O tym, co możemy tam zobaczyć, opowiedział nam Daniel Lachor z muzeum.
2: Oddział muzealny, czyli samo miasteczko galicyjskie, jest zlokalizowane w pobliżu rzeki Łubinka. Czyli tak naprawdę już w tej części, która również wprowadza nas w teren Sądeckiego Parku Etnograficznego. Koncepcja związana z powstaniem tego miejsca miała na celu połączyć te dwa oddziały. Czyli tak naprawdę to są możliwości, które ukazują, jak kiedyś wyglądało życie na terenie wiejskim. Mamy to w tej części właśnie skansen. Natomiast mówiąc o zabudowach małomiasteczkowych, powstało miasteczko galicyjskie. Czyli tak naprawdę mamy możliwość w jednym dniu zwiedzić i zobaczyć te różnice kulturowe, które występowały na tych terenach i w miasteczkach ościennych. Dlaczego w miasteczkach ościennych? Dlatego, że miasteczko galicyjskie samo w sobie jest kopią budynków, które kiedyś istniały i były zlokalizowane na terenie Małopolski, na przykład w Ganskoronie, w Starym Sączu, w Gołkowicach, w Krościenku nad Dunajcem. Czyli wybierane zostały takie obiekty, które były charakterystyczne dla zabudowy małomiasteczkowej, która ukazywała ten okres związany z autonomią galicyjską. Czyli mówimy o tym zaborze austro-węgierskim, czyli ten przełom wieku XIX i początek wieku XX. To jest ten główny walor, jeżeli chodzi o miasteczko galicyjskie. Wytworzyła się dzięki temu też taka piękna sceneria, która faktycznie wprowadza nas trochę w ten klimat małomiasteczkowy i możemy to już zobaczyć, przekraczając bramę, wchodząc na teren miasteczka, że cały bruk mamy wyłożony kocimi łbami albo kostką, więc mamy już taką typową ulicówkę, która się kiedyś rozciągała w miasteczkach galicyjskich. Oczywiście na środku stoi studnia, czyli punkt charakterystyczny dla wielu miejscowości, bo nawet gdybyśmy chcieli zwiedzać w tym momencie Stary Sącz, on wygląda w miarę identycznie, czyli ta studnia jest po środku. Kiedyś obok tej studni stał ratusz w Starym Sączu, ale w tym momencie go nie zobaczymy, ale zobaczymy go w miasteczku galicyjskim. To jest taki śmieszny paradoks.
1: No właśnie miałem pytać, czy ten ratusz w miasteczku jest stylizowany na jakiś ratusz, który był tutaj w naszym regionie?
2: Oczywiście, że tak. W Starym Sączu w wyniku pożaru został niestety zniszczony i strawiony zupełnie ratusz, który kiedyś tam istniał. I po dość długiej dyskusji radni podeszli i raczej wysunęli takie również wnioski, że nie będą odbudowywać po raz kolejny takiego obiektu. Zachowały się oryginalne mapy i rysunki architektoniczne i na podstawie tych rysunków odtworzono, dosłownie skopiowano jeden do jednego ten ratusz starosądecki, który w dniu dzisiejszym również znajduje się w głównym punkcie na placu rynkowym w miasteczku galicyjskim. Jest dość charakterystyczny, dlatego że okalają go na samym dole takie ażurowe podcienie w formie łuków. Dzięki temu zawsze jest jakieś takie miejsce, gdzie można się schronić, pojawia się nam się cień, więc służy to w tym momencie turystom w takich celach. Natomiast pierwotnie to miało być miejsce, w którym miały być zlokalizowane różne punkty, gdzie na przykład mieszkańcy mogli się udać coś zakupić, bo to był taki wzór, prawda? Oczywiście parter miał zajmować władze miejskie, natomiast u nas w tym momencie znajduje się tam bardzo duża sala konferencyjna, w której odbywają się różne spotkania. Natomiast góra kiedyś w Starym Sączu miała służyć również jako miejsce, w którym byli przetrzymywani również więźniowie. To jest ta cała strzelista wieża ratuszowa, którą również możemy podziwiać w dzisiejszym miasteczku galicyjskim. Natomiast u nas bardziej pełni funkcję taki widokowy. Bardzo rzadko, ale zdarza się, że przy niektórych imprezach turyści mają możliwość wejść na samą górę i chwileczkę postać na tym pięknym tarasie, który również się tam na samej górze wieży znajduje, no i podziwiać tą piękną panoramę sądecką, która się tej całej kotlinie nam tutaj roztacza. Co znajduje się oprócz ratusza i studni, bo o tym już wiemy. Kolejnym charakterystycznym punktem naprzeciwko ratusza to jest bardzo piękna karczma, wzorowana na wzór karczmy z Orawy. Drewniane bale, które zachodzą na siebie w formie zrębów. Wewnątrz dwie bardzo duże, takie opasłe sale i to jest też budynek, który jest skopiowany. Czyli przynieśliśmy dosłownie ten rzut architektoniczny i budynek wygląda identycznie, tak jak wyglądała ta karczma w Orawie. Natomiast wokół ratusza i karczmy znajdują się po jednej, po stronie prawej, po stronie lewej, pierzeje budynków, które bardzo pięknie okalają i zamykają tą przestrzeń rynkową. Dlaczego ją zamykają? Dlatego, że to było bardzo popularne w okresie galicyjskim, czyli w miejscach, gdzie powstawały nowe miasteczka. Te wszystkie domy były dość charakterystyczne i to można zauważyć również zwiedzając miasteczko galicyjskie, że praktycznie do większości tych domów prowadzą takie olbrzymie wrota dwuskrzydłowe, które się otwierają do środka i wewnątrz jest taka bardzo długa sień. Dlaczego? Dlatego, że to spełniało bardzo prostą i taką prozaiczną funkcję, czyli to były miejsca, gdzie mogliśmy bardzo szybko na przykład z targu wjechać sobie wozem, wypakować swoje produkty i wyjechać na przykład tym koniem, który był zaprzężony do naszego wozu, drzwiami, które znajdowały się na wprost, czyli w takim układzie anfiladowym, drzwi naprzeciwko drzwi. I z tyłu najczęściej znajdowały się piękne ogródki, które gdzieś tam się rozciągały. I to też jest bardzo charakterystyczne, bo to nawiązuje też troszeczkę do układu na przykład czy to starosądeckiego, bo tam również bardzo dużo starych budynków wygląda w tej pierzei identycznie, czyli jest wielka brama, taka wjazdowa, bądź wielkie, olbrzymie dwuskrzydłowe drzwi, które prowadzą już bezpośrednio do domu. I to też jest charakterystyczne dla Gołkowic, bo okres autonomii galicyjskiej to jest okres, kiedy również pojawią się tak zwani koloniści józefińscy, czyli całe Gołkowice, które wzdłuż tej ulicówki rozciągają się te białe pierzeje, takie murowane, to jest też charakterystyczne dla takiego układu urbanistycznego, takich małych miejscowości pod tym zaborem. Stąd jest bardzo dużo takich przeniesień do miejscowości, które można zwiedzać teraz w okresie wakacyjnym, przyjechać do Nowego Sącza, zwiedzić miasteczko galicyjskie. Wtedy mamy wrażenie, że zwiedzamy całą Małopolskę w takiej małej pigułce.
1: Właśnie miałem pytać, czy my możemy wejść do tych budynków, zobaczyć, jak one w środku wyglądały, bo mówiłeś o tym, że one zostały tak naprawdę zbudowane od nowa, ale były stylizowane na to, co było kiedyś, na przełomie XIX i XX wieku, ale czy środek tych budynków został tak samo odbudowany?
2: Oczywiście, że tak, bo głównym założeniem nie była tylko i wyłącznie kopia i ukazanie kilku,
0: fasada
2: i ukazanie kilku budynków, jak kiedyś wyglądało miasteczko, tylko bardziej chodziło o to, aby ten oddział muzealny tętnił życiem. Stąd wnętrza tych pracowni, bo to są w tym momencie pracownie, są w pełni wyposażone i faktycznie pokazują, jak wyglądało kiedyś życie w takiej małej miejscowości pod zaborem austro-węgierskim. Stąd na przykład mamy wśród różnych pracowni bardzo piękny antykwariat, w którym również jest prowadzona działalność gospodarcza i w tym momencie można sobie spokojnie zakupić jakiś bardzo piękny bibelot, który tam się znajduje, a jest ich bez liku. Kolejnym budynkiem jest budynek, w którym znajdziemy sklep taki typowy, związany z obróbką drewna, czyli mamy taki sklep i skład stolarski. Faktycznie wchodząc, przekraczając już drzwi, uderza nas taki piękny zapach drewna, bejcy, czyli tych wszystkich elementów związanych z obróbką drewna. We wnętrzu mamy również maszyny, które do dzisiejszego działają, na przykład tokarka, na której kiedyś toczono różne tralki i różne inne drewniane elementy ozdobne wykorzystywane we wnętrzach. Obok tego budynku znajduje się Galeria Paszyńska. Jest to jedyny obiekt, który sensu stricte, jego wnętrze może nie nawiązuje do miasteczka galicyjskiego, natomiast opowiada bardzo piękną historię związaną z miejscowością, która zlokalizowana jest niedaleko samego miasteczka galicyjskiego, czyli z Paszynem. I tam możemy podziwiać rzeźbę ludową, piękne malarstwo na szkle, jak i kamieniarstwo, czyli już gotowe rzeźby wykonywane w kamieniu przez mieszkańców tejże miejscowości. Wychodząc z tego obiektu, kolejnym, do jakiego możemy wejść, jest oczywiście piękna galicyjska apteka, w pełni wyposażona w meble, które pamiętają ten okres. W niej mamy przedstawiony bardzo piękny układ, który praktycznie do dnia dzisiejszego w wielu zapleczach aptekarskich moglibyśmy spotkać, dlatego że ten układ charakterystyczny, w którym miejscu mają stać odpowiednie specyfiki, zachował się do dnia dzisiejszego. Oczywiście wszystkie buteleczki są opisane łaciną, mają trzy kolorowe czcionki, które tam się pojawiają, bo albo to jest napis czarny na białym tle, który informuje nas, że mamy do czynienia z takimi ogólnodostępnymi specyfikami, na bazie których można tworzyć różne pigułki bądź syropy. Później mamy również substancje, które już są specyficzne i są scedowane, na przykład do wyrobu tylko i wyłącznie jednego medykamentu oraz w szafeczce wiszą zamknięte opiaty. Dlatego, że musimy wiedzieć, że wszystkie substancje narkotyczne wtedy były sprzedawane, ale oczywiście musiały być zabezpieczane, zawsze zamykane na kluczyk w osobnej szafce i takie elementy również Państwo tam znajdziecie. Oprócz tego na pięknej drewnianej ladzie można zobaczyć cudowną kasę fiskalną, która również pamięta tamten okres, bo musimy pamiętać, że Austriacy

0: Dlatego, że właśnie na takiej drewnianej deseczce, na której znajduje się nóż aptekarski, tworzono i formowano pigułki, czyli po prostu pastylki, które można było później spożywać. Jeżeli cierpieliśmy na przykład, nie wiem, na ból gardła, to wtedy też nie był problem dla aptekarza, żeby stworzyć taką pigułkę. Na czym to polegało? Polegało to przede wszystkim na tym, że wykorzystując zioła i stare, sprawdzone zielarskie przepisy, dodając odpowiednich później w danych aptekarskich oczywiście proporcjach różnych specyfików, wytwarzano pastę. Tą pastę smarowano na desce, w miejscu, w którym znajduje się, jest tam wbudowany nóż aptekarski. Na górze znajduje się taki element, który również trochę może przypominać nóż. Jest charakterystycznie żłobiony i takim płynnym ruchem odcinano paseczki, z których później pod drewnianym grzybkiem, który również tam Państwo zobaczycie, formowano cierpliwie i długo tą pigułkę.
1: Ale wiem, że apteka to nie wszystko, bo po drugiej stronie apteki mamy starodawny zakład stomatologiczny, mamy też po drugiej stronie miasteczka dom, typowy dom żydowski, mamy również sklep kolonialny i pocztę.
0: Tak, to jest mnogość budynków. Oczywiście naprzeciwko apteki znajduje się dentysta, więc możemy tam zobaczyć starą burmaszynę, która służyła do
1: robienia krzywdy.
0: Robienia krzywdy. Większość turystów faktycznie do dnia dzisiejszego wspomina, że to były traumatyczne przeżycia i to był nieziemski ból. Dlaczego? Dlatego, że ta maszyna jest napędzana napędem nożnym, czyli z tego typowego napędu maszynowego stworzono burmaszynę, więc już możemy sobie wyobrazić, jak powoli to wiertło się obracało. Na pewno nie było strumienia zimnej wody, który schładzałby ząb, więc ból był nieziemski. Ale już przechodząc do takich bardziej może przyjemnych elementów, to możemy zwiedzić również wnętrze atelier fotograficznego, które jest wzorowane na zakład fotograficzny, który zlokalizowany kiedyś był w rynku na ulicy Jagiellońskiej w Nowym Sączu. Jest cudownie wyposażony, można sobie usiąść, zrobić zdjęcie w tym wspaniałym antruażu na tle różnego tła, które można sobie spuścić, więc to też fantastycznie nawiązuje do tych starych fotografii, obejrzeć w ogóle te fotografie w sepi, takie charakterystyczne z mieszczanami nowosądeckimi. W tym, że również budynku drzwi, naprzeciwko tych drzwi do pracowni fotograficznej znajduje się zakład zegarmistrzowski i tam przenosimy się do takiego typowego zakładu, który już opowiada o bardzo cudownym fachu zegarmistrzów. Poznamy całą historię, jak kiedyś wytwarzano nawet zegarki, które można było sobie nosić i jak były również drogie, bo to też jest rzecz bardzo charakterystyczna. Więc to jest takie bardzo magiczne miejsce, w którym ten czas dosłownie się zatrzymał. Jeżeli wyjdziemy sobie z tego budynku, to w budynku obok mamy tu również dwie cudowne pracownie. To jest w ogóle budynek, który jest wzorowany na dom mieszczański ze Starego Sącza. Wewnątrz z tego powodu znajduje się pracownia garncarska, bo musimy pamiętać, że Stary Sącz był bardzo popularny jako miejsce, w którym tętniło życie garncarskie i te wyroby faktycznie pojawiały się na wielu rynkach w całej Polsce. Znajdziemy tam dwie pracownie. Pracownię zimną, w której wytwarzano naczynia. Zachęcam do zwiedzania, bo jest nietypowa. Panuje tam również specyficzny zapach tej gliny, która znajduje się w tej drewnianej skrzyni. Na półeczkach są poukładane różne toczone na kole garncarskim naczynia. Natomiast naprzeciwko jest tak zwana pracownia ciepła, czyli miejsce, w którym znajduje się piec. Dowiecie się tam Państwo, w jakiej temperaturze, na jakiej zasadzie wyglądał ten wypał i jak długo należało oczekiwać na gotowy produkt, żeby go dopiero wyjąć z tego pieca, który jest opalany z czterech stron drewnem. Na tyłach tego obiektu znajduje się również pracownia drukarska, której do dnia dzisiejszego jest cudowna, stara, taka z końca XIX wieku maszyna drukarska, taka przemysłowa, którą można zobaczyć w trakcie pracy i usłyszeć, bo to jest niesamowity również dźwięk, jak ta maszyna pracuje. Znajdują się różne kaszty, czyli takie elementy, które służyły do układania wierszy, na przykład do gazet, które były wydawane, czy do książek. Oczywiście wśród tych kaszt znajduje się kaszta polska i kaszta hebrajska, bo musimy pamiętać, że na tym regionie panował tygiel kulturalny, czyli ta różnowyznaniowość była bardzo popularna i tworzono różne napisy, różne wydawano gazety dla różnych grup. Natomiast jeżeli już wyjdziemy sobie z tego obiektu i miniemy sobie od tyłu ratusz, to zobaczymy sobie piękną figurę Floriana, czyli już wprowadza nas do miejsca, który jest z nim związany, czyli do remizy strażackiej, wewnątrz której w wozowni

0: mamy pełną, bogatą ekspozycję nawiązującą do tych tradycji pożarniczych, które panowały w okresie autonomii galicyjskiej, czyli do zakładania tych straży pożarnych w tych miasteczkach, o ich znaczeniu, bo musimy pamiętać, że większość tych budynków była drewnianych, więc ta straż musiała się znajdować. Są dwa piękne wozy w zaprzęgu konnym, które służyły jako beczki i gaśnice jednocześnie do gaszenia pożarów. Mamy cudowną syrenę alarmową, którą uwielbiamy używać, tak jak powiem się turyści, dlatego żeby pokazać, jak to życie dokładnie wyglądało, jak to tętniło, więc oprócz tych zapachów, o których wcześniej wspominałem, jest mnóstwo też elementów dźwiękowych, które świetnie przenoszą nas do tego okresu. No i trafiamy do domu krawca, o którym rozmawialiśmy, czyli miejsce fantastyczne, bo wchodzimy w przestrzeń takiego typowego żydowskiego domu. I tam możemy poznać faktycznie tą całą tradycję i kulturę związaną z judaizmem, z całą religią, z tym rytmem życia, tą koszernością, która pojawiała się wszędzie. Możemy zwiedzić pracownię, w której zobaczymy sobie świetne wykroje nawiązujące do tej mody z przełomu XIX i XX wieku miejskiej. Dowiemy się, jak one były, te stroje, tworzone, jak były wyszywane. Zobaczymy sobie stare burdy, czyli takie francuskie katalogi, które tam leżą z tego właśnie okresu, gdzie mieszczanki, takie zamożniejsze, mogły korzystać, wybierać sobie bardzo modne francuskie fasony, a krawiec mógł je przygotować. Natomiast w głębi korytarza znajduje się typowy dom żydowski, czyli zobaczymy sobie tą kuchnię koszerną, na czym ta koszerność nawet w układzie mebli i przestrzeni wyglądała, a wewnątrz jest bardzo ciekawie urządzony taki typowy pokój. Ale nie możemy też zapominać o innych elementach, bo możemy zwiedzić piękną pocztę, gdzie mamy taką typową również galicyjską tradycję związaną z tymi dyliżansami, które podróżowały na daleką odległość. Zobaczymy pierwsze telefony, które się wtedy pojawiały również w takich punktach jak ten zlokalizowany w miasteczku galicyjskim. Więc zapraszam serdecznie, bo oprócz zwiedzania tego wnętrza związanego z pocztą, możecie Państwo sobie również zakupić cudowną, stylizowaną kartkę, która wykorzystuje identyczne motywy, jakie były popularne w tamtym okresie, i również taką kartkę sobie nadać do osoby, którą chcemy w jakiś sposób...
1: Z poczty w miasteczku.
0: Z poczty w miasteczku. Oczywiście, że tak. Mamy fantastycznego pocztmistrza, który do dnia dzisiejszego tam pracuje, więc można z nim porozmawiać, który udzieli Państwu bardzo bogatych informacji i pięknie opowie o tradycji związanej z wysyłką listów, telegramów w tamtym okresie. Natomiast zostały nam już jeszcze dwa obiekty.
1: O, jeszcze dwa. Sklep kolonialny.
0: Tak jest, sklep kolonialny, czyli tak zwane towary kolonialne, towary sprowadzane. Sklep, który możemy też kojarzyć pod nazwą Szwarc, Mydło i Powidło.
1: Co to znaczy?
0: To znaczy, że w jednym punkcie kupimy wszystko. Czyli tak naprawdę kupimy naftę, kupimy zboże, kupimy siemię lniane na przykład, kupimy sobie płatki, z których możemy zjeść cudowne śniadanie, kupimy sobie tabletki na ból głowy, kupimy pasmanterię. Tak naprawdę możemy kupić mnóstwo towarów w jednym miejscu, czyli w bardzo malutkiej przestrzeni tego sklepiku mieści się nam asortyment, który spotykamy w wielkich teraz przestrzeniach handlowych.
2: Po miasteczku galicyjskim oprowadził nas Daniel Lachor z Muzeum Ziemi Sądeckiej. I to wszystko, co przygotowaliśmy teraz. Bądźcie z nami. Za chwilę kolejne tematy.
3: SK Małopolska News.
2: Michał Rejduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny. Na ulicach i chodnikach Nowego Sącza można spotkać ich bardzo dużo, głównie w miesiącach wiosennych, letnich i jesiennych. Mowa o hulajnogach elektrycznych. Warto pamiętać, że hulajnoga elektryczna to pojazd, którym nie każdy może kierować. O tych najważniejszych zasadach dotyczących właśnie takich pojazdów i korzystania z nich przypomina Ryszard Ogórek z Nowosądeckiej Drogówki.
4: Z punktu widzenia przepisów ruchu drogowego, hulajnoga elektryczna to jest urządzenie, które pomaga nam podróżować, urządzenie, które powinno też spełniać odpowiednie warunki techniczne. Zgodnie z tymi warunkami, taki pojazd, żeby był dopuszczony do ruchu, powinien być wyposażony światła barwy białej z przodu, barwy czerwonej z tyłu, elementy odblaskowe, światła odblaskowe barwy żółtej z jednego i z drugiego boku tego pojazdu. Oczywiście też powinien być wyposażony ten pojazd w podnóżkę. Co ciekawe, korzystanie z takich urządzeń przede wszystkim wymagane jest uprawnienie do tego, żeby ta takim urządzeniem jak hulajnoga elektryczna można było się po drogach poruszać. Takim uprawnieniem jest karta rowerowa albo każde inne wyższe uprawnienia do kierowania pojazdem. Pamiętajmy też o tym, że dzieciaki do 10 roku życia nie mają prawa poruszać się po drogach publicznych właśnie na tego typu urządzeniach. Tak jak powiedziałem, żeby można było takim urządzeniem kierować, trzeba mieć kartę rowerową, a żeby taką kartę uzyskać, należy mieć skończone 10 lat, przystąpić do egzaminu i taki egzamin zdać. Jeżeli chodzi o przepisy dotyczące sposobu korzystania z dróg, to tutaj należy korzystać przede wszystkim, poruszając się hulajnogami elektrycznymi, z dróg dla rowerów. To jest to miejsce, dla których, które jest właśnie dla tego rodzaju pojazdów na drogach przeznaczone. Jeżeli nie ma drogi dla rowerów, można wyjątkowo korzystać z chodnika, ale tutaj też są obostrzenia takie, że podczas jazdy po chodniku ta prędkość, z jaką poruszają się kierujący hulajnogą, powinna być zbliżona do prędkości, z jaką poruszają się piesi, żeby nie dochodziło do niebezpiecznych sytuacji, do jakichś takich, nie wiem, nagłych hamowań, bo z uwagi na samą konstrukcję tego pojazdu, on jest dość mocno wywrotny i stąd taka dość znaczna, jak pan przewodniczący powiedział, liczba zdarzeń odnotowanych w naszym kraju. Co jeszcze można by było dodać? Absolutnie nie wolno przewozić na hulajnodze i to też wynika z przepisów bezpośrednio ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nie można przewozić pasażerów, nie można przewozić żadnych ładunków, nie można przewozić zwierząt. To jest urządzenie stricte jednoosobowe i nie ma prawa być wyposażone w żadne siodełka. Wszystkie te pojazdy, które nie spełniają tych wymagań, są pojazdami niedopuszczonymi do ruchu i takimi pojazdami po drogach po prostu poruszać się nie wolno. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze obowiązku korzystania z kasków w czasie jazdy tymi pojazdami, natomiast gorąco zachęcam i zalecam, żeby taką ochronę stosować, z uwagi na to, że przy tych zdarzeniach z udziałem właśnie kierujących hulajnogami najczęściej dochodzi do obrażeń głowy, więc tą głowę trzeba naprawdę mocno i dobrze chronić. Zawsze, w zasadzie kierując jakimkolwiek pojazdem, poruszając się w jakikolwiek sposób po drogach, pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy na tej drodze sami, że obowiązują nas przepisy, że powinniśmy wzajemnie szanować się jako uczestnicy ruchu drogowego i przede wszystkim stosować się do przepisów, jakie ten ruch nam organizują na naszych polskich drogach.
5: Ja tutaj nie będę powielał tego, co powiedział pan naczelnik. Skupiłbym się na tych tutaj sytuacjach, które interwencja, które otrzymuje Straż Miejska w Nowym Sączu. Przede wszystkim chodzi o hulajnogi, te, które są na aplikację i są pozostawione w miejscach do tego nieprzeznaczonych. I tutaj najczęściej chodzi właśnie o pozostawienie ich w poprzek jezdni, w poprzek chodnika. Wrzucane były do na przykład do rzeki. I tutaj chciałbym zaapelować do tych użytkowników tych urządzeń, że po prostu trzeba tutaj stosować się normalnie do przepisów prawa o ruchu drogowym, więc ta hulajnoga musi zostać pozostawiona w taki sposób, żeby nie utrudniała przejścia dla pieszych, żeby była zostawiona przy zewnętrznej krawędzi chodnika najdalej od jezdni. I tutaj myślę, że jeżeli będziemy się do tego stosować, nie będzie tych naszych interwencji. Jeszcze trzeba tutaj powiedzieć, pan naczelnik o tym nie wspomniał, że interwencja policji czy straży miejskiej może być podjęta w stosunku do takich urządzeń pozostawionych w miejscu niedozwolonym, tylko i wyłącznie tam, gdzie obowiązują przepisy o ruchu drogowym, czyli na drodze publicznej, w strefie ruchu, w strefie zamieszkania. Jeżeli jest to na osiedlu i nie obowiązują te przepisy, są to drogi wewnętrzne, niestety tutaj ani policja, ani straż miejska nie ma uprawnień do podjęcia żadnych czynności. Spoczywa to na administratorach tych terenów.
2: Mówił Wojciech Tyrkiel, komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu. A teraz jeszcze zaglądamy w nasze góry, bo te najpopularniejsze i najciekawsze szczyty Beskidów można zwiedzić z przewodnikami. Sądecki Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego organizuje różne wycieczki w ciekawe miejsca sądecczyzny, ale nie tylko. O szczegółach opowiedziała nam Jolanta Augustyńska z Nowosądeckiego Oddziału PTT.
6: Jest wyznaczona data, jest wyznaczona godzina, spotykamy się w wyznaczonym miejscu, przyjeżdża autokar, zawsze jest przewodnik wycieczki. Wsiadamy wszyscy do autobusu i wycieczki rozpoczynają się różnie, albo 8, albo 7, albo 6. To wszystko zależy od tego, jak daleki mamy dojazd. Jeżeli jest dalszy, to dłuższy dojazd, to wycieczkę rozpoczynamy o 6, także zapraszamy na 6, trzeba troszeczkę wcześniej wstać. Jedziemy na wycieczkę, realizujemy program i program z reguły jest realizowany ten, który jest założony. Oczywiście są różne sytuacje, może być załamanie pogody, może być różna inna sytuacja i wtedy przewodnik oczywiście decyduje o tym, czy jest ten plan realizowany, czy inny. Jeżeli jest taka możliwość, nie jest to park narodowy, to bardzo często są na trasie przewidziane ogniska. To z reguły jest w programie ogłaszane, że ognisko będzie. No i później po zakończeniu wycieczki też wszyscy dochodzimy do miejsca zbiórki, odbiera nas autobus i wracamy do domu.
7: Jak się przygotować na taką wycieczkę? Co zabrać ze sobą do plecaka, jeżeli ktoś by się zdecydował z Wami pojechać?
6: Na początek bardzo ważna rzecz, wygodne buty. Wycieczki są opisane, więc jest podana, jaka to jest długa wycieczka, czy to jest wycieczka wymagająca, czy mniej wymagająca, w jakim terenie. Jeżeli to są wycieczki po Beskidach, nie ubieramy butów, które mamy pierwszy raz, żeby nas nie otarły i nie mieliśmy problemów później na drodze. Jeżeli osoby są przyzwyczajone do butów wyższych, to oczywiście wszyscy turyści zalecają, że każdy turysta solidny powinien mieć buty, które trzymają kostkę. No to takie buty, ale na pewno nie ubierajmy tych butów na wycieczkę, które mamy nowe. Trzeba je troszeczkę przetestować wcześniej, żebyśmy przykrości na wycieczce nie mieli. Buty najważniejsze. I później ubieramy się na cebulkę. Trzeba zawsze mieć coś ciepłego, bo jak to w górach, choćby tych bliskich, może zdarzyć się załamanie pogody, mogą zdarzyć się różne sytuacje, więc musimy mieć jakieś dodatkowe ubrania. No i oczywiście kurtka przeciwdeszczowa też powinna w takim plecaku się znaleźć. Oprócz tego jedzenie, to co kto lubi, nie bardzo obciążające, a dające nieco energii, ciepła herbata, to na pewno się przyda. Jeżeli jest upalnie, to nie zapominać o tym, że odpowiednią ilość wody trzeba ze sobą zabrać, żeby do odwodnienia nie doszło. Nakrycie głowy, jeżeli idziemy na dłuższe wycieczki i jest upał, to naprawdę te takie elementy dodatkowe bardzo się przydają. Cóż jeszcze o czym pamiętać? Często bardzo pomocne są kije, ale z kijami trzeba się obyć, ale jak się nie zacznie z nimi chodzić, to się nikt tego nie nauczy. W każdym razie są pomocne, odciążają kolana, zwłaszcza na zejściach. Jeżeli osoby mają problem, bolesność kolan, to na pewno są bardzo przydatne. Wycieczki no, na pewno dają radość, szczęście, poczucie wspólnoty. No, jeżeli ktoś lubi w ten sposób spędzać czas, to myślę, że no jest to dla niego dobrze spędzony dzień. Można się naprawdę czasem takimi widokami rozkoszować, że ach, och, ech, można wzdychać. Widok i to, że spotykamy ludzi, którzy są jak gdyby podobni do nas, mamy podobne zainteresowania, to też na pewno jest budujące dla każdego z nas. Jest to taki relaks. Jeżeli ktoś lubi odpoczywać aktywnie, to z pewnością więcej takiego dnia wycieczkowego wyniesie niż siedzenia w domu przed telewizorem.
2: Mówiła Jolanta Augustyńska z PTT Beskid w Nowym Sączu. Plan wycieczek znajdziecie na www.pttns.pl. To jeden z najpopularniejszych festiwali w Nowym Sączu. Co roku latem pod koniec lipca odbywa się Święto Dzieci Gór. Pierwsza edycja imprezy zorganizowana została w 1992 roku. Od tego czasu nieprzerwanie co roku można zobaczyć w Nowym Sączu folklor z czterech stron świata. O imprezie mówi Andrzej Zaryk, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, które organizuje imprezę.
8: Wydaje mi się, że to jest wydarzenie, które w lecie w Nowym Sączu jest po prostu jak powietrze, jak oddychanie. Oczywiste. No, to jest oczywiste, że budzimy się rano i oddychamy i to jest oczywiste, że jak jest lato, to pod koniec lipca jest Święto Dzieci Gór i tak powinno zostać. Sądeczanie są przyzwyczajeni. Sądeczanie to wydarzenie doceniają. Przebijamy się też z informacją, z promocją Święta Dzieci Gór do mediów ogólnopolskich, do mediów zagranicznych i myślę, że coraz więcej osób chce przyjechać oglądać, chce spotkać różne kultury, które prezentowane są przez dzieci, bo dzieci są najbardziej szczere i najbardziej takie oczywiste, naturalne w tym, co robią.
7: A to kultury z różnych stron świata, bo powiedzmy w ogóle, jaka jest idea
9: druga święta Dzieci Gór, bo poza tym, że mamy polskie zespoły, między innymi z naszego regionu, to są też zespoły z różnych zakątków świata.
8: Mamy zespoły polskie, w zasadzie możemy powiedzieć, że mamy zespoły małopolskie, które kwalifikują się rok wcześniej, przechodząc przez dość takie gęste sito eliminacji. I w końcu czerwcowy festiwal w Rabce wyłania tych, którzy jadą na Święto Dzieci Gór na przyszły rok. Jeśli chodzi o zespoły zagraniczne, korzystamy tutaj ze wsparcia, z pomocy też Światowej Organizacji Folkloru CIOF, która nas wspiera w poszukiwaniu, wyłanianiu zespołów, które chcielibyśmy zaprezentować. Idea Święta Dzieci Gór i wyjątkowość polega na tym, że wszystkie zespoły są łączone w pary, czyli jedną częścią pary jest zespół polski, drugą zespół zagraniczny. I te zespoły razem mieszkają w jednym internacie, razem mają próby, razem mają wycieczki, no po prostu spędzają ten tydzień wspólnie. No to ułatwia rodzenie się przyjaźni, to ułatwia kontakty, to ułatwia zabawę. Dzieci są naturalne, nie potrzebują czasami znać żadnego języka obcego, żeby nawiązać przyjacielski kontakt z drugim człowiekiem. A poza tym te pary kamrackie, bo tak je nazywamy, to jest kamracenie, stare słowo, ale zaprzyjaźnianie można powiedzieć. Te pary kamrackie w ciągu tygodnia przygotowują swoją część koncertu finałowego. Dlatego, że to jest kolejny element specyficzny Święta Dzieci Gór. Jak zaczyna się Święto Dzieci Gór, to nikt nie wie, jak będzie wyglądał koncert finałowy. Dlatego, że on powstaje w ciągu tygodnia. Zespoły wspólnie przygotowują jego poszczególne elementy. No i później to już widzowie oglądają w postaci widowiska. To jest sympatyczne bardzo, jak zespoły gdzieś z innej części świata uczą się na przykład tańczyć z Bujnickiego, a nasi górale uczą się tańców z południowej Ameryki czy z Afryki. Jest to też widowiskowe, ale to też uczy tych młodych ludzi otwartości na kulturę z innego kraju, z innej części świata, ale nie tylko ta otwartość jest istotna, bo też jest ważne, że buduje w nich poczucie dumy ze swojej własnej kultury, bo ci młodzi ludzie widzą, że dla tych, którzy przyjechali gdzieś tam ze świata, ta kultura polska jest ciekawa, jest egzotyczna, jest niezwykła i dlatego czują dumę też z tego miejsca, z którego się wywodzą, z którego pochodzą. A ich stosunek do tych ludzi z innych krajów, którzy przecież często mają inny kolor skóry, zupełnie inną mentalność, inne zachowania, przyzwyczajenia, choćby kulinarne, też jest taki, że przyglądają się im z ciekawością, taką dziecięcą, szczerą ciekawością, bez żadnych jakichś wdrukowanych zachowań w jedną czy w drugą stronę. No i jak to zwykliśmy mówić, to jest taka nauka miłości bliźniego w praktyce. I my dorośli powinniśmy się też tego od dzieci uczyć.
9: Jeszcze chciałem o organizację zapytać, bo jak wiemy, co roku jest duża liczba osób zaangażowanych w Święto Dzieci Gór. To są i pracownicy Sokoła, i wolontariusze. Liczył pan kiedyś, jaki to jest ogrom ludzi?
8: Co rok liczymy i co rok na koncercie finałowym pokazuję statystykę, ile było osób zaangażowanych. No to są dziesiątki osób, tak naprawdę, bo w samym Sokole mamy prawie 100 pracowników. No nie wszyscy są zaangażowani, ale powiedzmy sobie, to jest jakieś 70 osób, 80, która jest w jakiś sposób zaangażowana w Święto Dzieci Gór. I nieważne, kto w jakim dziale pracuje, na Święto Dzieci Gór wszyscy robią to, co trzeba, czasami to jest zupełnie inna praca niż ta, którą się realizuje na co dzień, no ale to jest takie wydarzenie, na które pracujemy wszyscy wspólnie. Zresztą mamy drugie takie wydarzenie jak konkurs imienia Ady Sari, gdzie też cała instytucja jest zaangażowana. Do tego dochodzą jeszcze ludzie, którzy pracują na umowy zlecenia związane ze Świętem Dzieci Gór. To są tłumacze, to są piloci, bo to muszą być osoby, które mają odpowiedzialność, w związku z tym konieczne jest finansowanie ich wysiłku. Do tego dochodzą wolontariusze i tych wolontariuszy jest zawsze mnóstwo i to jest płynna liczba, bo część jest 2 dni, część jest 3 dni, część cały festiwal. Różnie mają czas, różnie mają możliwości, ale wszystkim dziękujemy bardzo i chwała im za to, że im chciało się przyjść popracować nieodpłatnie dla dobra festiwalu, dla dobra regionu, dobra kultury.
9: I też w ostatnich latach trzeba przyznać to, że festiwal wychodzi poza Nowy Sącz, bo o ile przez wiele lat zespoły koncertowały w Krynicy, to wiem, że w ostatnich latach te koncerty również pojawią się i w Rabce, i w Limanowej.
8: To zaczęło się wcześniej, już kilka lat przed pandemią. Są koncerty poza Krynicą i poza Nowym Sączem. W tym roku te sceny festiwalowe to Limanowa, to Szczawnica, Piwniczna i Ludźmierz. W poprzednich latach była też scena festiwalowa w Krakowie. Bywały sceny też w innych miastach. To jest już kwestia naszych porozumień.
9: To jest tak, że chcecie się pochwalić?
8: Chcemy się pochwalić, tak, ale też niektóre gminy, niektórzy wójtowie czy burmistrzowie chcą u siebie gościć Święto Dzieci Gór, bo widzą w tym atrakcyjne wydarzenie w czasie wakacji, jakie mogą zorganizować dla swoich mieszkańców czy przebywających tam turystów. No bo nie ma co ukrywać, jak przyjeżdża zespół z innego regionu, bo tak staramy się też te pary zespołowe wysyłać na te sceny plenerowe, żeby to były zespoły z innego regionu, żeby do górali nie pojechali ci górale, którzy mieszkają 100 metrów dalej, tylko ktoś zupełnie inny, żeby to był ciekawy folklor, no i zespół zagraniczny, który budzi oczywiste zainteresowanie, bo oni są zupełnie inni, a im bardziej egzotyczny, no tym lepiej, bo zawsze tak to działa na nas, że to, czego kompletnie nie znamy, nas najbardziej interesuje.
9: I oby tych zespołów nie zabrakło nigdy, czego oczywiście życzę i czekamy z niecierpliwością na kolejne Święto Dzieci Gór. Andrzej Zaryk, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.
2: Mówił Andrzej Zaryk, dyrektor MCK Sokół w Nowym Sączu. Uznawana jest za jedną z najlepszych w Polsce malarek intuicyjnych. Mowa o Władysławie Iwańskiej, która całe swoje życie spędziła w Nowym Sączu. Nie było ono łatwe, a prace, które tworzyła dziś, są prezentowane w galeriach i muzeach. O życiu artystki opowiedziała nam Justyna Stasiek-Harabin z Nowosądeckiego Muzeum.
10: Mamy Władysławę Iwańską, która też tak naprawdę maluje, interesuje się sztuką od dawna, natomiast dla niej ta twórczość jest azylem i takim sposobem na ucieczkę od rzeczy, które ją smucą. Ona mieszkała na Helenie, na bardzo zalewowym terenie. Dunaj jest non-stop wylewał. Ona non-stop była tak naprawdę obciążona taką traumą, takim strachem przed śmiercią, przed zalaniem całego dobytku, przed utratą tego, co się ma, a jednocześnie no, całe życie przeżyła w tym małym domku i nigdy się z niego nie wyprowadziła i no, dla niej ta sztuka właśnie to był oddech, to było coś, co pozwalało jej przeżyć. Mówimy o znanymi w kontekście sztuki tej nieprofesjonalnej, która zawsze poniekąd była trochę na uboczu tego głównego nurtu, to jest zawsze taka sztuka, powiedzmy, na marginesie. No i też trzeba przyznać, że zwłaszcza w latach 70., 80. Była to sztuka bardzo popularna i w ogóle znawcy tematu zaczęli dostrzegać taką w ogóle tendencję do tego, że jest coś takiego jak sztuka nieprofesjonalna i ona była trochę łączona ze sztuką ludową. Dużo się o tym też mówiło i można nawet powiedzieć, że była pewna moda na to, żeby taką sztukę posiadać. Później to trochę zanikło i my teraz też tak, wydaje mi się, próbujemy wrócić do tego, to znaczy sprawdzić, czy ta sztuka wciąż ma szansę zachwycić. Ja jestem przekonana, że tak i że to wciąż jest twórczość, która jest uniwersalna w każdym czasie i wartość taka estetyczna, ale właśnie ta historia, którą też ona opowiada, to jest na pewno coś, co jest aktualne i co na pewno będzie się podobało także teraz. Władysława Iwańska to jest właśnie malarka, o której wspominałam, że mieszkała na Helenie i faktycznie jej twórczość jest niezwykle bajkowa, malownicza. Ona właśnie operuje niezwykłym kolorem, jest fantastyczną kolorystką, ma piękną, miękką, taką secesyjną linię i faktycznie mogłaby spokojnie te prace właśnie ilustrować, jakieś bajki, baśnie, są niezwykle lekkie, chociaż też jeśli pozna się więcej tych prac i popatrzymy na nie przez pryzmat jej samotności, jej takiego też wyautowania społecznego, bo to była osoba raczej zamknięta w sobie, dość nieufna w stosunku do osób. No i też tego właśnie, tego smutku, który wynika z tych przeżyć związanych z powodzią, to faktycznie zerkniemy na te domy, to one też w zasadzie bardzo dużo mówią o tym, co ona przeżyła. Ona bardzo często też umieszcza jedną postać gdzieś samotnie wokół właśnie jakiejś architektury takiej fantazyjnej. To często jest ona sama i też te fale, które gdzieś tam właśnie obijają się o brzeg, które gdzieś otaczają jakiś dom, to wtedy to inaczej na to patrzymy, nie? I właśnie to jest niezwykle ważne, bo żeby poznać też, mieć możliwość właśnie zrozumieć, dlaczego ta sztuka wygląda tak, jak wygląda, bo wtedy po prostu patrzymy na nią inaczej, bardziej jesteśmy w stanie ją bardziej zrozumieć, utożsamiać się też z tymi emocjami, więc faktycznie liczymy, że Władysława Iwańska jeszcze kiedyś tutaj zachwyci szersze grono, bo też często mówiono na nią, że jest w takim Nikiforem spódnicy. Ja uważam, że to jest bardzo krzywdzące określenie z wielu powodów, ale głównie dlatego, że ona jest tak fantastyczna, że ona nie potrzebuje porównania do dużego innego artysty. Ona sobie radzi sama doskonale. Poza tym Nikifor miał zupełnie inną też i historię, i stylistykę. Ona jest sama, odrębna, własna i nie potrzeba jej do nikogo porównywać tak naprawdę, żeby wskazać jej wartość. Natomiast faktycznie jeszcze nie jest tak znana jak Nikifor, ale jak wiemy, bywa tak, że to jest tylko kwestia czasu.
2: Mówiła Justyna Stasiek-Harabin z Muzeum Ziemi Sądeckiej. Region sądecki słynie z wód mineralnych. Od ponad 100 lat przyciągają one turystów z całej Polski. O historii nowosądeckich uzdrowisk opowiedziała nam Baba z Gór, czyli Zuzanna Długosz, przewodnik Beskidzki i przewodnik po Muszynie, Krynicy i okolicy.
11: Dzień dobry wszystkim. To przede wszystkim wprowadźmy sobie jeszcze pewne doprecyzowanie, że wody mineralne dotyczą Karpat, czyli wody mineralne, zacznijmy od tego, że na pytanie, czy będąc w Nowym Sączu na rynku, czy będąc w Tarnowie na rynku, czy będąc w Krynicy na Deptaku, czy w Muszynie na rynku, jesteśmy w polskich Karpatach? Tak, oczywiście. Karpaty to góry w centralnej Europie i właśnie ich budowa, ich wielomilionowy czas tworzenia oraz skały, które je tworzą, spowodowały możliwość powstania w tych szczelinach skalnych wód mineralnych. I podkreślmy, że oczywiście każde karpackie uzdrowisko czy każda karpacka miejscowość ma swoje specyficzne właściwości, ale jednak pewna grupa wód, czyli możemy to jednak zamknąć pewnymi ramami, że to są wody szczawianowe. To są szczawy wodorowo-węglanowo-wapniowo-magnezowe. Tak nauczyłam się jednym ciągiem. Wody, które powodują czy też umożliwiają eksplorację wszystkich naszych zmysłów. I tutaj ci, którzy zaczynają przygodę, uwaga, nie wąchamy ich najpierw.
9: Bo tak, możemy się zdziwić.
11: Bo możemy się zdziwić. Od razu możemy polec na degustacji na poziomie węchu. No a teraz na poważnie. Moi drodzy, wody oczywiście mają swój specyficzny smak i zapach. Jeśli ktoś powie, że no tak, w pijalni głównej w Krynicy muszę zapłacić za kubeczek, a ta woda śmierdzi i się zepsuła i wypłukaliśmy żelazo i miedź z rur i rdzawy posmak, to na pewno coś się zepsuło. To są, moi drodzy, pomówienia. Ta woda taka
9: lotki,
11: ma być.
9: Wstrętne. Kropne.
11: Taka woda ma być, ta woda tak ma smakować, ta woda jest żelazista, więc w momencie, kiedy przebrniemy i zaakceptujemy, że jest to woda żelazista, to wszystko, co teraz powiem, pięknie nam się poukłada. Woda, która fantastycznie co leczy? No, na przykład leczy nas z anemii. Oczywiście jedna szklanka nie wystarczy.
9: To ile tych wód trzeba pić, żeby nas wyleczyć?
11: Słuchajcie,
9: się wyleczyć?
11: Wody mineralne traktujemy jako lekarstwo naturalne. Tak jak czasem gdzieś pijemy ziółka na różne dolegliwości, to tak samo woda mineralna. Te naturalne, sposób naturalny leczenia skuteczny jest wtedy, kiedy stosujemy regularnie i w długiej perspektywie czasu. Czyli jeśli kuracjusze przyjeżdżają do Krynicy i dostają kurację pitną, to powinni stosować 3 tygodnie, a tak naprawdę pewnie doświadczeni balneolodzy powiedzą, że 3 do 6 tygodni. I nie wystarczy szklanka, wszystko jedno o której porze dnia, tylko po to pijalnia uzdrowiskowa jest czynna od 6 rano, że jeszcze przed śniadaniem, przed obiadem, po obiedzie, przed kolacją, po kolacji, mawia się, że nawet do 5 razy dziennie i to wtedy przynosi sukces. Woda, która w mojej ocenie, lecznicza woda mineralna, która jest najpopularniejsza, a z drugiej strony ma najszersze spektrum działania i jeszcze łączy element taki, że nie jest bardzo niedobra, jest woda słotwinka.
9: Ale powiedzmy w ogóle, ile w naszym regionie, w regionie sądeckim jest tych wód mineralnych, bo one nie są tylko w Krynicy, ale są też w Piwnicznej, w Rzegiestowie, w Tyliczu.
11: Zdecydowanie.
9: W Muszynie.
11: Myślę, że jak zaczniemy dyskusję już wchodzić bardzo głęboko w temat czy geologii, czy lecznictwa w oparciu o wody mineralne, to znawcy powiedzą, że każde uzdrowisko ma swoje ujęcia. Czyli w każdym uzdrowisku. Na Złockiem, na Szczawniku, na Jastrzębiku, w Rzegiestowie, w Piwnicznej, w Łomnicy, w Wysowej i w wielu w miejscowościach najbliższej okolicy, przecież czy w Szczawnicy, czy w Krościenku. Każde z tych miast, miejscowości, miasteczek, które wymieniłam, ma swoje ujęcia wód. Ma swoje ujęcia wód.
9: Tak patrząc na to pod kątem historycznym, czy dawno, dawno temu, cofnijmy się powiedzmy te 100 lat, wcześniej do dwudziestolecia międzywojennego, czy Krynica, Muszyna i okolice słynęły właśnie z tego, że do tego regionu przyjeżdżali kuracjusze z innych zakątków Polski i leczyli się tymi wodami?
11: Dokładnie tak jest, ponieważ wody mineralne są bogactwem naturalnym, czyli dostępnym, są zależne od miejsca, gdzie się je wydobywa, to podstawową właściwością leczniczą i podstawową zaletą pobytu na tym terenie 100 czy 150, czy tak naprawdę w przypadku tych co ważniejszych uzdrowisk 200 lat temu, mówimy o lecznictwie w oparciu o wody mineralne dostępne tutaj na miejscu.
9: To ogromna historia, bardzo długa.
11: No, przyznam się szczerze, że szykując się do zwiedzania Rzegiestowa, oprowadzania po Rzegiestowie Zdroju, czy po Łopacie Polskiej w Rzegiestowie Zdroju, materiał, które były mi dostępne, doczytałam zresztą z opracowań pani Rudzkiej, że był taki pomysł, żeby transportować wody mineralne w wielkich beczkach, czyli że woda mineralna z tego terenu, żeby jak najwięcej tych właściwości utrzymać w jak najdłuższym czasie, w długiej perspektywie, nawet mawia się do miesiąca, były przelewane, czy też zlewane do wielkich kanwi, do wielkich beczek i ta powierzchnia miała powodować, że te właściwości jak najdłużej będą zachowane. Mówię to dlatego, że troszkę retrospektywnie, że jeśli nalejemy wodę typowo ze źródełka, z terenów, które właśnie wymieniliśmy, to ta woda w ciągu doby nam zmętnieje. Zmętnieje, zyska taki zielono-żółtą konsystencję wzrokową. No i ktoś powie, popsuła się. Nie, moi drodzy, to jest dowód na to, że mamy wodę w 100% naturalną. No dobrze, ale ktoś następny powie, no ale moi kochani, kupuję wodę w sklepie. Jeśli wodę mineralną z tego terenu kupimy w sklepie, no to ktoś powie, że ma roczny termin przydatności do spożycia. Jak to się dzieje? Wody w czasie produkcji, czyli w momencie, kiedy przechodzą od źródła do butelki, są delikatnie odfiltrowywane i pozbawiane tych składników, które powodują mętnienie wody. A więc tylko i wyłącznie na miejscu, tylko i wyłącznie bezpośrednio ze źródełek jesteśmy w stanie skorzystać z wody w 100% naturalnej.
9: Zuza, jeszcze takie ostatnie pytanie na koniec naszej rozmowy. Powiedz nam, czy są jakieś takie źródła w naszym regionie, z których my za darmo darmo, bezpłatnie możemy na przykład sobie do butelki czy do butelki nalać tej wody i zabrać ją do domu.
11: To może zacznijmy od muszyny, będzie mi najprościej. Muszyna ma tą cudowną właściwość, że jest jedna jedyna płatna pijalnia. Jest to pijalnia Antoniego, jedna płatna, natomiast które będą bezpłatne. Pijalnia Źródełko Wody na ulicy Grunwaldzkiej, Źródełko Wody Anna na ulicy Jasnej, Źródełko za cerkwią na Szczawniku, Źródełko w dzielnicy Wapienne, Źródło na rynku w Muszynie, czyli Milusia, zarówno w ratuszu, jak i w pijalni Milusia. I warto też podkreślić, że w uzdrowisku Złockie sanatoria mają na swoim terenie, u siebie pod dachem, również źródła wody mineralnej. Biegnijmy dalej. Uzdrowisko Żegiestów. Uzdrowisko Żegiestów ma co najmniej dwie znane mi wody. Będzie to źródło Anna oraz... Trzeba, moi drodzy, sprawdzić, czy w Wiktorze źródło Zofia jest udostępnione wszystkim nam. Kolejne uzdrowisko będzie to Piwniczna Zdrój i w Piwnicznej Zdroju jak najbardziej pijalnia wody na Zawodziu oraz miejsce, które nie tylko przez mieszkańców, ale przez turystów również zwane Bazyliką, bo taki ma kształt zadaszenia ta pijalnia, również jest bezpłatna. Jest to przy samej drodze na trasie między Zawodziem a dzielnicą Śmigowskie, przy samym Popradzie, na wysokości Popradu. I to jest drugie miejsce bezpłatne. No i w Krynicy Zdroju znane jest mi bezpłatne ujęcie na ulicy Słonecznej, źródło Słoneczne, troszkę oddalone od drogi, ale warto. No i uzdrowisko Wysowa, tam również jest pijalnia wód, ale warto wiedzieć, warto to mieć na uwadze. Szczawnica również pięknie, degustujemy wodę mineralną. Także tych miejsc jest naprawdę bardzo wiele. No i ktoś powie zaraz, ale jak zdegustowałem wodę w pierwszym źródełku, to w drugim nie będzie takie samo? Nie, nie będzie. Im więcej będziecie się Państwo rozkoszowywać, im więcej będziemy wchodzić w te smaki wód mineralnych, tym bardziej się przekonacie, że każde źródełko ma troszkę inny smak.
9: Baba z Górcu za Długość, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. No i polecamy oczywiście to, żeby wybrać się do naszych uzdrowisk, w których mamy wody mineralne. Smacznego Państwu.
11: Smacznego.
9: Można to zrobić na leśnych ścieżkach, na przykład na Miejskiej Górze albo nad brzegami Dunajca czy Kamienicy w Nowym Sączu. Mieszkańcy Sądecczyzny znajdą w swojej okolicy mnóstwo ścieżek biegowych. Przybywa też fanów tego sportu. A o tym, jak zacząć swoją przygodę z bieganiem, opowiedział nam trener personalny z Nowego Sącza Tomek Goliński.
12: Dla tych, którzy chcą zacząć, przede wszystkim to, żeby to było po pierwsze systematyczne, to na pewno, i dwa, nie za dużo, czyli nie za często. Ja bym tak proponował od 3 razy w tygodniu do 4 maksymalnie zacząć po pół godziny, 45 minut, ponieważ częstym takim błędem, ja się spotykam też na sali treningowej z tym, że ludzie mają tendencję do tego, że jak zaczynają, to jakby na hura, im więcej, tym lepiej. No nie do końca o to chodzi, ponieważ możemy przeciążyć swój organizm, szczególnie, że wcześniej nic nie robiliśmy. No nasz tryb życia teraz, można powiedzieć, siedzący, tak? Dużo pracy biurowej, dużo jazdy samochodem nie wpływa korzystnie na naszą postawę ciała i na nasz układ kostno-mięśniowy, więc to nie jest wskazane, żeby zaczynać na przykład od 5-6 razy w tygodniu. No tak jak mówię, optimum to jest 3 razy po 45 minut, to będzie tak sam raz.
9: A jakieś ćwiczenia, jakaś rozgrzewka przed takim bieganiem?
12: No, to znaczy tak, niekoniecznie, aczkolwiek no nigdy nie polecam wyjść i od razu biegać, tak? Zacznijmy po prostu od marszu biegu, żeby też przystosować ten organizm, żeby zrobić taką rozgrzewkę, wprowadzenie do organizmu, żeby rozgrzać też i nasz układ mięśniowy i wprowadzić nasz układ sercowo-naczyniowy na właściwe tory. Też to będzie fajnie działało, jeżeli chcemy spalić tkankę tłuszczową i zbędne kilogramy troszkę zgubić. Więc tak mówię, najlepiej sobie zrobić to w ten sposób, że wychodzimy, zaczynamy od spaceru delikatnego, troszkę przyspieszamy i tak coraz więcej, aż do biegu. Nigdy nie zaczynamy od jakby szybkiego biegu.
9: Gdzie biegamy? Biegamy po asfalcie, biegamy po chodniku, czy lepiej na przykład wybrać takie ścieżki tutaj w okolicy naszych rzek Dunajca czy Kamienicy?
12: Idealnie ten teren, o którym mówiłeś na samym końcu, czyli ścieżki, ponieważ no nie jest tak twardo, tak? No to bieganie po asfalcie czy po twardym chodniku no nie jest zbyt fajne dla stawów, szczególnie jeżeli zaczynamy, tak? Jeżeli zaczynamy, no to nasz organizm no nie jest przystosowany do aż tak dużego obciążenia, ale jeżeli się nie da, no to mówię, ograniczamy to no, 3 razy w tygodniu, maksymalnie pół godzinki, jeżeli to jest po twardym. Tak bym zalecał.
9: A takie półgodzinne bieganie daje w ogóle jakieś efekty?
12: Myślę, że tak. Tak jak powiedziałem na samym początku, to zarzucenie zdrowo. Czasami nasz organizm lepiej reaguje na krótki, intensywny wysiłek, szczególnie, że troszeczkę wdrożymy w ten temat biegania. I myślę, że to wystarczy. Na samym początku, jeżeli w ogóle nie mieliśmy żadnej aktywności fizycznej, to nasza sylwetka, nasza kondycja fizyczna już zacznie się zmieniać po tak małej dawce sportu.
9: Wiemy jak biegać, wiemy zatem też gdzie biegać, a powiedzmy, czy jeżeli chodzi o buty, czy musimy mieć jakieś specjalne buty do biegania, czy mogą po prostu być zwykłe trampki?
12: Jeżeli chodzi o obuwie, no to tu jest największy problem, bo tu jest najwięcej błędów. Na pewno nie obuwie na płaskiej podeszwie, chociaż często się spotyka nawet w klubach fitness. W takich zwykłych tenisówkach, trampkach ludzie zaczynają swoją przygodę. No niestety ja uważam, że trzeba zainwestować w dobre obuwie, z dobrym podbiciem. Aczkolwiek też nie przesadzajmy. No jeżeli ktoś zaczyna biegać, to nie szukamy od razu nie wiadomo jak drogich butów, ale przede wszystkim no mają być wygodne, dostosowane do naszej stopy. A jeżeli chodzi o resztę stroju, no to już według uznania. Ma być wygodny, luźny. Jeżeli biegamy wieczorami czy porankami, no to też dobrze by było, żeby to była odzież termoaktywna.
9: Czyli najważniejsze są te buty?
12: Najważniejsze są buty, no bo jednak stopa ma kontakt cały czas z podłożem, więc to jest, przenosi cały ciężar na nasz kręgosłup, także to jest najważniejsze.
9: Jeżeli już mamy te buty, mamy już strój, rozgrzaliśmy się, idziemy biegać. Jak biegać, żeby to nasze bieganie dało jakiś efekt?
12: Przede wszystkim, tak jak powiedziałem na początku, to musi być praca systematyczna, to musi być fajnie poukładane, czyli nie zaczynamy od jakichś super sprintów, zaczynamy delikatnie. Jeżeli chodzi o technikę, no to już bardzo indywidualna sprawa, tak? Postawa ciała najlepiej będzie wyprostowana, tak żebyśmy się nie pochylali do przodu. A tak naprawdę technikę biegu każdy ma nas indywidualną. Jest to dla nas, jako ludzi, jest to naturalny wzorzec ruchowy, więc każdy tą technikę biegu ma wypracowaną, myślę. To jest taka umiejętność, no, którą my nabywamy we wczesnym dzieciństwie i ona gdzieś tam zostaje na lata, więc tutaj nie ma jakichś mocniejszych wymagań co do techniki. No, ma to być naturalnie, no i przede wszystkim no, systematycznie i z głową robione.
9: Lepiej biegać samemu, czy z kimś, nie wiem, w grupie jakiejś?
12: To już jest bardzo indywidualna sprawa. Jeżeli na przykład mam wypowiedzieć się za siebie, to ja bym wolał indywidualnie, ale dlatego, że jestem indywidualistą, więc to może stąd się bierze. Jeżeli ktoś zaczyna, na pewno łatwiej jest w grupie, ponieważ grupa ciągnie. Jeżeli ktoś jeszcze nie jest na tyle zdyscyplinowany sam, no to ta grupa pomaga. Poza tym no, jest to też fajny sposób na spędzenie wolnego czasu, aktywnie, zdrowo, no i w dobrym towarzystwie. Ale jeżeli ktoś lubi i chce biegać sam, to jak najbardziej też będzie działać.
9: A jeżeli ktoś na przykład biega na bieżni, na siłowni, może się później przerzucić na bieganie w terenie?
12: Myślę, że jak najbardziej. Tutaj to bieganie wiele się nie różni. Nowoczesne bieżnie już mają taki system tłumienia, więc jest to na pewno bezpieczniejsze i optymalniejsze bieganie niż bieganie w terenie, mówię tu o asfalcie czy chodniku. Ale jak najbardziej, tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, więc jeżeli ktoś zaczął na bieżni w klubie, to jak najbardziej może i biegać na zewnątrz.
2: Warto pamiętać, że cel osiągniemy, kiedy będziemy biegać systematycznie. Na początek można zacząć od marszobiegów. To właśnie w tej grupie teatralnej młodzi sądeczanie stawiają swoje pierwsze kroki na scenie. Grupa teatralna Cudoki i Szuroki działa już w mieście od ponad 4 dekad. Od kilku mieści się w Miejskim Ośrodku Kultury. O jej historii opowiedziała mi obecna opiekunka Małgorzata Stobierska.
13: Tak jak już pan wspomniał, Cudoki Szuroki zespół powstał 40 lat temu. Dokładna nazwa grupy wtedy była Luźna Grupa Cudoki Szuroki. Powstała w klubie spółdzielni Lachy, czyli wtedy patronat nad Cudokami miał ten klub spółdzielczości Lachy przy ulicy Jagiellońskiej, a założył grupę Bogumił Ciuła, czyli słynny, myślę, w Nowym Sączu Bobek. Jak to się stało, że Bobek zapragnął z dziećmi mieć właśnie taką grupę? Otóż był nabór do zespołu Małe Lachy. Bobek właśnie wtedy tam pracował. I bardzo dużo dzieci nie dostało się do Małych Lachów, no z różnych przyczyn. Myślę, że niektóre nie miały poczucia rytmu, odpowiedniego słuchu. I te dzieciaki były naprawdę bardzo zrozpaczone, że nie mogły już uczestniczyć w zajęciach Lachów. I Bobek, wielki miłośnik i naprawdę dzieciaki bardzo zawsze kochał, zrobiło mu się tych dzieciaków żal, więc pomyślał, że takie zostały cudoczki, które się już nie dostały do tego zespołu, no to założy taką grupę w zamyśle teatralną, chociaż nie od początku to była grupa teatralna i dlatego nazwał je Cudoki, a Szuroki dlatego, że to było w Lachach. Jak wiemy, taniec Szurok jest bardzo popularny w folklorze Lachów i dlatego były Cudoki Szuroki.
9: I od samego początku grupa była nastawiona na teatr, na to, żeby przedstawiać spektakle dziecięce o tematyce dziecięcej?
13: To znaczy nie od samego początku. Na początku to miały być po prostu zajęcia, żeby te dzieciaki w czasie wolnym mogły się bawić, mogły coś tworzyć. Wyjeżdżały te dzieciaki razem na różne obozy, na różne spotkania do Kosarzysk. Współpracował wtedy ze Sławkiem Buchcicem. Czyli znamy Sławka, no niestety już też nie żyje, z harcerstwa i jeździły do Kosarzysk, do Rytra. I w czasie tych obozów właśnie zaczęły tworzyć takie mini przedstawienia. Tak jak Bobek mówił, nie zawsze dochodziło do premiery przez pierwsze lata. Czasem było tak, że po prostu chodziły tam, ćwiczyły, bawiły się, ale potem Bobek twierdzi, wszystko się rozlazło i już premiery nie było. Ale jak mówi, najważniejsze jest, żeby piec tort, a nie zawsze trzeba go jeść. Także pierwsza premiera to chyba były wakacje Smoka Bonaventury, z tego co ja wiem z kronik, no bo wtedy jeszcze ja nie pracowałam z Tudokami. Potem było Romeo i Julia, bardzo dużo spektakli takich kolędniczych, Jasełka, zespoły kolędnicze, Bobek to nazywał kolędziołki.
9: Czyli też po to, żeby pokazać młodym naszą tradycję, naszą obrzędowość.
13: Tak, dokładnie tak, tym bardziej, że teksty bardzo często właśnie pisał Sławek Buchcic, czyli związany tutaj z Nowym Sączem. Dzieci śpiewały również pastorałki, zresztą ta tradycja jest do dnia dzisiejszego, bo uczymy w okresie bożonarodzeniowym dzieci właśnie pastorałek, już takich zapomnianych i wtedy też z tych kantyczek takich też współpracował z Józefem Bartusiakiem, ja z nim później też, który właśnie zbierał te nieznane zupełnie pastorałki w regionie tutaj nowosądeckim i dzieciaki uczyliśmy i tak jest do dzisiaj.
9: Zresztą też przychodziliście nieraz do naszej redakcji z takim krótkim przedstawieniem właśnie okołoświątecznym.
13: Ale nie tylko do redakcji, bo muszę powiedzieć, że parę lat temu żeśmy jechali czerwonym autobusem, już nie pamiętam, ale to była chyba 7 i po prostu jechaliśmy na całej trasie parę razy i śpiewaliśmy w autobusie również ludziom pastorałki.
9: A jak to się stało, że pani przejęła tę grupę w 2001 roku?
13: Po prostu Bobek już miał troszkę problemów zdrowotnych, a ponieważ znałam Bobka jeszcze dużo wcześniej, z czasów kabaretowych, kabaretu Lach, po prostu występowałam z nim razem, więc Bobek powiedział, poprosił mnie, żebym przejęła te cudoki. Zawsze mówił, że on wierzy, że to nie będą dzieci tresowane, nie będzie żadnych castingów, tylko w zasadzie każde dziecko, które będzie chciało po prostu realizować się w takiej formie artystycznej, żeby miało szansę.
9: Faktycznie tak jest? Każdy może przyjść?
13: Może przyjść, ale nie w każdym roku, ponieważ wtedy musiało być co najmniej 5 takich grup. Natomiast wiadomo, są dzieciaki, które są bardziej zdolne, są takie, które po prostu bardzo chcą i też im dajemy szansę. Także po prostu trzeba czekać, dzwonią, jak w tym roku się po prostu nie dostaną, ale nie ze względu na to, że są mniej zdolne czy mniej potrafią, nie. Dlatego, że po prostu fizycznie nie ma miejsca. To wtedy za 2 lata na pewno przyjmiemy.
9: Czy od tego 2001 roku, kiedy przejęła pani grupę Cudoki Szeroki, pani kontynuowała działalność Bobka Cioły, to co on wypracował, czy jakby przyszedł czas też na zmiany?
13: To znaczy, myślę, że się zmieniła w ogóle sytuacja, jeżeli chodzi o prezentację spektakli, czyli wszystko, jeżeli chodzi o kostiumy, możliwości techniczne, zupełnie inne niż w tamtych czasach Bobka. Wtedy było tak, że nie mieliśmy takiej, jak teraz mamy, garderoby, nie mieliśmy tyle możliwości, żeby szyć dzieciom kostiumy, więc to było tak, że Bobek każde dziecko, co miało w domu, przynosiło, rodzice pomagali, coś tam uszyli. W tej chwili jest zupełnie inaczej. Jest to jakby troszkę już na innym poziomie ze względów po prostu takich, że może jest więcej troszkę pieniędzy na tę działalność. Są też inne możliwości techniczne, jeżeli chodzi o rampę oświetleniową, o studio nagrań, które mamy, więc też ta oprawa muzyczna jest inna. Ja jak zaczynałam, to był tylko akompaniament na pianinie. Oczywiście zawsze współpracowaliśmy z muzykami, ze scenografami. Ja może tylko wymienię, że od początku z Cudokami Szurokami pracował pan Andrzej Bogdał. I w czasach Bobka, i potem już ze mną. W międzyczasie jeszcze pan Józef Bartusiak też scenografię robił, i Stanisław Szarek, i Franek Palka. Także naprawdę bardzo dużo fajnych ludzi, kreatywnych, znanych w Nowym Sączu właśnie pracowało z Cudokami. Myślę, że mieliśmy takie szczęście właśnie skupiać wokół siebie takich ludzi, którzy wiele mogli od siebie dać, nauczyć dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o repertuar, myślę, że trzymamy się tego teatru tradycyjnego, klasycznego, czyli to są też bajki, baśnie znanych autorów piszących dla dzieci.
9: I ile dzieci teraz liczy grupa?
13: No, zwykle to jest tak 35 dzieci. Takie bajki. Z tym, że aktualnie mamy na afiszu 3 spektakle, które są już gotowe i które gramy. Czyli to jest Kopciuszek, Królewna Śnieżka i Krasnoludki. Mówię Krasnoludki dlatego, że jest krasnoludków 12 na razie. Ale zawsze jak dojdzie, to może być 13. I Kopciuszek, Królewna Śnieżka, gdzie ja już nawet nie pamiętam, jakie mamy bajki. No, Piotruś Pan, no to jeszcze już tak w sumie. No, ale mamy jeszcze Pinokia, którego też mieliśmy premierę w czerwcu, także też go będziemy grać.
9: Są jakieś takie osoby, które zaczynały w Cudokach, Szurokach, a teraz możemy je oglądać na dyskach teatrów, w telewizji, w serialach, w filmach?
13: No, myślę, że tak. Z tym, że wiele osób, no niekoniecznie, bo na przykład Angelika Kurowska zaczynała u Bobka, grała. Jak ja już przejęłam Cudoki, to Angelika już była panienką troszkę za dużą, żeby iść do zespołu, także już jej nie było za moich czasów, ale u Bobka zaczynała, czyli dosyć fajna, znana aktorka. Na pewno Aleksandra Chapko, na pewno Alicja Chapko, one jako małe dziewczynki już właśnie były w Cudokach. Także, że tam troszkę by się znalazło. No potem w scenie młodzieżowej, którą też prowadziłam, no to też to był taki naturalny, że dzieciaki z Cudoków szły do sceny młodzieżowej i potem do Teatru Robotniczego. W tym momencie jest parę osób, które grają w spektaklach Teatru Robotniczego. W tamtym roku też grały. Grały równocześnie w Cudokach i w Teatrze Robotniczym.
9: Czyli ta przygoda z teatrem się nie skończyła?
13: No nie, oni właśnie, niektórzy już w tym roku zdali maturę i już wyjeżdżają z Sącza i już bardzo, bardzo cierpią z tego powodu, ale zapewniają, że wrócą i znowu będą chciały grać w Teatrze Robotniczym, czyli tak jakby ten bakcyl teatru w nich został i tak sobie wyobrażają właśnie to spędzanie swojego czasu wolnego.
9: Czy nabór do grupy trwa cały rok? Cały rok można dołączyć? Czy macie jakieś takie określone miesiące, w których zaczynacie i przygotowujecie się do spektakli?
13: Tak, to jest zwykle związane z czasem roku szkolnego, bo tak jest najwygodniej, więc zwykle nabory są u nas październik, listopad. Natomiast w tym roku nie będzie naboru, bo już mieliśmy, ponieważ w tym roku realizowaliśmy już dwie premiery, więc potrzebowaliśmy troszeczkę tam szczególnie chłopaków i nabór był na wiosnę. Także będzie, no myślę, dopiero w przyszłym roku nabór.
9: Jeszcze chciałem zapytać, w jakim wieku dzieci mogą dołączyć do Cudoków Szuroków?
13: W tym momencie takie dzieciaki, które już potrafią czytać, czyli to jest 7-8 lat. Oczywiście zdarzało nam się, że mieliśmy 4-5-latki. Zwykle to były takie dzieciaki, że na przykład dwoje rodzeństwa starszego już było wiele lat i przyprowadzali tam braciszka czy siostrzyczkę i tylko i wyłącznie dlatego, że oni ich uczyli, więc to w takich wyjątkowych wypadkach tak było. Natomiast tak, to już dziecko, które potrafi już w miarę ze zrozumieniem czytać scenariusz.
9: A spektakle Cudoków Szuroków możemy obejrzeć oczywiście na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury. Małgorzata Stobierska, opiekunka grupy, była naszym gościem. Dziękuję pani bardzo. No i życzę kolejnych sukcesów na scenie razem z Cudokami Szurokami.
13: Dziękuję bardzo.
2: Mówiła Małgorzata Stobierska,

0: Czas festiwalu wychodzić z różnymi formami kultury i sztuki jak najbliżej człowieka, co ma dwa plusy. Jeden jest taki, że nie trzeba się specjalnie wybierać. Festiwal też jest zawsze bezpłatny, a więc też płacić za atrakcje festiwalowe i można się na nie nawet przypadkowo natknąć w różnych miejscach miasta. A drugi walor to jest pokazywanie ładnych, klimatycznych miejsc właśnie w mieście naszym i w miastach i miasteczkach Małopolski, bo w 2009 i 2010 roku były dwie edycje, gdzie festiwal naprawdę wyszedł w Małopolskę. Był realizowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ze środków europejskich. Mieliśmy trochę większe możliwości finansowe i to naprawdę działało. Marzy mi się, żeby powrócić do tej formuły, żeby festiwal odbywał się nie tylko w Nowym Sączu, ale i w różnych pięknych miejscach. Takich, które już turystycznie są znane, ale też takich, które są urokliwe, a ten ruch turystyczny tam jest mniejszy.
1: A pani jako twórczyni festiwalu nie bała się tego, że ta formuła jednak może się nie przyjąć, że to takie wychodzenie na ulicę, to pokazywanie tych teatrów ulicznych, to jednak jeszcze nie dla Nowego Sącza?
0: No, trochę miałam wątpliwości, ale z drugiej strony właśnie po to był ten prolog, żeby to zbadać, zobaczyć, jak ludzie zareagują. Ja trochę się staram być rzecznikiem, planując jakieś projekty, być rzecznikiem publiczności. Oczywiście bazuję na własnych gustach czy własnej wrażliwości, ale też na opiniach moich licznych znajomych i osób, które, od których mam ten feedback. Właśnie Nowy Sącz, no już tych kontaktów jest sporo, gdzie ludzie szczerze wypowiadają się co do różnych propozycji artystycznych, które my im dajemy. I te opinie po prologu były wręcz zaskakująco liczne i pozytywne na korzyść.
1: Czyli przyjęło się.
0: Przyjęło się i widać, że z tych propozycji mnóstwo ludzi korzysta. Zamysł też był taki celowo, żeby ten koncert Muzyka Karpat był. Myśmy celowali w pierwszych latach festiwalu w takie grupy, które są kojarzone, dobrze kojarzone, ale znane, żeby do reszty tych naszych festiwalowych wydarzeń, gdzie nazwy tych teatrów czy grup artystycznych mogą Państwu nic nie powiedzieć, ale są naprawdę znakomite i ilość kreatywności włożona w to i też wspaniałego warsztatu i pracy przekłada się na jakość tych spektakli, one są niezapomniane, żeby ten piątek przyciągał do pozostałych dni wywoływał takie wrażenie, ach, jest fajnie, to przyjdę zobaczyć, co jest jutro. I staramy się zawsze to tak rozgrywać. Ja niesamowicie jestem szczęśliwa, kiedy po wielu latach teraz festiwalu przecież nie było właściwie 3 lata, bo w 2021 roku była bardzo o wiele skromniejsza edycja dwudniowa. Później festiwalu w ogóle nie było. I ja czytam na różnych forach ludzi, którzy wspominają konkretne punkty programu, że to było coś najpiękniejszego, co widzieli w życiu, że nigdy tego nie zapomną. Wiążą się więc z tym emocje, które trwają w człowieku. To myślę, że no, sztuka, kultura ma takie zadanie właśnie, żeby nam odmieniać ten codzienny, nie zawsze kolorowy i różowy świat i na chwilę nas poruszać, tak żeby to potem w nas pracowało. Cieszę się, że festiwal to jest w stanie zaproponować.
1: Też chyba taka, można powiedzieć, innowacja w mieście, czyli to kino plenerowe, gdzie filmy wyświetlane są na Baszcie Kowalskiej, gdzie Baszta Kowalska jest jakby tym ekranem. Ja pamiętam te pierwsze festiwale, gdzie naprawdę dużo ludzi przyszło to zobaczyć. To też były jakby takie początki kina plenerowego u nas w mieście.
0: No właśnie, cieszę się, że pewne rzeczy, w których byliśmy pionierami, ktoś inny teraz podejmuje. W ogóle nie traktuję takich spraw jak konkurencję, wręcz przeciwnie. Czasem jest tak, że pokaże się, że coś można zrobić i ludziom się to spodoba i potem ktoś inny przejmuje pałeczkę i robi to w dłuższym wymiarze, na przykład przez całe lato. Świetnie. Moim zdaniem Baszta Kowalska jest znakomitym miejscem, bo jest niezwykle klimatyczna, a zaczęło się od tego, że poszukiwałam miejsca na Drakuliadę, bo Karpaty, no to Drakula i tych filmów o Drakuli jest bardzo dobrych i na poważnie i z przymrużeniem oka jest mnóstwo. tam klimat do wyświetlania tych filmów był wymarzony. Niektórzy widzowie śmiali się nawet, że

0: Pytając nas, jaką garzę płacimy nietoperzom, które tam przelatywały od czasu do czasu nad ekranem. I pora, i miejsce, i taka zaciszność, a z drugiej strony blisko od rynku, więc osoby, które oglądały właśnie sobotnie teatry, tańce, performanse, mogły przejść bez problemu pod basztę. No, jakoś tak się ustaliły ścieżki tego festiwalu w Nowym Sączu i miejsca, bo też zawsze na Jagiellońskiej jest jakieś wydarzenie i na plantach. Te planty oswajane, no tam, gdzie mamusie z dziećmi przychodzą, tam właśnie postanowiliśmy wejść z propozycjami takimi dla najmłodszych. To też się sprawdza i zawsze jest publiczność i to jest najcudowniejsza publiczność, bo śmiejemy się, że wychowujemy sobie przyszłych widzów już tych bardziej dorosłych wydarzeń. Podobnie w miasteczku też, miejsce bezpieczne, bardzo oswojone, też tam dzieciarnia szaleje, nie tylko oglądając nasze propozycje, ale też bawiąc się z cyrkiem anime, na warsztatach, robiąc różne rzeczy. Propozycje naprawdę są... Myślę, że każdy zdziwi się, jak bardzo był gotowy na udział w różnych tych wydarzeniach.
1: A skąd w ogóle nazwa Karpaty Offer?
0: Zaczęło się myślenie od offowego festiwalu, takiego właśnie nie dziejącego się wyłącznie na scenie, nie przedstawiającego tylko i wyłącznie wielkich gwiazd, ale to off było za bardzo z boku od naszych emocji, bo my nie chcemy być off, my chcemy być offer, czyli nie oczywiści, ale wychodzący z propozycją, niekomercyjni, ale zapraszający widzów do nie tylko oglądania, słuchania, ale do współtworzenia, bo też te spektakle bardzo często, najczęściej właściwie są interaktywne. Publiczność, w pewnym momencie zaciera się granica pomiędzy widownią a aktorami i publiczność bierze udział i współtworzy. I to jest z jednej strony oferta podwójna, bo festiwal z wydarzeniami artystycznymi, ale w pięknym miejscu w Polsce. A z drugiej strony jest to właśnie coś operującego poza tak zwanym mainstreamem tych najbardziej znanych marek kulturalnych. I to oznacza dla nas możliwość zaproszenia ich, najbrutalniej w świecie mówiąc, finansową, ale z drugiej strony wielką przygodę.
1: To wszystko w ramach festiwalu Małopolska Karpaty Offer. Małgorzata Broda, jego inicjatorka, pomysłodawczyni i organizatorka, była naszym gościem. Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję i zapraszam, spotkajmy się na szlakach.
2: SK Małopolska News.
3: Michał Rejduch, zapraszam na magazyn lokalny. Rusza rozbudowa ciepłowni węgierska w Nowym Sączu. Miejskie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej właśnie podpisało umowę z firmą, która zbuduje tam nowoczesny system pomp ciepła. Prace mają kosztować ponad 3 miliony złotych. Mówią prezes MPC Nowy Sącz Paweł Kupczak i prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.
4: Jesteśmy w miejscu, gdzie jeszcze paręnaście miesięcy temu była trawa, drzewa i nic nie było. W tym momencie, w tym miejscu już od kilku miesięcy produkujemy ciepło. To był bardzo, bardzo szybki czas budowy tej ciepłowni, bo w marcu zeszłego roku dostaliśmy prawo dysponowania gruntem, a już w grudniu zeszłego roku puściliśmy ciepło właśnie do tych pierwszych bloków, które powstały na tym osiedlu. A dzisiaj przystępujemy do drugiego etapu prac związanych z rozbudową tej ciepłowni, czyli podpisaniem umowy na budowę pomp ciepła. Na tym to będzie polegało, że ta instalacja, która tutaj jest, będzie taką instalacją mocno zdywersyfikowaną. Tu będą różne rodzaje produkowanego ciepła i to ciepło będzie w takim miksie trafiało do naszych odbiorców. Czy to ze strony właśnie tego osiedla, które tu powstało, osiedla Verde, jak też innych odbiorców, bo już mamy pierwsze zainteresowanie właśnie z rejonu ulicy Węgierskiej. Pierwszym etapem był to, co było dla nas najszybsze, czyli kocioł gazowo-olejowy. Drugim etapem jest właśnie właśnie są pompy ciepła, a kolejnymi dwoma etapami, które chcemy zrealizować, to będzie ciepło odpadowe, które będzie pochodziło tutaj z bliskiej okolicy, oraz kogeneracja, czyli już znane dla nas rozwiązanie związane z produkcją i ciepła, i energii elektrycznej, więc to będzie taki miks, który nie będzie w ogóle w sobie zawierał ani węgla, ani zrębki, będzie zawierał właśnie to, co jest w ramach wszystkich polityk unijnych rozwiązaniem bardzo przyszłościowym. To będą trzy pompy o mocy 200 kW, łącznie 600 kW mocy ciepła. Mamy już 600 kW mocy związanej z kotłem olejowo-gazowym, więc mamy 1200. Tutaj, jeśli chodzi o zapotrzebowanie tych klientów, to w najbliższych latach ma powstać 16 obiektów, bloków wielorodzinnych. Łączne zapotrzebowanie 2700 kW, więc w związku z tym będziemy to źródło istotnie rozbudowywać. Dla nas też jest ważne, że to źródło będziemy budować nie tylko z naszych środków, ale też również z środków bezzwrotnej dotacji, bo 45% bezzwrotnej dotacji to jest ta kwota, którą otrzymaliśmy w ramach realizowanego projektu, który podpisaliśmy w zeszłym roku z Urzędem Marszałkowskim. W ramach środków unijnych 45% dotacji będzie do tej inwestycji. Jeśli chodzi o kwotę brutto, to jest blisko 3 300 000 zł. To jest to, co będzie zrealizowane w najbliższych miesiącach. W przyszłym roku o tej porze na pewno już z całego kompleksu cieplnego będziemy mogli korzystać w pełni. Mamy, dzięki uprzejmości miastu, mamy zgodę na przejście do ulicy Węgierskiej. Tu jest taka działka miejska, więc też będziemy chcieli ją wykorzystać, żeby tam posadowić sieć ciepłowniczą i właśnie odbiorców w okolicy ulicy Węgierskiej tym ciepłem obdarzyć. Ta południowa flanka nie miała tutaj w ogóle ciepła systemowego, bo w 2019 roku najdalej wysuniętym miejscem na południe, gdzie było ciepło systemowe z MPC-u, no nie licząc oczywiście Starego Sącza, to było Newag. Sukcesywnie podłączaliśmy do tego, do naszego ciepła bloki STBS-u, MORT, doszliśmy przy ulicy Zielonej do WSB, natomiast to był jeszcze za daleki odcinek, żeby podpiąć to osiedle, więc nasza decyzja przed kilkoma laty taka, żeby właśnie tutaj wybudować to lokalne źródło, które wystarczy nam właśnie na zapotrzebowanie tutaj płynące z rejonu naszych odbiorców, tu z ulicy Węgierskiej.
5: Budowa osiedla jest przez nas wspierana także od strony infrastrukturalnej. Bardzo się cieszę, że ma tutaj docelowo powstać aż 1000 mieszkań, bo to kolejne 1000 mieszkań, które będzie zasiedlone przez mieszkańców Nowego Sącza. O skali inwestycji też mówi to, że zapotrzebowanie docelowe to 2,7 MW dla całego osiedla, jeżeli chodzi o energię cieplną. I to, co mnie też cieszy, że to kolejny punkt na mapie, jeżeli chodzi o dywersyfikację źródeł ciepła na mapie Sądeckiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Dzisiaj na szczęście spółka prawie że rodzima, bo Starnowa będzie podpisywała umowę na inwestycje tutaj na tym terenie. Będzie to de facto już trzecie źródło ciepła, bo w tej chwili bazujemy na ogrzewaniu olejowym i gazowym. Gaz w tej chwili będzie dosłownie na dniach podpinany, więc mamy to uniezależnienie. A teraz pompa ciepła, która będzie na pewno niezawodnym, ale też źródłem alternatywnym do wyboru przez naszego operatora, czyli przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, spowoduje, że zasilanie w ciepłą wodę będzie tutaj stabilne, no i co najważniejsze, też ekologiczne. Pokazujemy, że ta południowa część Nowego Sącza również się rozwija, także infrastrukturalnie. Nigdy tutaj nie było infrastruktury Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W tej chwili robimy bardzo duży krok, ponieważ najbardziej wysuniętym tutaj naszym punktem to jest Wyższa Szkoła Biznesu, która też została stosunkowo niedawno podłączona do źródła systemowego. Bardzo się też cieszę, że w międzyczasie trwają prace nad podłączeniem naszej starówki, bo kończymy pracę nad podpięciem Szkoły Podstawowej nr 1 oraz pierwszego liceum ogólnokształcącego i oczywiście pójdziemy pewnie dalej w kierunku centrum miasta i takim punktem, myślę, wisienką na torcie będzie podpięcie naszego sądeckiego ratusza, tym bardziej, że jesteśmy w trakcie projektowania płyty rynku i remontu, więc myślę, że może uda się zgrać te dwie inwestycje i będzie to kolejny krok w tych ruchach zarówno ekologicznych, ale także właśnie w tym systemie cieple systemowym, które powoduje, że otrzymujemy dużą stabilność i na tle kraju Muszę tutaj powiedzieć, że Sądecki MPS także wyróżnia się bardzo pozytywnie niskimi kosztami dostawy energii cieplnej. Panie prezesie, bardzo dziękuję za to, że kolejna umowa z dużym dofinansowaniem zewnętrznym, bo to też trzeba podkreślić, że dużo tych inwestycji jest właśnie z dofinansowaniem zewnętrznym jest wykonana. Także podziękowania dla całego zespołu MPS-u. Również dziękuję za zaangażowanie w firmie realizującej to zadanie, ponieważ cieszę się, że to małopolska firma i w Małopolsce zostaną środki. No i życzę oczywiście tego, żeby ta inwestycja przebiegała bez kłopotów.
4: To jest rozwiązanie mocno przyszłościowe. Po pierwsze, mamy możliwość korzystania, będziemy mieć już możliwość korzystania z kilku różnych rodzajów produkcji ciepła. Czyli to, co obecnie funkcjonuje, kocioł olejowo-gazowy, drugie, pompy ciepła, które zostaną wybudowane, trzeci element, czyli ciepło odpadowe i czwarty element związany z kogeneracją, czyli równoczesną produkcją energii cieplnej i energii elektrycznej. Te cztery rodzaje, docelowo cztery rodzaje produkcji ciepła pozwolą nam na dobór tego surowca, który będzie w tym momencie najtańszy. Drugi element, który jest ważny. Otóż czy ciepło odpadowe, czy pompy ciepła, to są czy kogeneracja, to są te elementy, które w myśl polityk unijnych są tymi politykami bardzo przyszłościowymi. W związku z czym chcemy iść w te rozwiązania, które nie za chwilkę będą musiały być wygaszane i zastępowane innymi, tylko które będą służyły na długie lata, wręcz mogę nazwać na długie dekady. Po podpisaniu umowy poczekamy i wykonawcy już nam powiedzieli, że są w gotowości. Nawet można powiedzieć, tak to szybko prace tu postępują, że przygotowując się, patrzyli na zdjęcia satelitarne, to tu jeszcze jest wszędzie plac budowy i tu jeszcze nie ma niczego widocznego, a jak stoicie Państwo i widzicie, to inwestycja już jest w pełni, jeśli chodzi o ten pierwszy etap, funkcjonalna. Zresztą od grudnia zeszłego roku mieszkańcy tutaj dostają ciepło, w zimie dostawali ciepło i centralne ogrzewanie, i ciepło wodę użytkową. Na chwilę obecną dystrybuujemy tutaj ciepło wodę użytkową, więc to ciepło, które płynie w kranach, jest dzięki naszej instalacji. Więc te prace zaczną się lada moment, bo musi być kwestia związana z projektem, z wykonawstwem, tak żeby w przyszłym roku w wakacje móc dokonać odbioru i już w pełni korzystać z tego drugiego etapu. Przede wszystkim dynamika związana z tym, że deweloper, który tutaj przyszedł, chciał mieć ciepło systemowe, to było za daleko, żeby pociągnąć ciepło z MPC-u z naszej rury. W związku z tym zdecydowaliśmy się na to, żeby ciepło powstawało tutaj lokalnie, żeby to była lokalna produkcja. No też problem był z działką, bo ta jedyna działka, która tutaj była, była działką Skarbu Państwa, ale dzięki uprzejmości pana prezydenta Ratusza mieliśmy tą możliwość, że ona została skomunalizowana. Od marca zeszłego roku mieliśmy ją w dyspozycji. W tym roku przeszła portem na własność spółki, więc jesteśmy, można powiedzieć, na swoim. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która wyróżnia tą instalację i czyni ją pewnego rodzaju nowum. Myślę, że tutaj panowie prezesi też to potwierdzą, bo mają duże doświadczenie w firmach ciepłowniczych. Jest to jeden z nielicznych systemów ciepłowniczych, który posiada tak zwany niski parametr, czyli temperaturę, którą podajemy i którą odbieramy. Podajemy temperaturę 65 stopni

0: tak działają systemy skandynawskie i tak powoli zaczyna działać w pojedynczych lokalizacjach Polska. I tą jednym z pojedynczych instalacji lokalizacji w Polsce jest właśnie Nowy Sącz, elektrociepłownia węgierska. Także jeśli Państwo pozwolicie, to teraz przejdziemy do podpisania umowy z firmą Energy Solutions na budowę układu pomp ciepła mocy 600 kW o wartość inwestycji 3 300 000 zł brutto. Jest to inwestycja, która w 45% kosztów kwalifikowanych jest wsparta bezzwrotną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków unijnych. Więc nie pozostaje nam nic innego jak podpisać tą umowę i przystąpić do dzieła.
1: W ostatnim czasie do sieci MPEC w południowych rejonach miasta podłączono m.in. DPS-y przy ulicy Nawojowskiej, MORT, nowe bloki STBS czy WSB NLU. Spółka swoją sieć rozbudowuje też w centrum miasta. A w tym roku do miejskiego ciepła podłączone będzie pierwsze LO oraz zespół szkolno-przedszkolny numer 4. W kolejnych latach prawdopodobnie także miejski ratusz. Ruszyła rozbudowa obwodnicy Łącka. Droga będzie mieć około 3 km i wyprowadzi ruch z centrum miasteczka. Szacuje się, że na dobę przez Łącko przejeżdża około 12 tysięcy samochodów.
2: Ja dziedzinowo gminy Łącko. Ja z uporem podkreślam, że temat dla Łącka bardzo istotny, ale i też trochę ponadregionalny, dlatego że wierzę głęboko, że za 2 lata lub coś koło tego na styku sądecko-limanowsko-nowotarskiego czy potarańskiego subregionów powstanie fajny pewien rozwiązanie komunikacyjne, które dla nas lokalnie odciąży zarówno Czerniec, jak i Łącko, te najbardziej zabudowane, ale w sposób istotny poprawi i upłynni ten ruch, który wiemy, że z miesiąca na miesiąc na drodze wojewódzkiej 969 narasta. Przypomnę, cała inwestycja dzieje się dzięki uprzejmości, życzliwości samorządu małopolskiego z panami marszałkami na czele, rękoma zarząd dróg wojewódzkich, ale dotyczy tego układu ponadlokalnego, który zarząd dróg wojewódzki realizuje.
3: Widać oczywiście, że ten ruch samochodów jest duży na terenie gminy Łącko i rzeczywiście uciążliwy.
2: No, gdybyśmy przenieśli się paręset metrów bogi na drodze w 969, chwileczkę teraz stanęli, owszem, jest to czas wakacji, środek dnia. Niemniej jednak ten ruch jest bardzo intensywny, ale nie tylko w same wakacje. No, nie będę mówił o tym, co wczoraj się działo, bo jesteśmy w momencie, kiedy jest poniedziałek, a w niedzielę wczoraj korek plus jeszcze jakieś zdarzenie. To wszystko powoduje, że te rozwiązania, które obwodnice za sobą niosą, czyli wynoszenie ruchu, natężenia z tych najbardziej zabudowanych części miejscowości, ma sens i cieszę się, że to się w Łącku zadzieje. Wierzę, że już w tym momencie nie. Obwodnice nie mają łatwej realizacji, łatwej pasy, bo to jest oczywiście rzecz nieunikniona, gdzie ingeruje się w czyjąś własność. Podkreślam też od początku, kiedy temat zaistniał, że mamy tę szczęśliwą sytuację w przypadku obwodnicy łąckiej, że świadomość o tym, że potrzeba tej obwodnicy jest, już od kilkudziesięciu lat gdzieś przewijała się w świadomości mieszkańców i co bardzo istotne, w dokumentach planistycznych, jak konkretnie w planie zagospodarowania przestrzennego, mieliśmy pas terenu niezabudowany. Oczywiście, że troszkę korekta tej obwodnicy, która będzie realizowana w stosunku do zapisów planu miejscowego była, dokonała się, ale bardzo istotnym na pewno jest fakt, że nie mamy tu nigdzie wyburzeń, nie mamy ingerencji w domostwa i to też pewnie powodowało, że tych problemów było mniej i protestów nie było, bo dyskusje oczywiście były, bo tak jak powiedziałem, z obwodnicami sprawa nie jest prostą rzeczą, bo z jednej strony wszyscy mówią, że one są potrzebne, ale z drugiej strony, kiedy dotykamy pewnej własności prywatnej, to już to spojrzenie czasem się zmienia. Cieszę się i podkreślam cały czas, że Łącko jako miejscowość, jako region to jest kraina ludzi rozsądnych, którzy potrafią wybrać między tym, co jest konieczne, niezbędne w perspektywie pokoleń, ale nawet tym, co dzisiaj być może budzi pewne wątpliwości, patrzymy ponad lokalnie, ponad czas.
4: Jest bezpiecznie, ale na pewno mogłoby być bezpieczniej. W dodatku, że nasz region jest uczęszczany przez bardzo dużo osób z innych regionów Polski, w dodatku, że mieszkamy w tak pięknym miejscu, więc no jest dużo osób, ale jest bezpiecznie. Uważam, że tak, że jak najbardziej. W dodatku, że trzeba inwestować w nasz region, jak najbardziej. Wydaje mi się, że wprowadzi jak najbardziej dużo osób, na pewno tutaj przyjeżdża i jeżeli ten ruch będzie usprawniony, to tym więcej osób się tutaj pojawi, więc jak najbardziej. W takich sezonach jak teraz letni, jak najbardziej. Jest bardzo dużo ludzi z innych regionów, tak jak właśnie mówiłam, więc korkuje się nasz region, tak.
5: Jerzy Koza, pracownik stacji paliw. Jeśli chodzi o ruch, to w sezonie wakacyjnym i zimowym, feriowym mamy ruch tranzytowy, turystyczny, turyści głównie jadący w kierunku Zakopanego, Bukowiny i odwrotnie tak samo wracający z powrotem tak samo do Nowego Sącza. No, jeśli chodzi o mieszkańców, to myślę, że obwodnica jest bardzo oczekiwana, ponieważ ruch w sezonie letnim w okolicach weekendów no, jest bardzo duży. Dużo samochodów ciężarowych, które no, przejeżdżające przez centrum miejscowości są bardzo uciążliwe i hałaśliwe. Są dwie strony medalu. Tak? Z jednej strony obwodnica jest bardzo potrzebna, ponieważ no, ruch jest bardzo uciążliwy i stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo. No jednak z drugiej strony miejscowość może powoli wymierać. Tak? No, to wszystko się okaże później.
3: Ale ruch duży na tej trasie wojewódzkiej jest, tak?
5: Tak, no, jeśli chodzi o ruch, no, to na drodze wojewódzkiej jest bardzo duży i stwarza bardzo duże zagrożenie w samym centrum miejscowości.
6: Kierowcy jacy są, tacy są. Czasami trochę nieodpowiedzialni. Są dwa warianty. Według mnie no może być, ale niekoniecznie, ponieważ odetnie nam Łącko od turystów po prostu, którzy przyjeżdżają do nas tutaj, prawda? Wprawdzie za wiele nie mamy do zaoferowania oprócz świeżego powietrza i Dunajca i trochę takich historycznych artefaktów, no ale to jest konieczność, no, po prostu konieczność, bo rzeczywiście, nie wiem, panowie słyszą, jak cały czas samochody tutaj jeżdżą, prawda? No, wiadomo, że dużo sklepów różnych jest i takich małych zakładów, takich, także, że oni zostaną jak gdyby odcięci, nie?
7: To się wiąże z dużo szerszym projektem, który jest realizowany już od 2018 roku. Ja przypomnę, że w zasadzie te decyzje, które zapadały w poprzedniej kadencji, bądź były rozpoczynane, bądź kończone inwestycje w tym równoleżnikowym układzie między Nowym Sączem, Krościenkiem i Nowym Targiem, już bardziej północnym układzie południkowym, są realizowane bardzo konsekwentnie. Oczywiście jest jeszcze dużo do zrobienia, ale wśród tych wszystkich inwestycji jednym z ważnych, może po przejściu przez Dunajec na wysokości ulicy Piramowicza w Nowym Sączu, była właśnie obwodnica Łącka. No nie trzeba przecież tłumaczyć, co to znaczy dla centrum Łącka, kiedy ciężkie samochody dostawcze, tiry i tak dalej jeżdżą. Tak jak do niedawna jeszcze, przykład kilka lat temu, wybudowana została obwodnica Podegrodzia i został zwolnione centrum. Domy się nie rozwalają, przepraszam, może nie aż nie rozwalają, ale nie pękają. I ludzie mają dużo spokojniejsze życie przez to. I ta inwestycja, którą dzisiaj symbolicznie będziemy rozpoczynać, dokładnie ma ten sam wymiar. Można by tutaj przytaczać w kolejności przejście przez Piramowicza i to duże rondo w Jazowsku, ta obwodnica, przepraszam, rondo w Zabrzeży, później budowany nowy most i rondo w miejscowości Ochotnica Rzeka i dalej rozwiązany po części problem Pienin w związku z przebudową ronda. Później dalej wejście do Krościenka i tak mogę mnożyć, kończąc może na tym dużym moście w miejscowości pod Chubą, nowym dużym moście, no i oczywiście obwodnicą Waxmundu, Ostrowska i tak dalej. Więc ja się bardzo cieszę, że jest ta kontynuacja, że no, od momentu wbicia łopaty, to już pani dyrektor będzie później mówić, jakie są okresy na realizację, ale poczekamy, a później będziemy się cieszyć, jak będziemy uruchamiać tą obwodnicę.
8: Katarzyna Węgrzyn-Madeja, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Jeżeli chodzi o nowe elementy, to rozpoczynamy już etap budowy, czyli dzisiaj wbicie łopaty i rozpoczęcie robót budowlanych. Plan jest taki, żeby wszystko zakończyć do marca 2029 roku i wtedy chcielibyśmy Państwa puścić nowym odcinkiem obwodnicy Łącka. Przed nami dużo pracy, 3 km, 2 ronda, czyli na wpięciu obwodnicy do drogi wojewódzkiej 969, ale przede wszystkim 9 obiektów. Nieduże obiekty, ale pracochłonne. Stąd taki czas. To jest jedna z nielicznych inwestycji, gdzie nie mieliśmy odwołań, więc wszystko przebiega zgodnie z czasem. Decyzja środowiskowa, prawomocna, ostateczna, ZRID prawomocny, więc teraz trwają wywłaszczenia, będą trwały wykupy i wypłacanie odszkodowań, bo ZRID otrzymaliśmy stosunkowo niedawno, końcem czerwca, więc ten proces wyceniania nieruchomości i wypłaty odszkodowań jeszcze przed nami, natomiast na pewno będzie on realizowany. Tutaj pragnę wszystkich uspokoić. Ponad 100 milionów to koszt i robót, i wywłaszczeń łącznie.
1: Koszty inwestycji to około 100 milionów złotych. Obwodnica ma być gotowa wiosną 2029 roku. O najważniejszych rozwiązaniach komunikacyjnych dla Sądecczyzny dyskutowano w ratuszu w Nowym Sączu. W spotkaniu wziął udział wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec i lokalni samorządowcy, mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.
9: Pokazałem, co udało się zrobić w Nowym Sączu, jaka jest skala inwestycji drogowych, jaka jest ta nasza akcja drogowa, która tak nieprzerwanie trwa już 8 lat. I szanowni Państwo, też to, co bardzo ważne, rozmawialiśmy o tych dużych rozwiązaniach drogowych, to znaczy z panem ministrem Bukowcem oraz dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podsumowaliśmy sytuację dotyczącą całych rozwiązań komunikacyjnych. Przypominam, że remont, a właściwie wymiana mostu na Popradzie jest pewna, czyli ten most, który znamy, zostanie wyburzony. Natomiast powstanie przeprawa tymczasowa i wybudowany zostanie most całkowicie nowy. Także druga informacja to oczywiście już jest podpisana umowa z wykonawcą na budowę trzeciego mostu na Dunajcu, czyli ta odnoga ulicy Węgierskiej. O, właśnie go tutaj widzimy, ten na brązowo zaznaczona droga. To jest oczywiście rozwiązanie, które bardzo mocno odciąży ulicę Węgierską. Ja oceniam, że to będzie około 50, może nawet 60% mniej samochodów na ulicy Węgierskiej. Trzeci temat, który oczywiście też jest bardzo ważny, to wlot do Nowego Sącza. I tutaj moje apele, moja aktywność w ciągu ostatnich półtorej roku zaowocowała tym, że zarówno Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, jak i pan minister przychylnym okiem patrzą na to rozwiązanie, które proponuje miasto, a częściowo także gmina Chełmiec, i tutaj współpracujemy także z panem starostą, bo jest tu mowa o trzecim wlocie do Nowego Sącza od strony Krakowa. Miałoby to wyglądać, proszę Państwa, w ten sposób, że jadąc od Krakowa powstanie bliźniaczy most dla tego mostu w Kurowie, tak aby można było dwupasmówką dotrzeć do granic Nowego Sącza. I tutaj za Dąbrową pojawi się węzeł komunikacyjny, z którego będzie można po pierwsze pojechać dalej wprost tą drogą, którą znamy, czyli tak zwaną starą DK-75. Będzie można zjechać na Sądeczankę, która ma być w wersji troszeczkę takiej już ograniczonej, mniejszej, ale ma się też pojawić trzeci wlot do miasta i do Chełmca. To jest po lewej stronie rzeki Dunajca, ma być też ulica miejska, powiatowa, gminna, jak zwał, tak zwał, ale chodzi o to, żeby ten ruch, który teraz skupia się na jednej drodze wjazdowej, i wszyscy cierpimy oczywiście z tego powodu, żeby się pojawiły trzy możliwości wjazdu, czyli powtarzam, stary wlot do Nowego Sącza, Sądeczanka, która będzie się kończyła tak naprawdę w Dąbrowej, a później będzie kontynuowana nową drogą pomiędzy firmą pana prezesa Andrzeja Wiśniewskiego a Dunajcem, oraz wlot tak zwany samorządowy. My na to mówimy z panem wójtem Kuzakiem, że to jest most samorządowy, droga samorządowa, czyli po lewej stronie Dunajca. Przede wszystkim co na temat wlotu Sądeczanki. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców staram się ograniczać w tym projekcie oczywiście wyburzenia. Może uda się nawet ich uniknąć przez to, że droga będzie zawężona, a dodatkowo jeszcze nie będzie wybudowana estakada nad Górą Zabyłecką nie będzie przebudowywane tak szeroko rondo, najpierw będzie poszerzony o jeden pas. Natomiast pojawi się też bliźniaczy most północny, czyli jeszcze jedna dodatkowa nitka, i tam pojawi się taki motylek, taka pętelka, która spowoduje, że będzie można się wbić bezkolizyjnie do tych dwóch ciągów komunikacyjnych i zyskamy ten trzeci wlot do Nowego Sącza. Tak jak powiedziałem, celem jest to, żeby oczywiście tych wjazdów było bardzo dużo, czyli z jednego, żeby się zrodziły nam trzy, oraz to, żeby ograniczyć wyburzenia i uciążliwość dla mieszkańców Zabełcza i Przetakówki. To myślę, że dobra informacja, szanowni państwo, bo tego oczekują mieszkańcy Zabełcza i myślę, że tak powinno się po prostu stać. Bardzo się cieszę, że mamy dobry klimat rozmów z panem ministrem Bukowcem, z panem dyrektorem Ostrowskim z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W przychylny sposób do tego podchodzą. Ostatnio jeszcze tak troszeczkę, może nie do końca wyraźnie, ale pan minister nawet pozostawił cień szansy na to, że pojawi się jednak tunel pod Justem. To też by było chyba najlepsze dla nas sądeczan rozwiązanie. Dodatkowy miliard, ale myślę, że warto, bo to zostaje przecież na długie, długie lata.
1: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Można się już zapisywać na zawody z psami Sky Los Twisted Trails. Odbędą się one w pierwszy weekend października w Świniarsku koło Nowego Sącza. O szczegółach opowiedzieli mi organizatorzy imprezy.
10: Joanna Nosal-Hojnowska.
11: Michał Hojnowski.
12: Lucja Zając-Duda.
10: Właściwie wyścigi psich zaprzęgów, ale są to zawody, w których można wziąć również z pojedynczym psem. Myślę, że to jest ważna informacja. Nie trzeba mieć całego zaprzęgu. One odbywają się 3-4 października w weekend w Świniarsku koło Nowego Sącza, w miejscu, które pozwala na obserwowanie zarówno startów, jak i mety, ale też kawałków trasy stojąc tam na wałach, także będzie to widowiskowe wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy.
1: Jaka trasa czeka na zawodników?
11: Trasa będzie techniczna, ponieważ bardzo zależy nam na tym, żeby w zaprzęgach nie liczyła się tylko prędkość, ale też porozumienie człowieka ze swoimi psem lub psami. Więc trasa będzie techniczna i będzie kręta, będzie troszkę wyzwań. Będzie kręta, będzie dużo zakrętów, które psy muszą umieć rozróżniać, będzie troszkę zjazdów, podjazdów, będą skrzyżowania, na których psy muszą znać komendy kierunkowe i wiedzieć, w którą stronę maszer, czyli przewodnik psa, chce jechać.
1: Z ilu psów składa się taki zaprzęg?
11: Więc biegacze mają jednego psa, na rowerze również startujemy z jednym psem, natomiast na hulajnodze specjalnej zaprzęgowej można startować z jednym lub dwoma psami, przy wózkach trójkołowych możemy startować od 3 do 6 psów i większe zaprzęgi startują na wózkach czterokołowych.
12: Ja myślę, że ważne tutaj też jest dodać to, że te zawody psi zaprzęg nie są tylko dla profesjonalistów, czy też zawodników, którzy na co dzień to trenują, ponieważ też organizujemy kategorie dla amatorów, czyli nawet ludzie, którzy nigdy nie spróbowali, nawet nie wiedzą, czym są psie zaprzęgi, mają tutaj szansę właśnie wziąć udział. Mamy w ciągu 2 dni, w jednym dniu mamy bike joring, czyli rower z psem i w drugi dzień mamy canicross, czyli bieg z psem. Więc w tych kategoriach amatorskich nie obowiązuje tutaj regulamin, taki jak profesjonalnych zawodników, ale można właśnie tego spróbować i to jest świetna opcja i bardzo namawiam wszystkich właśnie do uczestnictwa w kategoriach.
1: Słuchajcie, ale powiedzcie w ogóle, z jakim psem można wziąć udział w tych zawodach? Czy to musi być jakaś konkretna rasa, konkretna wielkość psa, czy to może być, kolokwialnie mówiąc, każdy pies?
11: Jeśli chodzi o kategorie zawodnicze, czyli te, które trwają przez 2 dni zawodów, to pies musi mieć przynajmniej 12 kg, zgodnie z regulaminem. Natomiast w startach dla amatorów my te limity znosimy i tam można wystartować nawet z Yorkiem, do czego serdecznie zapraszamy.
12: Ja jeszcze znów dodam, ponieważ zapominamy o kolejnej kategorii, która jest bieg dla dzieci i to jest też bardzo świetna opcja. Tutaj mamy naprawdę krótki dystans, bo około 250 metrów, jeśli dobrze pamiętam. No i to jest świetna zabawa dla dzieciaków, ponieważ nawet jeżeli dzieci są małe, to jest, jeśli dobrze pamiętam, do 10 roku życia, w tej kategorii można brać udział, to nawet jeżeli dzieciaki są małe, to zawsze rodzic może kontrolować psa, ale to jest naprawdę świetna zabawa i pozwala właśnie na pokazanie dzieciakom, że sport z psem, czy w ogóle spędzanie aktywnie czasu jest naprawdę warto tego.
10: Warto dodać, że dzieci są też dzielone na kategorie młodszych i starszych dzieci, także nie ma tutaj tego strachu, że bardzo małe dzieci będą musiały rywalizować z już tymi już bardziej rozwiniętymi. No i myślę, że warto tutaj wspomnieć o kategorii dla psich seniorów, Happy Dog. To jest rewelacyjna kategoria, pozwalają
13: pozwalająca zaczerpnąć dobrej zabawy również ze starszym psem, który wcale nie chce być jeszcze odstawiony na kanapę, tylko chciałby aktywnie uczestniczyć w życiu ze swoim opiekunem, a nie może już startować w biegach na równi z młodymi, silnymi psami. Oczywiście tu warto nadmienić, że wszystkie psy, które będą startowały, powinny być w dobrej kondycji zdrowotnej, żebyśmy tutaj też nie skrzywdzili zwierzaka, biorąc go na bieg, kiedy on nie daje rady już zdrowotnie.
1: Okej, mówiliście o tym, że jest kategoria dla amatorów, czyli tak naprawdę każdy z nas, kto ma tego większego psa, może wziąć udział. Mamy czerwiec w kalendarzu, wasze zawody są dopiero w październiku. Słuchajcie, powiedzcie, jak tak naprawdę my, właściciele psów, którzy chcemy wziąć udział w tych zawodach, powinniśmy zacząć siebie przygotowywać i też naszego psa do tego startu.
13: Na przykład możecie zerknąć sobie na Skylos Team, który organizuje zawody, który organizuje tego typu treningi, i jeżeli nie wiecie kompletnie, jak to zrobić, to możecie albo poczytać nasze wskazówki, których trochę jest w internecie.
11: Więc jeśli chodzi o przygotowanie siebie i psa, to musimy zacząć od tego, żeby mieć dopasowany sprzęt, bo psy powinny mieć specjalne szelki pociągowe, tak zwane sledy, które nie krępują ruchów łopatek psa, osiadają na żebrach, tak żeby mu się komfortowo pracowało, gdy nas ciągnie. Człowieka z psem powinna łączyć linka z amortyzatorem. I człowiek powinien mieć najlepiej pas biodrowy, który sprawia, że pies ciągnie nas za biodra, za pośladki i w ten sposób pomaga nam pokonywać trasę. Szykując się do zawodów, patrzymy sobie, jaki dystans nas czeka na zawodach. Tak jak u nas są to zawody sprinterskie na około 4,5 km i midowe na kilometrów 16. Więc trenujemy sobie na zakładany czas pracy. Jeżeli chcemy pokonać tą trasę w, powiedzmy, 15 minut na zawodach, to powinniśmy trenować do mniej więcej 90% tego czasu, czyli trenujemy na 12-13 minut czasu pracy psa. Nie patrzymy tak bardzo na te dystanse. Staramy się stopniowo zaczynać od, powiedzmy, 3-4 minut biegu i wydłużamy to z tygodnia na tydzień, patrząc też na temperaturę, żeby psów przez wakacje nie przegrać.
1: Czyli najlepiej pewnie albo wcześnie rano, albo późnym wieczorem, kiedy już ta temperatura jest zdecydowanie niższa.
11: Dokładnie, ewentualnie trenujemy na trasach, które są bardzo mokre, a tego w świniarsku nie brakuje.
1: Dlaczego świniarsko wybraliście na te zawody?
11: Bardzo spodobało nam się, jak Lucja nam pokazała te wspaniałe trasy, że są fajne dla psich łap, bo mimo że tam jest trochę kamieni, to one są gładkie i dużo jest miękkiej trasy, plus te trasy są ciekawe. Są widowiskowe, bo można obserwować zawodników, patrząc z góry z wałów przeciwpowodziowych, i wymagają od człowieka i psa tego zgrania, tego wspólnego myślenia, pokonywania trasy. To się nie liczy tylko to, żeby jak na Formule 1 jechać jak najszybciej przez tor, nauczyć się go na pamięć, tylko faktycznie musimy nad każdym zakrętem myśleć i szukać tej nici porozumienia.
1: Tam jest tak, tam będzie tak, że zawodnicy będą biec po wyznaczonej trasie razem z psami. Jaki dystans wchodzi w grę?
12: Dystansy mamy różne w zależności od kategorii, nie wiem, czy będę je wszystkie pamiętać. Na pewno sprinterski jest około 4,5 km. Tak jak mówiłam, bieg dla dzieci jest 250 metrów. Mamy również kategorię dla juniorów, która ma 2,5 km, coś około tego. Następnie mamy trasę mid, która obejmuje około 16 km. Happy Dog, czyli dla seniorów, i tutaj mamy
11: 2,5 km. I mamy jeszcze kategorię, która jest bardzo widowiskowa, czyli sztafety drużynowe, które odbywają się w niedzielę. One są na trasie około 2-2,5 km. I tam zawodnicy startują w trzech różnych konkurencjach. Jeden po drugim, no, jak w sztafetach. Pierwsi startują biegacze wszyscy razem. Dobiegają do mety i handler, czyli taki pomocnik, przejmuje psa, a ten, który startował, biegnie na linię startu, przekazać pałeczkę następnej osobie, która startuje na hulajnodze, i następnie kolejny przekazuje to rowerzyści i rowerzyści kończą ten bieg.
1: Do zawodów jeszcze zostało trochę czasu, ale powiedzcie, jak można się zapisywać?
12: Zapisy odbywają się przez główną stronę www.mashing.pl. Planujemy również stworzyć taką instrukcję, jak się zapisywać, bo jeśli dobrze pamiętam, trzeba wypełnić tam określone kroki, ale jak najbardziej zachęcamy już do zapisów. Im wcześniej, tym lepiej oczywiście. Natomiast jeszcze pozwolę sobie dodać, bo wspominaliśmy o tym biegu amatora. Nie wiem, czy to zostało powtórzone, ale w biegu amatora nie mamy tutaj wymagań co do wielkości psa. Czyli może być to nawet chihuahua, może być to kundelek, może być to duży pies, niezależnie, więc to proszę o tym pamiętać, bo tutaj nie mamy ograniczeń właśnie.
1: Jeszcze odnośnie przygotowania psa tutaj chcieliśmy coś powiedzieć na koniec.
13: Na jedną ważną rzecz warto zwrócić uwagę, na sprawdzenie tego, jak nasz pies reaguje na inne psiaki i czy rozumie, czym jest wyprzedzanie. Jeśli nie, warto się skupić na tym temacie w treningach, popracować, poćwiczyć z jakimś innym człowiekiem biegnącym z psem, czy nawet spacerującym i uczyć naszego psa, że w momencie, kiedy widzimy innego psiaka, to nie zwalniamy i nie oglądamy sobie tego pieska i nie próbujemy do niego szczekać, wyrywać się, tylko właśnie wtedy przyspieszamy, dopingujemy psa, żeby on wyprzedził, uczymy jakieś komendy na wyprzedzanie i bardzo chwalimy, kiedy już miniemy tego drugiego towarzysza, żeby właśnie psiaki bezproblemowo mijały się na startach. Oczywiście jakieś trudności mogą się pojawić i nie martwcie się, nie będziecie surowo karani za to, że pies wasz zaszczekał na innego, natomiast zwróćcie uwagę na to, żeby właśnie umieć zapanować nad psem i wyprzedzać.
1: Zawody odbędą się w pierwszy weekend października. Własną komunikację autobusową ma gmina Podegrodzie. To dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy, które gmina dostała na zakup nowoczesnych pojazdów elektrycznych. W przyszłości gminne autobusy mają zastąpić autobusy MPK, które teraz łączą Podegrodzie z Nowym Sączem.
14: Decyzja o uruchomieniu komunikacji własnej zapadła w momencie, kiedy ceny tych biletów drożały i nie bardzo mieliśmy na to wpływ. Dopłacamy do komunikacji miejskiej obecnie ponad 1 400 000 zł rocznie. Jest to dosyć dużo dla budżetu gminy. Kiedy pojawił się program z KPO, dający możliwość pozyskania środków finansowych w wysokości 95% na zakup tych autobusów, postanowiliśmy właśnie takiego zakupu dokonać. Kolejnym argumentem za tym, który przemawiał, żeby mieć tą własną komunikację, było wykluczenie niektórych miejscowości. Oczywiście Podegrodzie, Brzezna, czy miejscowości położone na linii od Podegrodzia i Brzeznej w stronę Nowego Sącza, częstotliwość tej komunikacji mieli dużą. Natomiast jeżeli chodzi o miejscowości takie jak na przykład Gostwica, w ogóle nie mieli możliwości dojazdu. Dopiero teraz, kiedy przenieśliśmy tam szkołę częściowo ze Stadeł, to zapewniliśmy dojazd dzieciom i mieszkańcy również mogli z tej komunikacji korzystać, ale Długołęka, Świerkla do tej pory takiej komunikacji nie ma, Brzezna, Litacz częściowo jest skomunikowana, ale również przysiłek, który tam jest, Wolica, nie ma możliwości skomunikowania. Dlatego postanowiliśmy kupić właśnie 5 mniejszych autobusów, które wiemy, jak wyglądają drogi nasze, więc szerokość tych dróg, możliwość skrętu czy złożenia się wielkich autobusów jest problematyczne. Myślę, że te autobusy będą dobrym rozwiązaniem. Sprawdziliśmy też obłożenie na tych naszych liniach i oczywiście godziny poranne, jak i popołudniowe, kiedy mieszkańcy wracają z pracy, jadą do pracy, dzieci do szkoły, no to istotnie było duże obłożenie. Natomiast w godzinach późno popołudniowych i przez południe, no to obłożenie było tylko kilka osób, 2-3 osoby, więc te autobusy, które mają jakby możliwość przewiezienia 17 osób, to uważam, że są zdecydowanie wystarczające na te godziny, właśnie w których ten ruch nie był aż tak duży. Dlatego postanowiliśmy, że będą to duże autobusy, które będą zapewniać ciągłość komunikacji od Podegrodzia do Nowego Sącza, czasami przez Stary, bo też taka linia jest rozważana, przez Stary Sącz. jest rozważana. Natomiast te małe autobusy sprawdzą się na tych krótszych odcinkach. Planujemy przy bibliotece, żłobku zrobić taką zajezdnię na zasadzie park and drive, żeby można było zostawić samochód i ewentualnie przesiąść się na linię, która będzie częściej kursowała, bo chcemy, żeby połączenie z Nowym Sączem było na przykład co pół godziny, jest zwiększona ilość kursów. I ci, którzy zjadą z tych miejscowości mniejszych, Mokrej Wsi, Długołęki, Świerki, to jeżeli będą chcieli się przesiąść na przykład i przejechać do Starego Sącza, będą mieć taką możliwość. Każda kwota, którą uda nam się zaoszczędzić, jest dla nas cenna. Autobusy są elektryczne, jak wspomniałam, więc nie będą generować nam aż tak dużych kosztów, dlatego że mamy stację ładowania autobusu w ramach tego projektu, również żeśmy pozyskali, więc będzie fotowoltaika, agregaty prądotwórcze czy magazyny energii, więc myślę, że ten ruch i koszt jakby przejazdu będzie znacznie tańszy. Oprócz tego gmina pozyskała dopłatę do wozokilometra, czyli 3 zł od wojewody, więc myślę, że to znacznie obniży nam koszt jakby dopłat, które teraz mieliśmy, jak wspomniałam, to było aż 1 400 000. Oprócz tego mieszkańcy też przecież płacili za bilety, więc to nie był mały koszt dla nich. Myślę, że dużo zostanie, bo wstępnie, tak jak mówię, pani skarbnik przeanalizowała, to jest około 1 000 000 zł moglibyśmy rocznie zaoszczędzić. Nie chcę tak operować dokładnie kwotami, bo wszystko będzie zależało od tego, jakie jeszcze będziemy robić dopłaty, bo też rozważamy możliwość dopłat dla mieszkańców, żeby na przykład osoby powyżej 65 roku mogły bezpłatnie korzystać z tej komunikacji na terenie właśnie naszej gminy, no i oczywiście dojechać do Nowego Sącza. Umowę z Nowym Sączem z MPK mamy podpisaną do końca grudnia, ale tak jak Państwo wiecie, już mamy 5 autobusów, teraz czekamy na 3 kolejne. Jest komfort jazdy, zapewniam, że jest świetny i nawet siedzenia są klimatyzowane, także że myślę, że warunki w tych autobusach będą fajne. Planujemy taki okres próbny zrobić do grudnia, żebyśmy wiedzieli, na ile wystarcza nam jakby ten nasz tabor i żeby ta komunikacja była jeszcze też kompatybilna z komunikacją miejską, no bo do końca grudnia usługi będziemy świadczyć podwójnie, czyli MPK plus właśnie nasza komunikacja gminna, czyli są to 4 miesiące, które dajemy sobie jakby na to, aby sprawdzić właśnie, jak są obłożone te linie, czy są te połączenia wystarczające, czy powinniśmy jeszcze dodatkowo coś zrobić. Tym bardziej, że jesteśmy teraz na etapie wyłaniania operatora, bo operator będzie jakby świadczył transport w imieniu gminy na terenie gminy. Będziemy się starali, aby jakość usług świadczonych przez naszą komunikację nie była gorsza i aby mieszkańcy mogli dojechać do Nowego Sącza zarówno po dworzec kolejowy, tak jak do tej pory, jak i na bulwary Narwików.
1: Mówiła Małgorzata Gromala, wójt gminy Podegrodzie. Testy potrwają do końca roku. Wtedy też gmina zrezygnuje z usług sądeckiego MPK. Niepoprawni optymiści po raz 6 na scenie. W weekend wolontariusze Stowarzyszenia Robimy Coś Więcej organizują wielki koncert charytatywny. Tym razem dla małego Jasia z Chełmca. Po raz 6 niepoprawni optymiści spotykają się w Nowym Sączu i zapraszają do wielkiego charytatywnego koncertu.
15: Dokładnie tak, po raz 6 Nowy Sącz, mam nadzieję, że zrobi coś wielkiego i w tym roku pomoże Jasiowi. Jasiu w listopadzie będzie miał 2 latka. Jest to chłopiec z Chełmca, więc bardzo tutaj lokalnie działamy, zresztą jak zawsze. Jaś urodził się z niedorozwojem kości udowej i jego nóżka jest aktualnie około 8-10 cm krótsza od drugiej nóżki i niestety ta różnica może się tylko zwiększać wraz z jego wzrostem, a Jasiu rośnie jak szalony, wiadomo, jak to maluszek. I operacje, które są konieczne do tego, żeby te nóżki były równe, są niesamowicie drogie, bo pierwsze operacje, które gdzieś na przestrzeni tego roku i następnego mają się odbyć, to jest koszt 500 000 zł. To są ogromne koszty, a to i tak nie wszystko, bo Jasia później czekają kolejne operacje, łącznie może być ich 5-6, to już będzie w zależności od, że tak powiem, tego, co przyszłość przyniesie i ich łączny koszt to może być nawet 2 000 000 zł.
1: Zbieracie pieniądze, wiem, że na waszym koncie już ponad 300 000 zł.
15: Tak, a nawet powiem ci teraz 400 000 zł, więc brakuje nam na ten dzień, kiedy rozmawiamy, brakuje nam około 100 000 zł do tego, żeby cel został zamknięty.
1: No i będzie można się do tej zbiórki dorzucić w najbliższą sobotę i niedzielę. Organizujecie po 2 koncerty dziennie w auli Akademii Nauk stosowanych przy Alejach Wolności. Powiedzmy trochę więcej, co tam tak naprawdę się wydarzy na tych koncertach, bo wiem, że to są ogromne widowiska muzyczne, które wy przygotowujecie tak naprawdę od początku roku.
15: Tak, dokładnie. I to będą 4, dlatego że też mamy dość duże zainteresowanie, więc jeden, myślę, że byłoby to za mało. Aula mieści około 300 osób, ale mamy przygotowane 4 koncerty dla Jasia i są to, tak jak powiedziałeś, widowiska artystyczne, bo jest to połączenie zespołu instrumentalnego na żywo, bardzo dużego. Jest to połączenie zespołu tanecznego, tańca takiego nowoczesnego, estradowego, jazzowego. Jest to połączenie chóru 6-głosowego nawet momentami i solistów, więc naprawdę taka duża dawka super muzyki, ale przede wszystkim jest to wszystko robione od początku do końca przez ludzi, którzy działają jako wolontariusze, więc oni też się przyjaźnią, to jest super ekipa w różnym wieku i tutaj nie jestem w stanie ci powiedzieć, tam od 14 roku życia, myślę, że aktualnie na scenie, do 30 któregoś roku życia na tej scenie, więc też fajny przekrój młodych ludzi, którzy chcą po prostu zrobić coś więcej. I to są utwory, które przemawiają do nich i myślę, że do ludzi na widowni. My też bardzo, bardzo duży nacisk kładziemy na to, żeby wybierać utwory, które niosą jakieś przesłanie, ale nie jest to jakiś jeden gatunek muzyczny. Jest to w sumie taki fajny miszmasz, trochę musicalu, trochę zespołu Manam, trochę Sun and Grace, trochę Długość Dzięku Samotności w wykonaniu Męskiego Grania, czy innych ich utworów, więc no myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie. A nawet Rubik, przepraszam, nawet Rubik w tym roku zagości.
1: Cały koncert ile potrwa?
15: Koncert planujemy, żeby trwał około 2 godziny. Mówię około, dlatego że zawsze na środku naszego koncertu, w środku, jest licytacja. Licytacja voucherów, dzieł artystycznych, z których też oczywiście cała zebrana suma zostaje przekazana dla Jasia. Więc ta licytacja raz pójdzie szybciej, raz pójdzie dłużej, więc mówimy, że to są około 2 godziny fajnej muzyki i no myślę, że fajnych ludzi wokół.
1: Czy tam będą też wolontariusze z puszkami na miejscu? Czy będzie można jakoś blikiem dorzucić się do tej zbiórki? Jak to będzie wyglądało?
15: Oczywiście, że tak. Po pierwsze, kupując taką wejściówkę na to wydarzenie, tutaj chodzi o kwestię miejsca, tak, żeby mieć zarezerwowane miejsce. Jest tam dostępna cegiełka w wysokości 15, 20, 30 zł. To już tak naprawdę każdy może zdecydować, jaką chce kwotę wpłacić. I to oczywiście też jest w 100% przeznaczone na leczenie i operację Jasia, ale również będą wolontariusze z puszkami, w tym roku z terminalem. Wszędzie, że tak powiem, pokazane i dostępne kody QR do zbiórki, więc też zawsze będzie można tego blika zrobić. No i oczywiście licytacja, czy nawet sprzedaż naszych, znaczy sprzedaż, tak bardziej, cegiełkowanie naszych bransoletek, które również będzie można nabyć za tam kwotę dla Jasia. Także wszystko, co się tam będzie działo, jest, tak jak zawsze zresztą przy naszych wydarzeniach, w 100% skierowane dla tego chłopca.
1: Patrzę w tym momencie na plakat tego wydarzenia, który promuje właśnie koncert Niepoprawnych Optymistów 6.0. Ja tutaj widzę kilkanaście, może około 20 osób, ale wiem, że was tam jest więcej. Powiedz mi, ile w tym roku wolontariuszy, ile osób z takim dobrym sercem zaangażowało się w to, żeby stworzyć ten koncert?
15: Zdecydowanie plakat się okłamuje, bo to jest jakaś po prostu mała część naszej ekipy. Śmiejemy się, że nigdy nie jesteśmy w stanie zrobić tych zdjęć tak, jakbyśmy chcieli. Wszystkim, bo też próby są w różnych miejscach, w różnym czasie. Fotografowie, nasi wolontariusze też nie zawsze są dostępni, więc to jest dosłownie namiastka. Ale w tym roku ludzi jest... powiem tak, zamawialiśmy naleśników na 160 osób, więc powiem, że 160 osób około, wiadomo, plus minus, to są wolontariusze, którzy w tym roku działają dla Jasia, to jest bardzo dużo ludzi i to są super ludzie, niektórzy są z nami od 7 lat, niektórzy są nowi, w tym roku dołączyli, inni dopiero gdzieś tam 2-3 lata stawiają te kroki w RCW, ale przede wszystkim to są ludzie, myślę, że i tak większość jest takich wieloletnich, którzy widzą sens tego, co robimy i to jest super.
1: A jeżeli wy chcecie zobaczyć i usłyszeć sens tego, co ci wolontariusze, co ci wspaniali ludzie zrobili, no to co, 5-6 września, Aula Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, godzina 16 albo 19, bo tak jak mówiłem, będą 4 koncerty.
15: Dokładnie, każdego dnia będą 2 koncerty, 16-19, 16 też jest taka, 16 jest bardziej skierowana również do rodzin z dzieciakami, zapraszamy serdecznie z dziećmi, nie przeszkadza nam, że krzyczą, biegają i skaczą, niech się czują swobodnie, ma to być po prostu fajna atmosfera w dobrym celu.
1: Mówiła Maria Polańska, wnuk z RCW. Koncerty w sobotę i w niedzielę o godzinie 16 i 19 w Auli ANS przy Alejach Wolności. Rok 2026 jest ważnym rokiem dla sądeckiej kolei. Dokładnie 150 lat temu uruchomiono linię kolejową Tarnów-Leluchów. Stało się to dokładnie 18 sierpnia 1876 roku, w dniu 46. urodzin cesarza Franciszka Józefa. Kolejarze nie mają wątpliwości, że była to ważna data, która zmieniła miasto i region, mówi Roman Piotrowski z Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu.
16: Dzięki kolei powstały zakłady produkcyjne w Nowym Sączu, powstały warsztaty kolejowe, powstała lokomotywownia, powstało całe zaplecze techniczne, między innymi rozwój turystyki bardzo ożywił się w Dolinie Popradu. No, Krynica była wioską do czasu powstania linii kolejowej, dopiero uzyskała później prawa miejskie, została zbudowana linia 105 Muszyna-Krynica w 1905 roku. Rozpoczęta budowa, no i tak połączyła nas kolej ze światem i z Europą. Odbudowujemy linię 104, budujemy nową linię 622 z Podłęża do Tymbarku z łącznicą, także te perspektywy rozwojowe przy kolei dalej pozostają w Nowym Sączu, no aż by się prosiło, żeby tutaj pozostało zaplecze techniczne, czy tutaj PKP Cargo, żeby miało też te swoje bazy w dalszym ciągu i żebyśmy tutaj przebudowali i dostosowali do nowych standardów zarówno Nowy Sącz, jak i Muszynę, no i te odcinki łączące te miejscowości i okno na świat, na południe Europy, bo przede wszystkim z kim ruch pasażerski, turystyczny, żeby wrócił na przejście Muszyna, bo mamy tutaj przecież tylko 98 km Słowacji do węgierskiej granicy. Połączenie z Krakowem przy obecnych prędkościach, no to przejazd w granicach 2 godzin po oddaniu linii 104 z Krakowa, no to w granicach 2 godzin jesteśmy w Koszycach. W granicach pewnie 4 godzin byśmy byli z Krakowa w Budapeszcie. Na dzisiaj z naszej regionu to jest okres około 20 godzin. Te tutaj zakłady, ta masa miejsc pracy, która była przy kolei, ta cała specyfika pracy kolejarzy, całe osiedle kolejowe, kościół kolejowy, to wszystko powstało przy linii kolejowej. Ten region Stróż, region Grybowa, firmy budowlane, firmy wydobywające, czy nadleśnictwa, cała ówczesna Polska do lat praktycznie 2000 korzystała z przewozu pociągów, towarów niemasowych. No, dzisiaj przejęły te towary samochody, ale do lat, koniec lat 90., początek 2000 na każdej stacji były place zajęte ładunkowe i wszystkie towary, mąka, cukier, piasek, węgiel, wszystko przyjeżdżało wagonami, rozładowywane były na miejscach, w danych miejscowościach i tam dopiero rozłożone.

0: Pociąg kursowania codziennego. Przyjeżdżał około godziny 7.30, odjeżdżał około 8 rano z Muszyny i wieczorem przyjeżdżał między godziną 18, to się różnie kształtowało w zależności od rozkładu jazdy, ale między 17 a 18, a 19 odjeżdżał. To było stałe połączenie. Pomimo granic, pomimo paszportu, zamkniętej kolei praktycznie ludzie się przemieszczali i jeździli, a dzisiaj jest paradoks historii. Mamy wolną Europę, jesteśmy w strefie Schengen, połączenia kolejowe nie istnieją, tylko okazjonalne. Okazjonalne, tak ciężko jest odtworzyć zerwane połączenia właśnie. No, przyczynił się do tego w gruncie rzeczy też zerwanie mostu na rzece Popraw, bo pociągi były może zaplanowane na okresy letnie, no ale już później po zerwaniu przewoźnik pasażerski nie wrócił na nasz odcinek. Jeżeli będziemy mieć konkurencyjny czas przejazdu w stosunku do samochodu, bo samochodem na dzień dzisiejszy, nawet jeżeli będzie sądeczanka wybudowana, to ona troszkę przyspieszy, ale nie przejedziemy poniżej 2 godzin z naszego rejonu. Znaczy może z Sącza tak, ale powiedzmy tak już z Muszyny, z Krynicy, to minimum 2 godziny, nawet przy drogach szybkiego ruchu trzeba poświęcić, bo to jednak jest teren górzysty, na przemieszczenie się do Krakowa. Tu jest oferta godziny do Nowego Sącza, godzina 40 gdzieś do Muszyny, to jest nieosiągalne przy obecnych środkach czy drogach kołowych.
1: Linia kolejowa Tarnów-Leluchów ma blisko 140 km długości. Łączy stację Tarnów z przystankiem Leluchów. Trasa na wielu odcinkach prowadzi wzdłuż rzeki Poprad oraz trasy wojewódzkiej z Piwnicznej do Krynicy. Zachęcają do adopcji psów, wspólnych spacerów z psami i pomocy w ramach wolontariatu. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu pod swoją opieką ma około 70 psów, które czekają na nowy dom. To psy w różnym wieku, różnej wielkości i maści. A o wolontariacie i adopcjach rozmawiałem z Joanną Otto, szefową schroniska.
2: Tak, mamy grupę wolontariuszy. Są to osoby, które nas wspierają na co dzień, nie tylko w weekendy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że ciężko jest pogodzić pracę i wolontariat, ale naprawdę mamy aktywną grupę, jest to i młodzież, i osoby dorosłe. Można się do nas dołączyć, można nas odwiedzać, można dzwonić, pytać jak to wygląda, a najlepiej przyjść w któryś dzień właśnie w tych godzinach między 11 a 16. Wszystko powiemy, korzystają psy, my korzystamy z waszej pomocy bardzo chętnie, bo wtedy możemy robić kolejne projekty, rozwijać schronisko i promować adopcje, które ostatnio troszeczkę tak niestety podupadły.
3: Ale to jest tak, że każdy może wziąć psa od was na spacer wokół schroniska?
2: Praktycznie tak. Osoby dorosłe. Osoby dorosłe. Między 16 a 18 rokiem życia młodzież musi przynieść zgodę opiekuna. Natomiast osoby dorosłe mogą mieć na przykład dziecko pod opieką plus psa.
3: Jakoś sprawdzacie te osoby, szkolicie je, jak postępować z psem schroniskowym?
2: Tak, pytamy oczywiście, czy osoba jest pierwszy raz, czy już ma kontakt ze zwierzęciem, czy ma zwierzę w domu, bo to też takie osoby są bardziej obeznane z psami. Jeżeli ktoś dopiero zaczyna przygodę z nami, to zawsze dajemy takie pieski łagodne, chętne na spacery, właśnie te staruszki. Natomiast jest też grupa osób, która już nas tak wspomaga w pracy z tymi psami ciężkimi, tak zwanymi, które po prostu specjalnej opieki potrzebują, więcej zainteresowania i uwagi.
3: Mówiła Pani o tym, że spada ta liczba adopcji. Jak Pani myśli, czym to jest spowodowane?
2: Mam nadzieję, że tylko tym, że trochę się już tutaj rynek jakby nasycił tymi zwierzątkami, bo było bardzo dużo adopcji. Schronisko już trwa 4 lata, więc tych adopcji jest i psich, i kocich bardzo dużo. Natomiast, no nie wiem, może koszty troszkę wzrosły, to też ludzi przeraża i utrzymania, i koszty weterynaryjne. Ale zawsze warto przyjść, porozmawiać, bo mamy psy młode, psy zdrowe, które nie wymagają, przynajmniej na wstępie, żadnych kosztów oprócz jedzenia.
3: A jak w ogóle wygląda adopcja psa od was ze schroniska? Co trzeba zrobić, żeby wziąć takiego psa?
2: Zaczyna się zawsze od wywiadu. Zależy nam, żeby psy były członkami rodziny. Nie będzie to stróż podwórka, nie wchodzą w grę budy, łańcuchy, kojce. Zależy nam, żeby te psy mieszkały po prostu w domach, tym bardziej, że to jest typowo miejskie schronisko. Zdecydowana większość tych psów kiedyś mieszkała w domu, mieszkała w bloku. One znają warunki domowe i nie odnajdą się na zewnątrz. Chcemy, żeby miały ciepło, miały takie fajne, godne warunki. Po tym wywiadzie Osoby sobie chodzą.

0: spacerują zawsze z jakimś z pracownikiem schroniska, oglądają te psy, dowiadują się o ich historii, ile nam wiadomo, tyle jesteśmy w stanie przekazać. No i często tam coś zaiskrzy. Coś się spodoba w danym piesku i zaczyna się praca z tym pieskiem, wyprowadzania. Jeżeli ktoś ma zwierzaka w domu, psa w domu szczególnie, to przychodzi do nas z tym psem. Są spacery wspólne, żeby zobaczyć, jak te psy się zachowują. Najpierw na gruncie neutralnym, no potem trzeba tą socjalizację jeszcze w domu przeprowadzić, żeby te psy się fajnie pogodziły i zaprzyjaźniły.
1: Czyli to nie jest tak, że osoba, która chce przygarnąć psa, przychodzi do schroniska, rozmawia z wami, wy mu tego psa wydajecie, ona jedzie z tym psem do domu?
0: Zdarza się tak, jeżeli się znamy, jeżeli są to osoby polecone, jeżeli to jest szczeniaczek, bo zależy nam, żeby te małe zwierzaki jak najszybciej opuszczały schronisko, bo wiadomo, że schronisko jednak jest skupiskiem wirusów, bakterii, pasożytów, a te maluchy nie mają odporności i są najbardziej narażone wręcz na śmierć, więc zależy nam, żeby te maluchy szybciutko wychodziły ze schroniska, zarówno koty, jak i psy. Natomiast starsze psy, które mają już jakąś historię, no to trzeba z nimi troszeczkę popracować. Też obserwujemy relacje człowiek-zwierzak. Czasami mówimy, niestety nic z tego nie będzie, spróbujcie z innym pieskiem. Jest też możliwość zabrania pieska do domu na tak zwany tymczas. Zobaczyć, czy ta relacja jest komfortowa dla wszystkich. Dla psa, dla państwa, dla członków rodziny. To musi być komfortowe dla wszystkich, bo jeżeli od początku coś nie zaiskrzy, coś będzie niefajne, to ta adopcja nigdy nie będzie taka spełniona.
1: A zdarza się tak, że pies z adopcji wraca do was do schroniska po jakimś czasie?
0: Zdarza się, bo na przykład okaże się, że ktoś z członków rodziny dostał strasznej alergii. Wiadomo, że teraz alergia jest taka dość popularna, natomiast chodzi mi o taką alergię, że nie wiem, dziecko się zaczyna dusić lub ma taką wysypkę, że się drapie do krwi, to wiadomo, że nic z tego nie będzie i piesek czy kotek musi wrócić do nas.
1: Schronisko dla psów w Nowym Sączu można odwiedzać codziennie między 11 a 16. Znajdziecie je przy ulicy Tłoki w dzielnicy Wólki.
2: SK.

właśnie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

powiedział pierwszy. Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

ciśnienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.